0: harcerze, którzy organizują rajdy historyczne oraz wydarzenia związane z historią Górnego Śląska. W Katowicach po raz pierwszy nagrodę honorową Świadek Historii przyznano w 2020 roku. Na cieszyńskim rynku zorganizowano dziś śląskie obchody święta Krajowej Administracji Skarbowej. Po raz pierwszy poza Katowicami. Jesteśmy w miejscu, gdzie niegdyś funkcjonowało przejście graniczne oraz pierwszy urząd celny, zaznaczyła Klaudia Wieszkucka z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.
1: Krajowa Administracja Skarbowa to nowoczesna organizacja, która powstała 9 lat temu z połączenia właśnie służby celnej, administracji podatkowej, jak i kontroli skarbowej. Jesteśmy otwarci dla wszystkich, bo tak właśnie chcemy, aby administracja była postrzegana.
0: Krajowa Administracja Skarbowa odpowiada za dochody z podatków i ceł, obsługę podatników oraz zwalczanie przestępczości podatkowej i celnej. W Gliwicy policjanci podjęli nietypową interwencję wobec 14-latka. Chłopiec na ulicy Tarnogórskiej zjechał z chodnika na jezdnię i zatrzymał się na światłach. Wtedy policjanci podjechali do niego i nakazali mu przejść na chodnik, powiedziała Marzena Szwed z gliwickiej policji.
2: Funkcjonariusze wydali mu polecenie zejścia z pojazdu, jednak nastolatek zignorował je, podjął próbę ucieczki w kierunku ulicy Piwnej. Policjanci udali się za nim. Uciekający przemieszczał się naprzemiennie, jezdnią, chodnikiem i nie stosował się do sygnalizacji świetlnej oraz oznakowania. Po kilku minutach został bezpiecznie zatrzymany i przekazany rodzicom.
0: Nastolatek podczas ucieczki nie tylko łamał przepisy ruchu drogowego, ale jak się później okazało, poruszał się pojazdem bez wymaganych uprawnień, a sama hulajnoga była uszkodzona. Ponadto jedno ślady mógł rozwijać prędkość aż 55 km na godzinę. O dalszym losie nieletniego zadecyduje teraz sąd rodzinny. Jeszcze pogodzie, w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, od zachodu województwa wzrastające do całkowitego, opady deszczu, początkowo możliwe także burze. Temperatura minimalna od 12 do 14 stopni Celsjusza.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Tu Radio Dźwięk. Miasta.

0: Bardzo dziękujemy. No dobrze, kochani, jeżeli pozwolicie, chciałbym przedstawić mój wspaniały zespół i poprosić was o gorące brawa dla nich.
1: Kuba Galiński. Magdalena Laskowska. Julia Kulpa. Aga Bigaj. Aleksander Świerkot. Tomasz Duda. Oliwier Andruszczenko. Dominik Trębski. Darek Sprawka. Jacek Szanowski. Patrick Depan, Piotr Madej. I Marcin Łanowski.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Minęła 22. Wyrokiem 14 lat więzienia zakończył się proces księdza Jacka K. W Katowicach wręczono nagrody honorowe Świadek Historii. Na cieszyńskim rynku zorganizowano dziś śląskie obchody święta Krajowej Administracji Skarbowej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. 14 lat pozbawienia wolności dla księdza Jacka K. Proces ruszył w lutym tego roku, a sprawa toczyła się za zamkniętymi drzwiami. W sądzie była nasza reporterka Natalia Trzmiele.
2: Sąd rejonowy w Sosnowcu skazał duchownego, któremu prokuratura zarzucała 9 przestępstw seksualnych na szkodę małoletnich i posiadanie pornografii dziecięcej. Jak mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian, sąd uznał wszystkie ustalenia poczynione w trakcie śledztwa za trafne.
3: Podzielił również stanowisko prokuratury co do kwalifikacji, jak powinna zostać zastosowana. Prokuratura przede wszystkim wnioskowała o jeszcze surowszą karę.
2: Trudno mówić o satysfakcji w obliczu tak wielkiego cierpienia ofiar, dodaje prokurator Bartosz Kilian.
3: I tak mamy do czynienia z, myślę, sankcją jedną z najsurowszych, jakie zostały orzeczone wobec osoby duchownej oskarżonej o przestępstwa seksualne.
2: Kapłan ma też dożywotni zakaz zajmowania stanowisk, wykonywania zawodów i działalności związanych z opieką, wychowaniem, edukacją i leczeniem dzieci. Otrzymał też 15-letni zakaz kontaktowania się i zbliżania do ofiar. Będzie też musiał zapłacić blisko 400 tysięcy złotych za zadośćuczynienia.
0: Ksiądz od października 2024 roku przebywa w areszcie. Ten okres zalicza się też na poczet zasądzonej kary. Wyrok jest nieprawomocny.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Ewa Żurawska, Zofia Lamers, Marian Gruszka, Michał Luty, ksiądz profesor Jerzy Myszor oraz Boguszowickie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Ślady otrzymali nagrody honorowe Świadek Historii. To wyróżnienia przyznawane przez Instytut Pamięci Narodowej. Ewa Żurawska to pracownica Uniwersytetu Śląskiego i działaczka w Uczelnianej Solidarności. Zofia Lamers jest członkinią Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich, która o swoich doświadczeniach opowiada młodzieży. Michał Luty to samorządowiec i działacz opozycji w PRL-u. Marian Gruszka jest maratończykiem oraz organizatorem pielgrzymek biegowych z Katowic do grobu księdza Jerzego Popiełuszki. Ksiądz profesor Jerzy Myszor to nauczyciel akademicki oraz autor wielu książek i publikacji, m.in. o duchowieństwie na Górnym Śląsku. Natomiast Boguszowickie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Ślady tworzą m.in. nastoletni harcerze, którzy organizują rajdy historyczne oraz wydarzenia związane z historią Górnego Śląska. W Katowicach po raz pierwszy nagrodę honorową Świadek Historii przyznano w 2020 roku. Na cieszyńskim rynku zorganizowano dziś śląskie obchody święta Krajowej Administracji Skarbowej. Po raz pierwszy poza Katowicami. Jesteśmy w miejscu, gdzie niegdyś funkcjonowało przejście graniczne oraz pierwszy urząd celny, zaznaczyła Klaudia Wieszkucka z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.
4: Krajowa Administracja Skarbowa to nowoczesna organizacja, która powstała 9 lat temu z połączenia właśnie służby celnej, administracji podatkowej, jak i kontroli skarbowej. Jesteśmy otwarci dla wszystkich, bo tak właśnie chcemy, aby administracja była postrzegana.
0: Krajowa Administracja Skarbowa odpowiada za dochody z podatków i ceł, obsługę podatników oraz zwalczanie przestępczości podatkowej i celnej. W Gliwicy policjanci podjęli nietypową interwencję wobec 14-latka. Chłopiec na ulicy Tarnogórskiej zjechał z chodnika na jezdnię i zatrzymał się na światłach. Wtedy policjanci podjechali do niego i nakazali mu przejść na chodnik, powiedziała Marzena Szwed z gliwickiej policji.
5: Funkcjonariusze wydali mu polecenie zejścia z pojazdu, jednak nastolatek zignorował je, podjął próbę ucieczki w kierunku ulicy Piwnej. Policjanci udali się za nim. Uciekający przemieszczał się naprzemiennie, jezdnią, chodnikiem i nie stosował się do sygnalizacji świetlnej oraz oznakowania. Po kilku minutach został bezpiecznie zatrzymany i przekazany rodzicom.
0: Nastolatek podczas ucieczki nie tylko łamał przepisy ruchu drogowego, ale jak się później okazało, poruszał się pojazdem bez wymaganych uprawnień, a sama hulajnoga była uszkodzona. Ponadto jedno ślady mógł rozwijać prędkość aż 55 km na godzinę. O dalszym losie nieletniego zadecyduje teraz sąd rodzinny. Jeszcze pogodzie, w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, od zachodu województwa wzrastające do całkowitego, opady deszczu, początkowo możliwe także burze. Temperatura minimalna od 12 do 14 stopni Celsjusza.
6: Tu Radio Dźwięk.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem wszystko, co było i będzie.

0: hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

leżę w wannie. Nie mam się wytańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Jak coś będziesz wiedzieć.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Dostałem kieszonkowe na szkolny obiad, a kupiłem sobie szlugi, znaczy to nie ja. Przecież miałem wtedy mniej niż 18 lat. Kupił mi je ziomal, który na twarzy łoniaki miał. Chodziliśmy za garaże lub więzienia wa. Zrzutka nie na draże, tylko na łyczka. Wódki bardzo dobrze pamiętamy i cytrynowy smak. Wtedy za 5 zł mogłem kupić sobie cały świat. Pierwsze mieszkanie na Saskiej Kępie. Pierwsze za wasze wynajęte. Codziennie robiłem imprezę, przeze mnie nie oddali kaucji wam. Wiem, że nie chcecie zwrotów ode mnie, ale jak będziecie w gorszym momencie, to wiedz.

0: Minęła 22. Wyrokiem 14 lat więzienia zakończył się proces księdza Jacka K. W Katowicach wręczono nagrody honorowe Świadek Historii. Na Cieszyńskim Rynku zorganizowano dziś śląskie obchody święta Krajowej Administracji Skarbowej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. 14 lat pozbawienia wolności dla księdza Jacka K. Proces ruszył w lutym tego roku, a sprawa toczyła się za zamkniętymi drzwiami. W sądzie była nasza reporterka Natalia Trzmiel.
2: Sąd rejonowy w Sosnowcu skazał duchownego, któremu prokuratura zarzucała 9 przestępstw seksualnych na szkodę małoletnich i posiadanie pornografii dziecięcej. Jak mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian, sąd uznał wszystkie ustalenia poczynione w trakcie śledztwa za trafne.
3: Podzielił również stanowisko prokuratury co do kwalifikacji, jak powinna zostać zastosowana. Prokuratura przede wszystkim wnioskowała o jeszcze surowszą karę.
2: Trudno mówić o satysfakcji w obliczu tak wielkiego cierpienia ofiar, dodaje prokurator Bartosz Kilian.
3: I tak mamy do czynienia z, myślę, sankcją jedną z najsurowszych, jakie zostały orzeczone wobec osoby duchownej oskarżonej o przestępstwa seksualne.
2: Kapłan ma też dożywotni zakaz zajmowania stanowisk, wykonywania zawodów i działalności związanych z opieką, wychowaniem, edukacją i leczeniem dzieci. Otrzymał też 15-letni zakaz kontaktowania się i zbliżania do ofiar. Będzie też musiał zapłacić blisko 400 tysięcy złotych za zadośćuczynienia.
0: Ksiądz od października 2024 roku przebywa w areszcie. Ten okres zalicza się też na poczet zasądzonej kary. Wyrok jest nieprawomocny.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Ewa Żurawska, Zofia Lamers, Marian Gruszka, Michał Luty, ksiądz profesor Jerzy Myszor oraz Boguszowickie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Ślady otrzymali nagrody honorowe Świadek Historii. To wyróżnienia przyznawane przez Instytut Pamięci Narodowej. Ewa Żurawska to pracownica Uniwersytetu Śląskiego i działaczka w Uczelnianej Solidarności. Zofia Lamers jest członkinią Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich, która o swoich doświadczeniach opowiada młodzieży. Michał Luty to samorządowiec i działacz opozycji w PRL-u. Marian Gruszka jest maratończykiem oraz organizatorem pielgrzymek biegowych z Katowic do grobu księdza Jerzego Popiełuszki. Ksiądz profesor Jerzy Myszor to nauczyciel akademicki oraz autor wielu książek i publikacji, m.in. o duchowieństwie na Górnym Śląsku. Natomiast Boguszowickie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Ślady tworzą m.in. nastoletni harcerze, którzy organizują rajdy historyczne oraz wydarzenia związane z historią Górnego Śląska. W Katowicach po raz pierwszy nagrodę honorową Świadek Historii przyznano w 2020 roku. Na Cieszyńskim Rynku zorganizowano dziś śląskie obchody święta Krajowej Administracji Skarbowej. Po raz pierwszy poza Katowicami. Jesteśmy w miejscu, gdzie niegdyś funkcjonowało przejście graniczne oraz pierwszy urząd celny, zaznaczyła Klaudia Wieszkucka z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.
4: Krajowa Administracja Skarbowa to nowoczesna organizacja, która powstała 9 lat temu z połączenia właśnie służby celnej, administracji podatkowej, jak i kontroli skarbowej. Jesteśmy otwarci dla wszystkich, bo tak właśnie chcemy, aby administracja była postrzegana.
0: Krajowa Administracja Skarbowa odpowiada za dochody z podatków i ceł, obsługę podatników oraz zwalczanie przestępczości podatkowej i celnej. Gliwiccy policjanci podjęli nietypową interwencję wobec 14-latka. Chłopiec na ulicy Tarnogórskiej zjechał z chodnika na jezdnię i zatrzymał się na światłach. Wtedy policjanci podjechali do niego i nakazali mu przejść na chodnik, powiedziała Marzena Szwed z gliwickiej policji.
5: Funkcjonariusze wydali mu polecenie zejścia z pojazdu, jednak nastolatek zignorował je, podjął próbę ucieczki w kierunku ulicy Piwnej. Policjanci udali się za nim. Uciekający przemieszczał się naprzemiennie, jezdnią, chodnikiem i nie stosował się do sygnalizacji świetlnej oraz oznakowania. Po kilku minutach został bezpiecznie zatrzymany i przekazany rodzicom.
0: Nastolatek podczas ucieczki nie tylko łamał przepisy ruchu drogowego, ale jak się później okazało, poruszał się pojazdem bez wymaganych uprawnień, a sama hulajnoga była uszkodzona. Ponadto jedno ślad mógł rozwijać prędkość aż 55 km na godzinę. O dalszym losie nieletniego zadecyduje teraz sąd rodzinny. Jeszcze pogodzie, w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, od zachodu województwa wzrastające do całkowitego, opady deszczu, początkowo możliwe także burze. Temperatura minimalna od 12 do 14 stopni Celsjusza.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Tu Radio Dźwięk.

rękawiczki, otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, kurwa, co jest? Mieszkam w teczce.

0: Minęła 22. Wyrokiem 14 lat więzienia zakończył się proces księdza Jacka K. W Katowicach wręczono nagrody honorowe Świadek Historii. Na Cieszyńskim Rynku zorganizowano dziś śląskie obchody święta Krajowej Administracji Skarbowej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. 14 lat pozbawienia wolności dla księdza Jacka K. Proces ruszył w lutym tego roku, a sprawa toczyła się za zamkniętymi drzwiami. W sądzie była nasza reporterka Natalia Trzmiela.
2: Sąd rejonowy w Sosnowcu skazał duchownego, któremu prokuratura zarzucała 9 przestępstw seksualnych na szkodę małoletnich i posiadanie pornografii dziecięcej. Jak mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian, sąd uznał wszystkie ustalenia poczynione w trakcie śledztwa za trafne.
3: Podzielił również stanowisko prokuratury co do kwalifikacji, jak powinna zostać zastosowana. Prokuratura przede wszystkim wnioskowała o jeszcze surowszą karę.
2: Trudno mówić o satysfakcji w obliczu tak wielkiego cierpienia ofiar, dodaje prokurator Bartosz Kilian.
3: I tak mamy do czynienia z, myślę, sankcją jedną z najsurowszych, jakie zostały orzeczone wobec osoby duchownej oskarżonej o przestępstwa seksualne.
2: Kapłan ma też dożywotni zakaz zajmowania stanowisk, wykonywania zawodów i działalności związanych z opieką, wychowaniem, edukacją i leczeniem dzieci. Otrzymał też 15-letni zakaz kontaktowania się i zbliżania do ofiar. Będzie też musiał zapłacić blisko 400 tysięcy złotych za zadośćuczynienia.
0: Ksiądz od października 2024 roku przebywa w areszcie. Ten okres zalicza się też na poczet zasądzonej kary. Wyrok jest nieprawomocny.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Ewa Żurawska, Zofia Lamers, Marian Gruszka, Michał Luty, ksiądz profesor Jerzy Myszor oraz Boguszowickie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Ślady otrzymali nagrody honorowe Świadek Historii. To wyróżnienia przyznawane przez Instytut Pamięci Narodowej. Ewa Żurawska to pracownica Uniwersytetu Śląskiego i działaczka w Uczelnianej Solidarności. Zofia Lamers jest członkinią Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich, która o swoich doświadczeniach opowiada młodzieży. Michał Luty to samorządowiec i działacz opozycji w PRL-u. Marian Gruszka jest maratończykiem oraz organizatorem pielgrzymek biegowych z Katowic do grobu księdza Jerzego Popiełuszki. Ksiądz profesor Jerzy Myszor to nauczyciel akademicki oraz autor wielu książek i publikacji, m.in. o duchowieństwie na Górnym Śląsku. Natomiast Boguszowickie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Ślady tworzą m.in. nastoletni harcerze, którzy organizują rajdy historyczne oraz wydarzenia związane z historią Górnego Śląska. W Katowicach po raz pierwszy nagrodę honorową Świadek Historii przyznano w 2020 roku. Na Cieszyńskim Rynku zorganizowano dziś śląskie obchody święta Krajowej Administracji Skarbowej. Po raz pierwszy poza Katowicami. Jesteśmy w miejscu, gdzie niegdyś funkcjonowało przejście graniczne oraz pierwszy urząd celny, zaznaczyła Klaudia Wieszkucka z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.
4: Krajowa Administracja Skarbowa to nowoczesna organizacja, która powstała 9 lat temu z połączenia właśnie służby celnej, administracji podatkowej, jak i kontroli skarbowej. Jesteśmy otwarci dla wszystkich, bo tak właśnie chcemy, aby administracja była postrzegana.
0: Krajowa Administracja Skarbowa odpowiada za dochody z podatków i ceł, obsługę podatników oraz zwalczanie przestępczości podatkowej i celnej. W Gliwicy policjanci podjęli nietypową interwencję wobec 14-latka. Chłopiec na ulicy Tarnogórskiej zjechał z chodnika na jezdnię i zatrzymał się na światłach. Wtedy policjanci podjechali do niego i nakazali mu przejść na chodnik, powiedziała Marzena Szwed z gliwickiej policji.
5: Funkcjonariusze wydali mu polecenie zejścia z pojazdu, jednak nastolatek zignorował je, podjął próbę ucieczki w kierunku ulicy Piwnej. Policjanci udali się za nim. Uciekający przemieszczał się naprzemiennie, jezdnią, chodnikiem i nie stosował się do sygnalizacji świetlnej oraz oznakowania. Po kilku minutach został bezpiecznie zatrzymany i przekazany rodzicom.
0: Nastolatek podczas ucieczki nie tylko łamał przepisy ruchu drogowego, ale jak się później okazało, poruszał się pojazdem bez wymaganych uprawnień, a sama hulajnoga była uszkodzona. Ponadto jedno ślady mógł rozwijać prędkość aż 55 km na godzinę. O dalszym losie nieletniego zadecyduje teraz sąd rodzinny. Jeszcze pogodzie, w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, od zachodu województwa wzrastające do całkowitego, opady deszczu, początkowo możliwe także burze. Temperatura minimalna od 12 do 14 stopni Celsjusza.
6: Tu Radio Dźwięk. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Dwie osoby zginęły, a co najmniej 20 zostało rannych w wieczornym rosyjskim ataku dronowym w Sumach w północno-wschodniej części Ukrainy. Agencja Ukrinform podaje, że do ataku bezzałogowcami doszło na parkingu przy centrum handlowym, a szef administracji wojskowej Sum Serhii Krywoszyjenko informuje, że Rosjanie celowo dokonali ataku, kiedy ludzie robili zakupy. Tej nocy Rosjanie uderzyli też na Charków, Chmielnicki i Krzywy Róg. Eksperci wskazują, że zawodowi kierowcy ciężarówek stają się coraz większym zagrożeniem dla innych uczestników ruchu. Po wczorajszym wypadku w Sokolnikach, w którym zginęła jedna osoba, a około 20 zostało rannych, rząd chce zaostrzyć kary dla kierowców lekceważących przepisy.
7: Kilka dni temu pociąg uderzył w ciężarówkę, której kierowca, zamiast wyłamać rogatki, stał na torowisku. Wczoraj kierowca betoniarki, jak twierdził, był oślepiony przez słońce, więc wjechał na przejazd. Wypadki w takich miejscach stają się prawdziwą plagą.
8: Jest to niestety kolejny przypadek, kiedy to ta katastrofa ma miejscu na przejeździe kolejowym.
7: Mówił premier Donald Tusk, który jednocześnie zapowiedział radykalne zaostrzenie kar. Lekkomyślność albo bezmyślność kierowców mają tragiczne skutki.
9: Blokadę linii kolejową, zniszczenia infrastruktury kolejowej, zniszczenia taboru, poszkodowanych ludzi.
7: Wylicza ekspert kolejowy Karol Tramer. Nie wierzy on już w siłę profilaktyki i edukacji. Jego zdaniem sposób na zapobieżenie tragediom jest jeden.
10: Najskuteczniejszą metodą edukacji kierowców jest ich karanie.
7: Wyższych kar dla kierowców domagają się także związkowcy na kolei, którzy w tej sprawie w najbliższy piątek zorganizują demonstrację. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
6: Wojna z Iranem zakończy się po listopadowych wyborach do kongresu, a przynajmniej zapowiada to prezydent Donald Trump. Przyznaje też, że do tego czasu ceny paliw w Stanach Zjednoczonych nie spadną.
11: Trump rozmawiał z dziennikarzami w drodze na konwencję republikanów w Dallas. Stwierdził, że Iran przedłuża wojnę celowo, żeby zaszkodzić mu politycznie. Zaraz po wyborach ceny paliw zaczną gwałtownie spadać do poziomu poniżej $2 za galon. Mówił Trump, choć nie wyjaśnił, dlaczego uważa, że benzyna spadnie do tego poziomu z obecnych $4 za galon. Według Trumpa Teheran liczy na słabszy kongres, który zostawi go w spokoju i pozwoli zbudować broń jądrową. Prezydent USA ocenił, że Iran jest bliski załamania i zakończy wojnę natychmiast po wyborach. Ich kraj jest w ruinie, mają 300% inflację, nie płacą swoim żołnierzom, a my kontrolujemy cieśninę. Trump bagatelizował polityczne skutki wojny, twierdząc, że sprawę łatwo wytłumaczyć Amerykanom, bo wystarczy ich zapytać, czy chcieliby, aby Iran miał broń jądrową. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
6: A w nich teraz Gdański, 1 700 000 złotych dofinansowania dla Politechniki Gdańskiej. Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki posłużą modernizacji pełnowymiarowego boiska przy Alei Zwycięstwa w ramach programu rozwoju akademickiej infrastruktury sportowej. Coraz odważniej inwestujemy w infrastrukturę sportu akademickiego, mówi minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
12: Byłem u Państwa w maju, czerwcu. Tam mówiliśmy o bardzo dobrych informacjach dla Gdyni, gdy mówiliśmy o Centrum Żeglarstwa, gdy mówiliśmy o Centrum Tenisowym dla Gdańska. A dzisiaj przyjeżdżamy i mówimy tak, mamy kolejne dobre informacje dla infrastruktury akademickiej.
6: Prawie 2,5 miliona złotych od Ministerstwa Sportu przyznano Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu na zrealizowaną już modernizację boiska wewnątrz stadionu lekkoatletycznego. Żadna dawka alkoholu w ciąży nie jest bezpieczna, przypominają organizatorzy kampanii Ciąża bez alkoholu. Według najnowszych badań 2% dzieci w wieku od 7 do 9 lat cierpi na spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych, powodujące nieodwracalne uszkodzenia rozwojowe, mówi pediatra i neonatolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dr Ewa Głuszczak-Idziakowska.
13: Nie znamy ani bezpiecznej dawki alkoholu, ani nie ma bezpiecznego czasu ciąży, gdzie kobieta mogłaby spożyć alkohol.

0: Radia. Pogoda. Nad ranem deszczowo na przeważającym obszarze kraju, popada też w ciągu dnia we wschodniej części Polski. Będzie za to całkiem ciepło, maksymalnie od 17 do 21 stopni.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: tu Radio Dźwięk.
1: Ej.

0: Minęła 23. O surowcach krytycznych i bezpieczeństwie energetycznym rozmawiano podczas konferencji Future Mining Forum i Expo. Nowe miejskie przedszkole powstanie przy ulicy Szafirowej w Gliwicach. Częstochowscy policjanci przypominają pieszym o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Surowce krytyczne były tematem przewodnim pierwszego dnia konferencji o nazwie Future Mining Forum and Expo. Wydarzenie trwa w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach i jest poświęcone przemysłowi. Jednym z podejmowanych tematów było bezpieczeństwo energetyczne Polski. Obecny podczas wydarzenia były premier profesor Jerzy Buzek zapewniał, że jesteśmy zabezpieczeni.
2: Mamy rezerwy gazu zmagazynowane około 80% przed zimą. Również mamy magazyny związane z paliwami do transportu. Ja nie sądzę, żeby dzisiaj groziło nam coś ze strony braku energii.
0: Wydarzenie potrwa do piątku. W targach towarzyszących konferencji uczestniczy 40 wystawców. 645 kontroli legalności przebywania cudzoziemców na terytorium Polski przeprowadzili pogranicznicy z placówki w Bielsku-Białej. Kontrole miały miejsce na terenie powiatów bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego, żywieckiego i bieruńsko-lędzińskiego. Jak powiedział porucznik Szymon Mościcki, rzecznik Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, najczęściej nieprawidłowości dotyczyły obywateli Kolumbii.
3: Kontrolą objęto ponad 1350 obcokrajowców, z których 154 naruszyło przepisy pobytowe. Najliczniejszą grupą cudzoziemców, wobec których stwierdzono naruszenie przepisów pobytowych, byli obywatele Kolumbii. Główną przyczyną ich zatrzymania był ich nielegalny pobyt lub cel i warunki pobytu w Polsce był inny niż deklarowali przy wjeździe do Europy. Chodzi o to, że obywatele Kolumbii przyjeżdżając do Europy deklarują wjazd w celach turystycznych, a następnie podejmują nielegalnie pracę.
0: By przyjechać do Polski w celach turystycznych, Kolumbijczykom wystarczy paszport, a w przypadku zatrudnienia muszą załatwić inne dokumenty. Oprócz tego nieprawidłowości odnotowano w przypadku obywateli Ukrainy. To 28 osób.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: W Gliwicach przy ulicy Szafirowej powstanie nowe miejskie przedszkole. Trzykondygnacyjny budynek o powierzchni ponad 1600 m2 pomieści 8 grup przedszkolnych. Oprócz sal zabaw i gabinetów do pracy z dziećmi, obiekt będzie wyposażony m.in. w kuchnię z pełnym zapleczem oraz szatnię. To będzie przestronna i wygodna przestrzeń, zapewniła rzeczniczka prasowa gliwickiego magistratu Barbara Szumilak.
4: Przedszkole ma być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek zostanie wyposażony w windę, która z pewnością ułatwi przemieszczanie się pomiędzy kondygnacjami. Duża część prac będzie prowadzona również na zewnątrz. Przy przedszkolu powstanie plac zabaw, droga wewnętrzna i miejsca postojowe. Teren zostanie oświetlony i zagospodarowany zielenią. Zmiany obejmą również samą ulicę Szafirową. Zaplanowano przy niej dodatkowe zatoki postojowe oraz przebudowę chodnika.
0: Obecnie miasto przyjmuje oferty przetargowe. Po wyłonieniu wykonawcy przedszkole ma być gotowe do końca marca 2028 roku. Częstochowscy policjanci przypominają pieszym o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Dziś rano przed jedną ze szkół rozdawali uczniom odblaski i zwracali uwagę na podstawowe zasady bezpieczeństwa. Działania te prowadzimy pod hasłem Bezpieczna droga do szkoły, powiedziała podkomisarz Barbara Poznańska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.
5: Zwracamy uwagę na to, aby w rejonie szkół to bezpieczeństwo było jak największe. Zwracamy uwagę na to, czy dzieci są odpowiednio wyposażone w kaski, jeśli mówimy o tych, które przyjeżdżają do szkoły rowerem czy też hulajnogami. Czuwamy nad ich bezpieczeństwem, szczególnie w rejonie przejść dla pieszych po to, aby wpoić dzieciom, jak ważne jest to bezpieczeństwo i troska o własne życie i zdrowie.
0: Mundurowie apelują także do kierowców, aby w rejonie szkół zachować szczególną ostrożność. Teraz pogoda. W nocy z zachodu na wschód przez całe województwo śląskie przejdzie chłodny front atmosferyczny, przynoszący całkowite zachmurzenie oraz opady deszczu. Temperatura minimalna od 12 do 14 stopni Celsjusza.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Dwie osoby zginęły, a co najmniej 20 zostało rannych w wieczornym rosyjskim ataku dronowym w Sumach w północno-wschodniej części Ukrainy. Agencja Ukrinform podaje, że do ataku bezzałogowcami doszło na parkingu przy centrum handlowym, a szef administracji wojskowej Sum Serhii Krywoszyjenko informuje, że Rosjanie celowo dokonali ataku, kiedy ludzie robili zakupy. Tej nocy Rosjanie uderzyli też na Charków, Chmielnicki i Krzywy Róg. Eksperci wskazują, że zawodowi kierowcy ciężarówek stają się coraz większym zagrożeniem dla innych uczestników ruchu. Po wczorajszym wypadku w Sokolnikach, w którym zginęła jedna osoba, a około 20 zostało rannych, rząd chce zaostrzyć kary dla kierowców lekceważących przepisy.
8: Kilka dni temu pociąg uderzył w ciężarówkę, której kierowca, zamiast wyłamać rogatki, stał na torowisku. Wczoraj kierowca betoniarki, jak twierdził, był oślepiony przez słońce, więc wjechał na przejazd. Wypadki w takich miejscach stają się prawdziwą plagą.
9: Jest to niestety kolejny przypadek, kiedy to ta katastrofa ma miejscu na przejeździe kolejowym.
8: Mówił premier Donald Tusk, który jednocześnie zapowiedział radykalne zaostrzenie kar. Lekkomyślność albo bezmyślność kierowców mają tragiczne skutki.
10: Blokadę linii kolejową, zniszczenia infrastruktury kolejowej, zniszczenia taboru, poszkodowanych ludzi.
8: Wylicza ekspert kolejowy Karol Tramer. Nie wierzy on już w siłę profilaktyki i edukacji. Jego zdaniem sposób na zapobieżenie tragediom jest jeden.
11: Najskuteczniejszą metodą edukacji kierowców jest ich karanie.
8: Wyższych kar dla kierowców domagają się także związkowcy na kolei, którzy w tej sprawie w najbliższy piątek zorganizują demonstrację. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
7: Wojna z Iranem zakończy się po listopadowych wyborach do kongresu, a przynajmniej zapowiada to prezydent Donald Trump. Przyznaje też, że do tego czasu ceny paliw w Stanach Zjednoczonych nie spadną.
12: Trump rozmawiał z dziennikarzami w drodze na konwencję republikanów w Dallas. Stwierdził, że Iran przedłuża wojnę celowo, żeby zaszkodzić

0: Czy ich zapytać, czy chcieliby, aby Iran miał broń jądrową? Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
2: A w nich teraz Gdański. 1 700 000 złotych dofinansowania dla Politechniki Gdańskiej. Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki posłużą modernizacji pełnowymiarowego boiska przy Alei Zwycięstwa w ramach programu rozwoju akademickiej infrastruktury sportowej. Coraz odważniej inwestujemy w infrastrukturę sportu akademickiego, mówi minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
3: Byłem u Państwa w maju, czerwcu. Tam mówiliśmy o bardzo dobrych informacjach dla Gdyni, gdy mówiliśmy o Centrum Żeglarstwa, gdy mówiliśmy o Centrum Tenisowym dla Gdańska. A dzisiaj przyjeżdżamy i mówimy tak, mamy kolejne dobre informacje dla infrastruktury akademickiej.
2: Prawie 2,5 miliona złotych od Ministerstwa Sportu przyznano Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu na zrealizowaną już modernizację boiska wewnątrz stadionu lekkoatletycznego. Żadna dawka alkoholu w ciąży nie jest bezpieczna, przypominają organizatorzy kampanii Ciąża bez alkoholu. Według najnowszych badań 2% dzieci w wieku od 7 do 9 lat cierpi na spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych, powodujące nieodwracalne uszkodzenia rozwojowe, mówi pediatra i neonatolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dr Ewa Głuszczak-Idziakowska.
4: Nie znamy ani bezpiecznej dawki alkoholu, ani nie ma bezpiecznego czasu ciąży, gdzie kobieta mogłaby spożyć alkohol. Nie chciałabym demonizować i straszyć kobiety, bo to nie jest tak, że jeżeli kobieta wypije lampkę, dwie, trzy lampki wina, to na pewno jej dziecko zostanie uszkodzone. Ale należy pamiętać o tym, że ryzyko nie jest zerowe.
2: Instytut Matki i Dziecka przeprowadził badanie na grupie 150 kobiet po porodzie. Okazuje się, że co druga ciężarna spożywała alkohol, a 10% w znacznych ilościach. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
2: Nad ranem deszczowo na przeważającym obszarze kraju, popada też w ciągu dnia we wschodniej części Polski. Będzie za to całkiem ciepło, maksymalnie od 17 do 21 stopni.
1: Jedynka. Polskie Radio.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

tak. Może cię znajdę jeszcze kiedyś, nie wiem. Znowu wyjeżdżam, pakuję walizę i starą kamerę. Dużo się dzieje, chcę tylko patrzeć na to. Więcej czuję w lato. Cykam foty starym fu.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Godziny, czas na informacje Radia Katowice w skrócie. Karolina Michalik.
2: Na karę 14 lat więzienia skazał sosnowiecki sąd księdza Jacka K. z diecezji sosnowieckiej oskarżonego o 9 przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę małoletnich oraz posiadanie materiałów pedofilskich. Wyrok jest nieprawomocny. Jak poinformowała prokuratura, na poczet przyszłych kar wcześniej zabezpieczono majątek duchownego o szacunkowej wartości blisko 500 000 zł. Proces toczył się z wyłączeniem jawności. Artystkę Barbarę Ptak upamiętniono w Galerii Artystycznej Katowic. Na Placu Grunwaldzkim odsłonięto popiersie wybitnej kostiumografki i scenografki. Barbara Ptak współtworzyła około 80 filmów i seriali oraz 130 spektakli. Jej kostiumy pojawiły się między innymi w Nożu w wodzie, Faraonie i Ziemi obiecanej. Zmarła w ubiegłym roku w wieku 95 lat. Nowe miejskie przedszkole powstanie przy ulicy Szafirowej w Gliwicach. Trzykondygnacyjny budynek pomieści 8 grup przedszkolnych. Oprócz sal zabaw i gabinetów do pracy z dziećmi, obiekt będzie wyposażony w kuchnię czy szatnie. Obecnie miasto przyjmuje oferty przetargowe. Przedszkole ma być gotowe do końca marca 2028 roku. 5 kolejnych tras rowerowych ma powstać w Katowicach. Spółka Katowickie Inwestycje ogłosiła przetarg na przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowej. Ścieżki mają uzupełnić brakujące elementy miejskiej sieci rowerowej, tak aby powstała spójna całość.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Go Radia.
5: Zapraszamy na aktualności jedynki.
6: Anna Kowalczyk
5: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Prokuratura bada przyczyny wypadku na torach w Sokolnikach. Informacje w tej sprawie zbiera nasz reporter.
6: Ważą się losy stałych baz USA w Polsce. Amerykańska delegacja szuka najlepszych miejsc.
5: Tłumy ludzi na ulicach i przywódcy z całej Europy, Norwegowie, pożegnali króla Haralda V.
6: Są pierwsze ustalenia śledczych w sprawie wypadku na przejeździe w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Wiadomo już, że system ostrzegania przed wjazdem na tory działał prawidłowo.
5: Kierowca samochodu, który uderzył w pociąg, nie został jeszcze przesłuchany.
6: W wypadku zginęła jedna osoba, a 7 kolejnych trafiło do szpitala. Informacje w tej sprawie zebrał Piotr Durys.
7: Zebrane ślady wskazują, że ciężarówka wjechała w bok pociągu relacji Lublin-Szczecin, uderzając w pierwszy lub drugi wagon za lokomotywą. Co kluczowe, system ostrzegania przed wjazdem na tory działał prawidłowo, mówi prokurator Aneta Guś z Prokuratury Okręgowej w Radomiu.
8: Przy każdym przejeździe kolejowym znajduje się taka skrzynka techniczna, która rejestruje wszystkie dane dotyczące sprawności działania tego przejazdu. Ta sygnalizacja działała.
7: Śledczy zabezpieczyli parametry techniczne przejazdu oraz rejestrator z lokomotywy. To w kierowcy samochodu prokuratura upatruje sprawcy tragedii.
8: Na chwilę obecną jego stan jest ciężki, przebywa on na oddziale intensywnej terapii.
7: Czynności procesowe z udziałem mężczyzny będą możliwe dopiero po zgodzie lekarzy. Od obu kierujących pobrano krew do badań na trzeźwość. Piotr Durys, Polskie Radio.
5: Na katastrofę w Sokolnikach reaguje premier Donald Tusk. Zapowiada zaostrzenie kar za złamanie zasad wjazdu na przejazdy kolejowe.
9: Musimy natychmiast rozpocząć pilną pracę nad zaostrzeniem przepisów i to radykalnym zaostrzeniem przepisów dla tych, którzy niestety dość systematycznie wjeżdżają na przejazdy kolejowe mimo zapór, mimo czerwonego światła. To się musi skończyć.
6: Seria ostatnich katastrof na przejazdach niepokoi też kolejarze. Szykują protest. Dziś mają podać szczegóły.
5: Tomasz Sakiewicz i Jacek Kurski już po przesłuchaniu w sprawie pomocy w ucieczce Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych.
6: Były minister sprawiedliwości wjechał do USA na podstawie wizy dziennikarskiej dla pracownika Telewizji Republika.
5: Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Antoni-Skiba tłumaczy, że śledztwo dotyczy utrudniania postępowania karnego.
10: Poprzez dokonanie czynności niezbędnych do wyjednania zgody władz Stanów Zjednoczonych na jego pobyt, wytworzenie dokumentów poświadczających nieprawdę będących podstawą do udzielenia Zbigniewowi Ziobro tak zwanej wizy dziennikarskiej.
6: Prokuratura chce w tej sprawie przesłuchać też europosła PiSu Adama Bielana i innych pracowników prawicowej stacji. Za pomoc w ucieczce i ukryciu się przed polskim wymiarem sprawiedliwości grozi do 8 lat więzienia.
5: Amerykanie szukają miejsca na stałe bazy w Polsce. Lokalizację ogląda specjalna grupa.
6: Na jej czele podsekretarz stanu Tomasz Dinano. Dziś spotka się w Warszawie z wiceszefem resortu obrony Cezarym Tomczykiem.
0: Z punktu widzenia Polski obecność żołnierzy amerykańskich jest absolutnie kluczowa. Mam takie wrażenie, że relacje między Polską a Ameryką nigdy nie były tak dobre jak teraz. I mam nadzieję, że będziemy mieli też wkrótce do przekazania dobre informacje.
5: Efektem współpracy z Waszyngtonem jest też umowa pożyczki na zakup amerykańskiego sprzętu wojskowego. Jej wartość to 4 miliardy dolarów.
4: To są aktualności jedynki.
6: Norwegowie pożegnali króla Haralda V. W ceremonii pogrzebowej wzięli udział przywódcy państw z różnych części świata.
5: Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki.
11: Salwa z 21 dział. Rozpoczęła przemarsz konduktu pogrzebowego z Pałacu Królewskiego do katedry w Oslo. Za trumną przykrytą czerwonym norweskim sztandarem królewskim szedł syn Haralda, nowy król Hakon VIII oraz inni przedstawiciele rodziny królewskiej. W uroczystym kondukcie uczestniczyło 8 monarchów. Obecni byli także następcy brytyjskiego i japońskiego tronu, a także przywódcy ponad 20 krajów, w tym prezydent Polski Karol Nawrocki. Monarchę wspominał podczas uroczystości premier Jonas Gahr Støre. Pod koniec swojego orędzia noworocznego król zasugerował, abyśmy każdego dnia zadawali sobie pytanie, za co jestem wdzięczny. W ostatnich dniach Norwegia odpowiedziała na to pytanie kwiatami, dziecięcymi rysunkami, wierszami i wspomnieniami, którymi dzielą się ludzie. Jesteśmy za to głęboko wdzięczni. Nad Oslo przeleciały myśliwce w lotniczym hołdzie ku pamięci zmarłego. Agata Król, Polskie Radio.
6: Król Harald V zmarł prawie 2 tygodnie temu, miał 89 lat.
5: Uczniowie w Szwecji wracają do papierowych książek i zeszytów. Minister edukacji zapowiedziała wycofanie ze szkół laptopów i tabletów.
6: Uznała ekrany za przyczynę najgorszego w historii wyniku szwedzkich 15-latków w międzynarodowym badaniu PISA.
5: Jeszcze kilka lat temu szkoły w Szwecji wprowadzały tablety i laptopy, zastępując nimi tradycyjne podręczniki. Takie urządzenia były obowiązkowe nawet w przedszkolach.
6: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
12: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski, dzień dobry. To był udany wieczór dla angielskich drużyn w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Liverpool pokonał Atletico Madryt 2-1. The Reds przegrywali po golu Marcosa Llorente, wyrównał Dominik Szoboszlai, a zwycięską bramkę zdobył Alexis McAllister. Od wygranej zmagania w Lidze Mistrzów rozpoczął również Arsenal, który pokonał na wyjeździe Napoli 1-0 po trafieniu Martina Odegaarda. Wysokie zwycięstwa zanotowały Paris Saint-Germain i Barcelona. PSG rozbiło Slovan Bratysława 6-1, a Barca ograła Feyenoord Rotterdam 5-1. W innych spotkaniach Stuttgart wygrał z Wikingiem 3-1, a Sporting takim samym wynikiem zwyciężył Galatasaray. W Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych fazę grupową rozpoczęły dwa polskie zespoły. Industria Kielce pokonała debiutanta ze Szwajcarii, Kreins Lucerna 30-29, a Wisła Płock jednym punktem przegrała na wyjeździe z Nantes 25-26. Następne spotkania w przyszłym tygodniu. Tymczasem kielecka Industria ma nowe władze. Zarząd został rozszerzony do 3 osób, a na jego czele stanął doskonale znany kibicom piłki ręcznej były zawodnik kieleckiego klubu Bombardier z Sandomierza, Karol Bielecki.
13: Uczucie jest wspaniałe. Wraca do środowiska, w którym się czuję doskonale i tak naprawdę wiem, jak to pracowało wcześniej, wiem, jak to powinno pracować, doświadczenia, jakie zdobyłem chociażby za granicą i też wiem, jak funkcjonuje organizacja z doświadczenia, jakie zdobyłem, będąc cały czas jestem właścicielem firmy.

0: mówi trener Nikola Grbić.
1: To, co my musimy robić, jest skoncentrować się na nas. Jak my gramy, co my robimy, żeby spróbowali, jak przygotować się za mecze, które będą trudniejsze. Czuć, jaka jest hala, jaka jest światło, jaki są dystans, jakie czuć po prostu boisko.
0: Mecz z Portugalią o 15:00. Relacje w radiowej jedynce.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Pogoda. Przejaśnienia możliwe dziś tylko na wschodzie, poza tym pochmurno i deszczowo. Temperatura maksymalna o wiele niższa niż wczoraj. Wyniesie od 17 stopni nad samym morzem do 21 na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany, okresami porywisty, a ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie teraz 999 hektopaskali.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Klimat. Na południowym wschodzie jakość powietrza jest dobra, na pozostałym obszarze bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 24% energii elektrycznej, ten odsetek rośnie. Od 10 do 18 prognozowane są zielone godziny.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklam.
6: Tu Radio Dźwięk.
7: Czas na autoradio w Radiu Katowice. Mam nadzieję, że na drogach spokój. Dorota Stabik.
8: A ruch na drogach regionu o poranku rzeczywiście raczej spokojny. Stania w długich korkach nie trzeba się obawiać, ale jest kilka miejsc, w których trzeba zdjąć nogę z gazu. W Katowicach nieco więcej samochodów na Wiślance, czyli drodze 81 na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. W Rudzie Śląskiej tłoczniej na 1 maja to droga 925 przy dojeździe do autostrady A4. Wzmożony ruch także na trasie 44 na wysokości Tyskich Urbanowic. Na południu regionu z kolei tłoczniej na trasie S1 między Wieprzem a Przybędzą. Do piątku z kłopotami muszą się liczyć kierowcy w Jaworznie. Prace przygotowawcze prowadzone są na odcinku od węzła Jęzor do węzła Orląt Lwowskich. W ramach tych prac wykonywane jest oznakowanie tymczasowe. Możliwe są czasowe ręczne sterowania ruchem przez drogowców, zatem kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności. 691-400-400, czekamy na sygnał z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 7.
7: Bardzo dziękujemy.
9: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
10: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Tu Radio Dźwięk.
10: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Która to dźwięk?
1: Godziny czas na informacje Radia Katowice w skrócie. Karolina Michalik.
2: Na karę 14 lat więzienia skazał sosnowiecki sąd księdza Jacka K. z diecezji sosnowieckiej oskarżonego 9 przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę małoletnich oraz posiadanie materiałów pedofilskich. Wyrok jest nieprawomocny. Jak poinformowała prokuratura, na poczet przyszłych kar wcześniej zabezpieczono majątek duchownego o szacunkowej wartości blisko 500 000 zł. Proces toczył się z wyłączeniem jawności. Artystkę Barbarę Ptak upamiętniono w Galerii Artystycznej Katowic. Na Placu Grunwaldzkim odsłonięto popiersie wybitnej kostiumografki i scenografki. Barbara Ptak współtworzyła około 80 filmów i seriali oraz 130 spektakli. Jej kostiumy pojawiły się między innymi w Nożu w wodzie, Faraonie i Ziemi obiecanej. Zmarła w ubiegłym roku w wieku 95 lat. Nowe miejskie przedszkole powstanie przy ulicy Szafirowej w Gliwicach. Trzykondygnacyjny budynek pomieści 8 grup przedszkolnych. Oprócz sal zabaw i gabinetów do pracy z dziećmi, obiekt będzie wyposażony w kuchnię czy szatnie. Obecnie miasto przyjmuje oferty przetargowe. Przedszkole ma być gotowe do końca marca 2028 roku. 5 kolejnych tras rowerowych ma powstać w Katowicach. Spółka Katowickie Inwestycje ogłosiła przetarg na przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowej. Ścieżki mają uzupełnić brakujące elementy miejskiej sieci rowerowej tak, aby powstała spójna całość.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia i audycja poranna dziś z Zielonej Góry. Jest 7. Na serwis zapraszają Agnieszka Drost i Artur Ewertowski.
5: O poranku poderwano polskie myśliwce. W związku z ostrzałem Ukrainy RCB rozesłało alerty do mieszkańców 2 wschodnich województw.
6: Poważne utrudnienia na A4 w Małopolsce. Po kolizji 5 samochodów na obwodnicy Krakowa stoi 10-kilometrowy korek.
5: Śledczy sprawdzają, kto pomagał Ziobrze w ucieczce z kraju. Pod lupą jest m.in. wiza dziennikarska wydana poszukiwanemu byłemu ministrowi.
6: W związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty. Ostrzeżenia wysłano do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Komunikaty, podkreślmy, zostały teraz już odwołane.
5: Wcześniej podano, że w przestrzeni Rzeczpospolitej operowało wojskowe lotnictwo.
6: 10-kilometrowy korek stoi na autostradzie A4 między węzłami Kraków-Tyniec i Kraków-Skawina. To po kolizji 5 samochodów.
5: Teraz zablokowany jest jeden pas ruchu na jezdni w kierunku Katowic oraz jeden pas na jezdni w kierunku Rzeszowa. Utrudnienia mają potrwać około 2 godzin.
6: Prokuratura prowadzi śledztwo po wczorajszym wypadku na przejeździe kolejowym w Skolnikach Suchych na Mazowszu.
5: Tam betoniarka wjechała pod pociąg relacji Lublin-Szczecin. Zginęła jedna z pasażerek pociągu, a 7 osób przewieziono do szpitala.
7: Należy tutaj zakwalifikować to zdarzenie jako katastrofę i przy przyjęciu, że sprawca działał nieumyślnie, czyli na skutek niezachowania należytej ostrożności. Ten czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
5: Mówił prokurator Robert Czerwiński.
6: Na miejscu śledczy zakończyli już czynności procesowe. Teraz ruszyły prace nad uporządkowaniem terenu. Najpierw trzeba podnieść wykolejone wagony. To może potrwać nawet kilka dni.
5: Ceny paliw na stacjach są najwyższe od czerwca 2022 roku.
6: A średnia cena 95 to 7 zł i 89 groszy za litr, oleju napędowego 8 zł i 75 groszy. To jednak powtórzmy średnie ceny, bo można znaleźć miejsca, gdzie 95 kosztuje już niemal 8 zł.
8: Powiem szczerze, że denerwuje dość mocno. Na szczęście w tym aucie tankuję tylko 9,5. Jak w drugim aucie tankowałem 9,8, które aktualnie nie jeździ, no to bym już nie miał w ogóle pieniędzy. O instalacji gazu już myślałem. 800 miesięcznie wychodzi.
9: Jeszcze mniej, dlatego że ja generalnie zawsze byłam przyzwyczajona, żeby bardziej korzystać z komunikacji. Dlatego gdzieś, jeżeli mogę, jest tramwaj, bezproblemowe połączenie, to wybieram coś takiego. Ale nie ukrywam, że no, da się odczuć oczywiście tą podwyżkę.
5: Ceny paliw uderzają też w przedsiębiorców. Jak alarmuje Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie, wydatki na paliwo pochłaniają zyski wielu firm i to nie tylko z branży transportowej.
6: Dokładniej przyjrzymy się tej sprawie w serwisie Trójki za godzinę.
5: Prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące pomocy Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce do Stanów Zjednoczonych.
6: Sąd zgodził się na 3-miesięczny areszt dla byłego ministra sprawiedliwości, który ma usłyszeć zarzuty dotyczące m.in. ustawiania konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Ziobro wyjechał do USA na podstawie podstawie wizy dziennikarskiej dla pracownika Telewizji Republika.
5: Michał Makowski wie więcej o pracy śledczych.
0: Prokuratura zakwalifikowała przestępstwo jako utrudnianie postępowania karnego poprzez wsparcie finansowe, organizacyjne i logistyczne w ucieczce byłego ministra sprawiedliwości.
10: Wytworzenie dokumentów poświadczających nieprawdę będących podstawą do udzielenia Zbigniewowi Ziobro tak zwanej wizy dziennikarskiej.
0: Powiedział rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Antoni Skiba. Zeznania dotyczące wizy dziennikarskiej dla Ziobry złożyli m.in. prezes Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz oraz Jacek Kurski. Prokuratura zamierza przesłuchać również europosła PiSu Adama Bielana oraz innych pracowników prawicowej stacji.
10: W dłuższej perspektywie nie można wykluczyć konieczności kierowania wniosku o udzielenie pomocy prawnej przez władze Stanów Zjednoczonych.
0: Za pomoc w ucieczce Ziobry grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Michał Makowski, Polskie Radio.
5: Mołdawskie służby tonują doniesienia o zagrożeniu dla samolotu ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.
6: Według relacji premiera Norwegii w pobliżu maszyny znalazł się dron, który jej zagrażał. Samolot wystartował z Mołdawii i miał opóźnienie z powodu ograniczeń w przestrzeni powietrznej.
11: Informacje te doprecyzowały jednak władze w Kiszyniowie. Mołdawskie służby nie potwierdziły, że samolot Zełenskiego był zagrożony przez bezzałogowiec. Rzecznik rządu w Kiszyniowie Dmytro Czioryczy opublikował oświadczenie, w którym stwierdził, że opóźnienie startu było związane z wprowadzonymi ograniczeniami w przestrzeni powietrznej. Już we wtorek mołdawskie władze informowały o naruszeniach w przestrzeni powietrznej przez dwa rosyjskie drony. Jeden z nich spadł na teren Mołdawii, a drugi poleciał dalej w kierunku Rumunii. W związku z zagrożeniem we wtorek po południu czasowo ograniczono ruch lotniczy nad częścią kraju, a operacje na lotnisku w Kiszyniowie zostały zakłócone. Wiele samolotów, w tym maszyna prezydenta Zełenskiego, miało opóźnienie startu lub nie mogło wylądować. Sam Zełenski leciał z Mołdawii do Oslo na pogrzeb króla Norwegii Haralda V. Piotr Piętka, Polskie Radio.
5: To był Serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Jest 5:05, a to czas na sport z Warszawy. Dariusz Urbanowicz.
13: Dzień dobry, a chciałoby się zacząć od tematów zielonogórskich, bo tam dziś o poranku centrum wszechświata, ale akurat Falubas już po żużlowym sezonie, Zastal w kosza nie grał, Lechia Zielona Góra za to jutro dopiero zmierzy się na wyjeździe z Resowią. Tymczasem kopali w Lidze Mistrzów, dokąd daleko, nie tylko z Zielonej Góry, ale porówno z całej Polski. Barcelona rozbiła Feyenoord 5-1, VfB Stuttgart pokonał Wikinga Stavanger 3-1, Liverpool przegrywał 0-1, ale wygrał 2-1 z Atletico Madryt. Napoli uległo pod Wezuwiuszem Arsenalowi 0-1. PSG rozmył już chyba marzenia Slovanowi w Bratysławie 6-1. Sporting Lizbona pokonał Galatasaray Stambuł 3-1. W Lidze Mistrzów nie tylko kopali, ale i rzucali. Orlen Wisła Płock przegrała na wyjeździe z HBC Nantes jedną bramką, 25-26. Industria Kielce za to wygrała z HC Kriens Lucern również jedną bramką, 30-29. Kolejne mecze grupowe Wisły i Industrii w przyszłym tygodniu. Na mecz Chicago Fire z Interem Miami czekaliśmy od momentu ogłoszenia, że Robert Lewandowski przenosi się z La Liga do MLS. W domyśle bowiem to pojedynek gigantów Lewandowskiego z Lionelem Messi. Wczoraj do takiego meczu doszło. Kapitan reprezentacji Polski z bramką i to piękną, Messi z asystą również przedniej urody, a skończyło się remisem 1-1.
14: Kibice zazwyczaj przychodzą na mecz Messiego, ale można śmiało założyć, że spora część z ponad 60 tysięcy kibiców zgromadzonych na Soldier Field była tam również po to, by zobaczyć Roberta Lewandowskiego. Oprócz Flag Fire, drugimi dominującymi na stadionie były polskie barwy. Jestem wielkim fanem reprezentacji Polski. Na co dzień kibicuję Jagiellonii Białystok. Jesteśmy polską rodziną z Chicago. Nigdy nie widziałem wcześniej meczu Fire, dlatego jestem bardzo podekscytowany. Mówił po meczu jeden z polonijnych kibiców. Robert Lewandowski strzelił pierwszą bramkę już w 10 minucie. Było to 6 trafienie Polaka w rozgrywkach MLS w 9 meczu. Zaledwie 2 minuty po przerwie Messi wskoczył do siatki po piłkę, asystując Casemiro przy rzucie rożnym, który wyrównał wynik spotkania. Pod koniec meczu Robert Lewandowski starł się z Jamajczykiem

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Prawie 9 zł za olej napędowy, a na termometrach o poranku około 10-12 stopni. No zaraz się spotkają te wartości. A kiedy miną i z jakiego powodu? Oczywiście będziemy o tym w Trójce mówić, a teraz mówimy o pogodzie konkretnie. Dziś rześki poranek niemal w całym kraju i niemal w całym kraju będzie 20 lub nieco mniej niż 20 stopni wczesnym popołudniem. Zachmurzenie ma być zmienne, a najpoważniejsze przed południem na wschodzie kraju i tam na pewno do 12 popada. A być może popada także na północy i na wschodzie po południu.
0: Na program zaprosił jego sponsor Ogólnopolski.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Zakorkowana wiślanka na granicy Mikołowa i Łazisk Górnych. Jak przekazuje nasz słuchacz, ma to związek z prowadzonymi tam pracami drogowymi. Zajęte są lewe pasy drogi. Mocno zatłoczony wjazd do Katowic od Sosnowca drogą 86. Zakorkowana także droga 86 przy wjeździe do centrum Katowic od Tychów, a ten korek zaczyna się na wysokości Giszowca. Kolejka samochodów także na Wiślance. Przy wlocie do Katowic od Mikołowa ruch zwalnia na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym i na pętli Brynowskiej. Wjeżdżający do Centrum Katowic od Gliwic DTS-ką nogę z gazu zdejmują na wiadukcie nad ulicą Bracką. Wzmożony ruch na autostradzie A4 między Mysłowicami a Katowicami. Ciasno też na zjeździe z drogi S1 na autostradę A4 w Mysłowicach. Zakorkowana droga 94 między Bytomiem a Czeladzią. Tłok jest w miejscu prac w Piekarach Śląskich. 91-400-400. Czekamy na sygnały z dróg.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Tomek, Jacek, Lesio, Krzysio, Robert, Broska, Panoramix, Misiek, Panawan. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, do zobaczenia gdzieś na dworcu. Na razie, pa, bawcie się dobrze, tak, okej. Trzymajcie się, hej.

kino i ching, feng shui, sushi, ying yang, drum and bass, Buena Vista Social Club. Przepraszam na chwileczkę, muszę w toalecie przypudrować

nikt mych myśli nie przerywał. Często miewam te momenty, że chcę uciekać od nich, jednak nie wiem jak się przedrę przez mgłę. Windą do lobby zjeżdżam w ciszy, każdy obok mnie milczy, patrzy w prostokąt. Jestem dziwny, chciałbym zepsuć te świecące prostokąty. Kiedyś tańczyliśmy wszędzie świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy.

dużo z tych połówek prezentuję przed tym tłumem z Insta. Często miewam te momenty, że chcę uciekać od nich, jednak nie wiem jak się przedrę przez mgłę. Metrem przez miasto pędzę w ciszy, każdy pasażer milczy, patrzy w prostokąt. Jestem dziwny, chciałbym zepsuć te świecące prostokąty. Kiedyś tańczyliśmy wszędzie świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy.

klepać Bóg ten hashtag Berlin. Każdy tu patrzy na swoje oblicze, patrzy na twoją twarz, stoję i milczę. W prostokącie niepokoje są liczne, w głowie mi dwoją i troją się zniczę. W grobie się z tobą rozliczę, z sobą też. Znów podzieleni, bo mnożą cash, uwięziony dobrobytu, chorobą zwierz. Milczenie złote, więc mówię rozmową precz. Stare ziomki wyskakują jak pop-upy. Co u ciebie, trzeba się spotkać tak poza tym. Zobacz Filip, wszyscy chętni na to, a ty? Ja uniki ze zwinnością akrobaty. Zdarza mi się ta ochota, że chcę schować prostokąt do szuflady, nim pochowa on mnie. Windą na górę, wjeżdżam w ciszy, każdy obok mnie milczy, patrzy w prostokąt, nie mój biznes, ja odłączam się. Świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy. Wszędzie świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy.

No, panie Szcześniak, no i widzi pan, co technologia robi z ludźmi. Ja proponuję toast. Za długie życie i długie nogi.

0: Jest 8. Rozpoczęło się usuwanie skutków katastrofy kolejowej pod Przysuchą. Sprawcy wypadku grozi 8 lat więzienia. W przyszłym roku może rozpocząć się modernizacja drogi S1 w Sosnowcu, zadeklarował na antenie Radia Katowice prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. Już po raz piąty rozpocznie się dziś festiwal Żar Literatury w Żorach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Ruszyło usuwanie skutków wczorajszej katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Służbom technicznym udało się już ściągnąć z torowiska pierwszy wagon, ten, który znajdował się na samym końcu wykolejonego składu Intercity. W wypadku zginęła jedna pasażerka. Sprawcy zdarzenia grozi do 8 lat więzienia.
2: Na miejscu pracują potężne dźwigi kolejowe oraz pociągi ratownictwa technicznego. Służby usunęły już z przejazdu pierwszy wagon, ten najmniej uszkodzony. Teraz kolejarze przygotowują się do znacznie trudniejszej operacji podnoszenia pozostałych przechylonych wagonów oraz zepchniętej z torów lokomotywy. Równolegle prokuratura okręgowa w Radomiu formalnie wszczyna śledztwo przeciwko kierowcy ciężarówki, który zignorował sprawną sygnalizację i wjechał w bok pociągu, mówi prokurator okręgowy Robert Czerwiński.
3: Uważam, że należy tutaj zakwalifikować to zdarzenie jako katastrofę przy przyjęciu, że sprawca działał nieumyślnie. Ten czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
2: Zarówno kierowca auta, jak i maszynista pociągu wciąż walczą o życie na oddziałach intensywnej terapii. Podnoszenie całego składu oraz naprawa rozbitego torowiska i sieci potrwa co najmniej do weekendu.
0: O tych szczegółach mówił Piotr Durys. W 2027 roku może rozpocząć się modernizacja drogi S1 oraz budowa węzła Klimontów w Sosnowcu. Jak mówił w poradnej rozmowie Radia Katowice prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, w tym tygodniu miasto złożyło wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Następnym krokiem zaplanowanym na przełom tego i przyszłego roku będzie ogłoszenie przetargu. Prezydent podkreślił, że przebudowa trasy to projekt kluczowy ze względów bezpieczeństwa i płynności ruchu. Obecnie na tym odcinku tworzą się duże korki i często dochodzi do groźnych wypadków. Budowa nowego węzła otworzy również dostęp do dużych terenów inwestycyjnych oraz usprawni ruch, ułatwiający dojazd do wschodnich dzielnic miasta. Całej rozmowy można wysłuchać na radio.katowice.pl.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Już po raz piąty rozpocznie się dziś festiwal Żar Literatury w Żorach. Impreza zbiega się z 80-leciem tamtejszej biblioteki. W programie znalazły się spotkania z pisarzami, eseistami czy dziennikarzami, wystawy, koncerty i wiele innych. Jak mówi dyrektor żorskiej biblioteki Aleksandra Zawalska-Havel, w tym roku festiwal odbywa się pod hasłem Uważność, literatura w świecie chaosu.
4: Pytanie o to, czy w rzeczywistości przepełnionej informacjami, obrazami, bodźcami, takiej chaotycznej trochę, można jeszcze tak naprawdę zobaczyć drugiego człowieka, tak? I czy literatura nadal potrafi nam w tym pomóc? Dlatego program festiwalu został zbudowany wokół tego właśnie pytania i wokół różnych doświadczeń uważności. Będziemy rozmawiać o lekturze, która uczy widzieć więcej, o lokalności, pamięci, codzienności, zachwycie, kryzysach i historii.
0: Nie zabraknie także aktywności dla dzieci, licznych warsztatów czy seminarium dla nauczycieli. Festiwal potrwa do niedzieli, a jego patronem medialnym jest Radio Katowice. I jeszcze ważne przypomnienie dla osób słuchających nas na częstotliwości 103 FM do godziny 17. Mogą występować zakłócenia w odbiorze naszego programu. Powodem są zaplanowane na dziś prace modernizacyjne nadajnika na Skrzycznem. Wciąż można słuchać nas na południu regionu na fali 102 i 2 FM. Nadajemy też w internecie i przez naszą mobilną aplikację. Sporo chmur o poranku nad województwem. Później w ciągu dnia, jak przewidują synoptycy, ma się zacząć przejaśniać. Maksymalnie dziś na termometrach od 17 do 20 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Zakorkowana wiślanka na granicy Mikołowa i Łazisk Górnych. Jak przekazuje nasz słuchacz, ma to związek z prowadzonymi tam pracami drogowymi. Zajęte są lewe pasy drogi. Mocno zatłoczony wjazd do Katowic od Sosnowca drogą 86. Zakorkowana także droga 86 przy wjeździe do centrum Katowic od Tychów, a ten korek zaczyna się na wysokości Giszowca. Kolejka samochodów także na Wiślance. przy wlocie do Katowic od Mikołowa. Ruch zwalnia na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym i na pętli Brynowskiej. Wjeżdżający do Centrum Katowic od Gliwic DTS-ką nogę z gazu zdejmują na wiadukcie nad ulicą Bracką. Wzmożony ruch na autostradzie A4 między Mysłowicami a Katowicami. Ciasno też na zjeździe z drogi S1 na autostradę A4 w Mysłowicach. Zakorkowana droga 94 między Bytomiem a Czeladzią. Tłok jest w miejscu prac w Piekarach Śląskich. 691-400-400. Czekamy na sygnały z dróg.
7: Tu Radio Dźwięk.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8 czasu zielonogórskiego. Ale u Państwa pewnie także. Czas na serwis. Agnieszka Drost i Artur Ewertowski.
9: Następce kolejne ostrzeżenia RCB, SMS-y o zagrożeniu w związku z ostrzałem Ukrainy trafiły do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego.
10: Służby stawiają na tory składy wykolejonego pociągu w Sokolnikach na Mazowszu. Prace mogą tam potrwać kilka dni.
9: Przedsiębiorcy skarżą się na wysokie ceny paliw. Mówią, że zjadają one ich zyski.
10: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało kolejne alerty o ataku Rosji na Ukrainę. Komunikaty trafiły do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty, napisano.
9: W związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego, lotniska w Lublinie i w Rzeszowie wstrzymały operacje lotnicze. I to drugi alert RCB w ostatnich godzinach. Pierwszy wysłano po godzinie 6. Po kilkudziesięciu minutach został odwołany. No i teraz pojawia się jeszcze informacja sprzed chwili. Ten alert RCB również został w tym momencie odwołany.
10: Trwa usuwanie skutków wczorajszej katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
9: Służbom technicznym udało się już ściągnąć z torowiska pierwszy wagon, ten, który znajdował się na samym końcu wykolejonego składu. W wypadku zginęła jedna pasażerka, sprawcy grozi do 8 lat więzienia. O szczegółach Piotr Durys.
2: Na miejscu pracują potężne dźwigi kolejowe oraz pociągi ratownictwa technicznego. Służby usunęły już z przejazdu pierwszy wagon, ten najmniej uszkodzony. Teraz kolejarze przygotowują się do znacznie trudniejszej operacji podnoszenia pozostałych przechylonych wagonów oraz zepchniętej z torów lokomotywy. Równolegle prokuratura okręgowa w Radomiu formalnie wszczyna śledztwo przeciwko kierowcy ciężarówki, który zignorował sprawną sygnalizację i wjechał w bok pociągu, mówi prokurator okręgowy Robert Czerwiński.
3: Uważam, że należy tutaj zakwalifikować to zdarzenie jako katastrofę przy przyjęciu, że sprawca działał nieumyślnie. Ten czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
2: Zarówno kierowca auta, jak i maszynista pociągu wciąż walczą o życie na oddziałach intensywnej terapii. Podnoszenie całego składu oraz naprawa rozbitego torowiska i sieci potrwa co najmniej do weekendu. Piotr Durys, Polskie Radio.
10: Amerykanie jeżdżą po Polsce w poszukiwaniu najlepszych lokalizacji pod przyszłą bazę. W Warszawie jest specjalna delegacja, która od rana będzie prowadzić rozmowy z kierownictwem resortu obrony.
9: Wśród jej członków jest bliski współpracownik szefa amerykańskiej dyplomacji, podsekretarz odzbrojeń Thomas DiNano. O tym, co dokładnie będzie omawiane w trakcie dzisiejszych rozmów w MON, wie Agnieszka Drążkiewicz.
11: Tematów do rozmów z amerykańskimi partnerami jest kilka. Te główne oczywiście związane są z obecnością żołnierzy US Army nad Wisłą, gdzie mogliby w przyszłości jaka byłaby najlepsza lokalizacja na amerykańską wojskową bazę? Zapytałam o to Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką, odpowiedzialną w resorcie obrony za wzmacnianie odporności państwa.
12: I tutaj ostateczne zdanie oczywiście należy do pana prezydenta Trumpa.
11: Druga ważna kwestia to centrum serwisowe dla pocisków PAK-3 do Patriotów. Goście z Ameryki będą dziś oglądać ewentualne lokalizacje pod takie przyszłe centrum. Polska już uczestniczy w produkcji wyposażenia do Patriot.

0: pomysłem drastycznie obniżają progi opłacalności, bo potencjalny zysk zjadają im rosnące koszty paliwa.
1: Mówiła Hanna Mojsiuk, prezeska Północnej Izby Gospodarczej. Jej zdaniem potrzebna jest kolejna rządowa interwencja.
0: Rozumiemy, że sytuacja jest trudna ze względu na wojnę na Bliskim Wschodzie, ale na horyzoncie nie ma perspektyw uspokojenia, a ceny paliw będą niebawem mocno odbijać się na cenach podstawowych produktów.
2: Przedsiębiorcy zapowiadają przygotowanie rekomendacji dla rządu. Propozycje mają trafić do premiera w najbliższych dniach.
1: Tankujący benzynę muszą przygotować się jeszcze na co najmniej kilka miesięcy drożyzny. Wieczorem amerykański prezydent stwierdził, że wojna z Iranem skończy się zaraz po listopadowych wyborach do Kongresu.
2: Przyznał zarazem, że do tego czasu ceny paliw w Stanach Zjednoczonych nie spadną. Odpowiedzialnością za przedłużanie wojny obarczył Iran.
1: Według Trumpa Teheran liczy na słabszy Kongres, który, jak stwierdził, zostawił go w spokoju i pozwolił mu zbudować broń jądrową. Ocenił, że Iran jest bliski załamania i zakończy wojnę natychmiast po wyborach, jeśli wygrają republikanie.
2: To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Jest 5 po 8, to czas na sport. Dariusz Urbanowicz.
5: I zaczynamy od gola Roberta Lewandowskiego w meczu Chicago Fire z Interem Miami. Polski snajper strzelił pięknie, trzeba przyznać, już w 10 minucie w zremisowanym 1-1 starciu gigantów. Lewy z golem, Lionel Messi z asystą. Na trybunach w Chicago zgromadziły się 63 tysiące widzów. Polscy siatkarze dziś rozpoczną udział w Mistrzostwach Europy w Sofii. Na start turnieju zagrają z Portugalią. Wczoraj Aleksander Śliwka z drużyną po raz pierwszy i ostatni trenowali przed turniejem w hali, którą swoją drogą dobrze znają.
6: Ale znamy, graliśmy tutaj w 2022 Ligę Narodów. Też dobrze się hala kojarzy ze względu na zwycięstwo w 2012 z kolei w Lidze Światowej. Miejsce, które znamy, trening hali odbyty, tak jak każdy, mamy moment, ten jeden trening, aby przyzwyczaić się tutaj do punktów odniesienia, ale hala jest piękna.
5: Początek meczu z Portugalczykami w pięknej hali o 15. W Lidze Mistrzów Szczypiornistów wygrana Industrii Kielce z Lucerną 30-29. W meczu grupy F 8 bramek zdobył Słoweniec Aleks Vlach.
7: No myślę, że było dobre też druga połowa, ale ich bramkarz tam miał, nie wiem ile, 10 obron czystych. W końcu mecz był tam na jedną bramkę. Możemy się cieszyć, że my wygrali ten mecz, bo mogło być inaczej. Ale najważniejsze jest ten wygrany mecz, pierwszy mecz, pierwsze dwa punkta. Bardzo, bardzo ważne.
5: Przy okazji Industria Kielce ma nowy zarząd, a prezesem został słynny szczypiornista Wojownik, jakich mało Karol Bielecki. I w drugim meczu Wisła przegrała z Nantes jedną bramką. W drugiej kolejce Superligi piłkarzy ręcznych MMTS Kwidzyn wygrał z MKS-em Kalisz 34-24. W środowej Lidze Mistrzów w piłce nożnej Barcelona Feyenoord 5-1, VfB Stuttgart pokonał mistrza Norwegii Vikinga Stavanger 3-1, Liverpool wygrał 2-1 z Atletico Madryt, Napoli uległo Arsenalowi 1-0, PSG Slovan Bratysława 6-1, Sporting Lizbona pokonał Galatasaray Stambuł 3-1. Jeszcze na chwilę wróćmy za ocean. W półfinale US Open singlistek zagrają Coco Gauff i Jelena Rybakina. Amerykanka wygrała z Rosjanką Mirrą Andrejewą 2-6, 7-6 i 6-2, a Rosjanka z kazachskim paszportem pokonała Chinkę Zheng Qinwen, mistrzynię olimpijską 3-6, 6-1 i 6-4. Rybakina po nowojorskim wielkim szlemie ma zostać jedynką w rankingu WTA.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
4: Wczorajszy upał na wschodzie kraju i przedwczorajszy na zachodzie to już historia. Dziś będzie 20 lub nieco poniżej 20 stopni w większości Polski. Wczesnym popołudniem oczywiście, bo ranek mamy rześki. Czy dziś popada? No popada. Przede wszystkim na wschodzie kraju, przed południem, ale po południu także przelotne miejscowe opady możliwe na wschodzie znów i na północy Polski.
3: Na program zaprosił jego sponsor.
10: Tu Radio Dźwięk.

0: jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym psem. Patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. A w windzie pachnie mokrym psem. La la la la. Jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren.

strach. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren.

0: Jest 9:00. Urzędnicy w Sosnowcu zgodnie z odgórnymi wytycznymi przeprowadzają transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa par jednopłciowych, deklarował na antenie Radia Katowice prezydent Sosnowca. Podał też konkretne liczby. Rekordowe ceny paliw uderzają w przedsiębiorców. Izba Gospodarcza rekomenduje rządowi powrót do programu CPN. Prawie 100 tysięcy osób odwiedziło w tym sezonie odkryte baseny Bugla i Rolna w Katowicach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. 11 par jednopłciowych skorzystało do tej pory w Sosnowcu z możliwości transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa. Te dane przekazał w Radiu Katowice prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. Przepisy umożliwiające transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych obowiązują od niespełna 3 tygodni. Dopuszczają przeprowadzenie jej w każdym polskim urzędzie stanu cywilnego. Arkadiusz Chęciński zaznaczył, że pary zgłaszające się do urzędu w Sosnowcu nie są jedynie z tego miasta.
2: Część mieszka czasowo poza naszym państwem, my mieszkańcami naszego województwa, także nawet już właśnie, mam nadzieję, przygotowują się, żeby wrócić do naszego kraju, pewnie po jakimś tam czasie pracy za granicą, także nie tylko mieszkańcy Sosnowca.
0: Niektóre samorządy zapowiedziały, że nie będą stosować się do nowych przepisów. Należy do nich m.in. Zakopane, którego władze uznają, że przyjęcie takich rozwiązań jest sprzeczne z konstytucją. Prezydent Sosnowca ocenił w Radiu Katowice, że samorządowiec powinien realizować to, co dobre dla mieszkańców, bez względu na jego własne poglądy.
2: Nieważne, co prezydent, burmistrz, wójt myśli światopoglądowo, on ma realizować to, co w polskim prawie jest zapisane, a przede wszystkim ma wspierać swoich i nie tylko swoich mieszkańców, żeby byli zadowoleni z tego, co się w jego mieście dzieje, a do tego należy również to życie między ludźmi.
0: Rozporządzenie wprowadziło 3 różne formy dokumentów, uzależnione od tego, kto zawarł związek małżeński. Kobieta i mężczyzna, kobieta i kobieta lub mężczyzna i mężczyzna. Opracowanie regulacji było konieczne po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego. Rekordowe ceny paliw uderzają w przedsiębiorców. Jak alarmuje Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie, wydatki na paliwo pochłaniają zyski wielu firm i to nie tylko z branży transportowej, mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej.
3: Największy wzrost odnotowała Rolna. Odwiedziło ją ponad 25 tysięcy osób, czyli o 42% więcej niż rok wcześniej. Bugle natomiast odwiedzono ponad 71 tysięcy.
0: Zdaniem Izby Gospodarczej konieczna jest kolejna rządowa interwencja na rynku paliw. Specjaliści Północnej Izby Gospodarczej zapowiadają przygotowanie rekomendacji dla rządu w tej sprawie. Propozycje mają trafić do premiera w najbliższych dniach. Z kolei politycy rządu tłumaczą, że drożyzna na stacjach paliw to wynik konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o nadmiarowe zyski koncernów paliwowych, które miały zasilić budżet państwa i mogły zostać przeznaczone na obniżenie cen paliw. Prezydent zawetował jednak ustawę w tej sprawie.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Prawie 100 tysięcy osób odwiedziło w tym sezonie odkryte baseny Bugle i Rolna w Katowicach. To blisko 15% więcej niż rok wcześniej. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji podsumował właśnie zakończony niedawno sezon kąpielowy. O szczegółach już teraz Anna Opas.
3: Największy wzrost odnotowała Rolna. Odwiedziło ją ponad 25 tysięcy osób, czyli o 42% więcej niż rok wcześniej. Bugle natomiast odwiedzono ponad 71 tysięcy razy wobec 66 tysięcy wizyt rok temu. Około 1/3 wszystkich wejść odbyło się za pomocą katowickiej karty mieszkańca, która pozwalała na skorzystanie ze zniżek. Jak ocenia dyrekcja MOSiR-u, różnica w liczbie wizyt wynika z charakteru obu obiektów. Rolna jest bardziej kameralna, a Bugla natomiast ma szerszą ofertę i większy zasięg. Miasto zapowiada także inwestycje przy Bugli. Aktualnie remontowany jest pobliski Orlik, będzie także montowana instalacja fotowoltaiczna wraz z magazynem energii.
0: W Katowicach powstanie także 4. miejski basen. Obiekt zostanie wybudowany na terenie dawnej kopalni Boże Dary. Wznowieniem pracy lotnisk w Lublinie oraz Rzeszowie oraz odwołaniem alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zakończyła się poranna mobilizacja polskich sił obrony powietrznej wywołana atakiem rosyjskich dronów na cele w zachodniej części Ukrainy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa około godziny 8 rozesłało wiadomość do mieszkańców 2 wschodnich województw lubelskiego i podkarpackiego, potwierdzając brak zagrożenia dla terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wcześniej w godzinach porannych służby dwukrotnie nadawały komunikaty o operowaniu polskiego lotnictwa w krajowej przestrzeni powietrznej. Chwilowe wstrzymanie cywilnych lotów w Lublinie i Rzeszowie było konieczne do zapewnienia swobody manewrowej wojskowym myśliwcom oraz naziemnym systemom rozpoznania. Po godzinie 8 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała o przywróceniu normalnego ruchu na obu portach lotniczych. Po nocnych opadach deszczu powoli przeciera się niebo nad regionem. Temperatura maksymalna osiągnie dziś od 17 do 20 stopni. W nocy zachmurzenie, po północy wzrośnie od południa do dużego z możliwym słabym deszczem nad ranem. Temperatura spadnie wtedy do wartości od 7 do 9 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Tu Radio Dźwięk.
7: Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. 10 września, minęła 9. I czas na serwis. Artur Ewertowski i Agnieszka Drost.
8: Podniesiono pierwszy wagon wykolejonego pociągu w Sokolnikach Suchych. Na początek połączymy się z naszym reporterem, który jest na miejscu tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym.
9: Dwukrotnie o poranku podrywano polskie myśliwce w związku z rosyjskim ostrzałem Ukrainy. Alerty już odwołano.
8: Posypały się mandaty na Solnej w Krakowie. Po głośnym wypadku ustawiono progi zwalniające, które jednak nie spowolniły kierowców.
9: Służbom udało się podnieść z torowiska pierwszy wagon wykolejonego pociągu w Sokolnikach na Mazowszu. Od wczesnego rana trwa usuwanie skutków wczorajszej katastrofy.
8: Przypomnijmy, przed południem ciężarówka wjechała w skład Intercity Koziołek relacji Lublin-Szczecin. Zginęła jedna osoba, a kilka trafiło do szpitali. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura.
9: Na miejscu zdarzenia jest nasz reporter Piotr Durys. Piotrze, dzień dobry. Czy wiadomo, kiedy uda się odblokować linię kolejową?
10: Dzień dobry. Pierwsze pociągi pojadą tędy najwcześniej jutro, późnym popołudniem lub w sobotę rano i to wyłącznie jednym torem. Pełne przywrócenie ruchu planowane jest dopiero na poniedziałkowy wieczór. Zniszczenia są bardzo duże i sięgają kilkunastu milionów złotych. Do wymiany jest 400 metrów torowiska, zniszczona sieć i słupy trakcyjne. Lokomotywa oraz dwa pierwsze wagony nadają się wyłącznie do kasacji. Siła bocznego uderzenia była tak potężna, że pędząca około 120 km na godzinę lokomotywa uniosła się i obróciła w powietrzu o 180 stopni. Za chwilę potężny dźwig kołowy przeniesie jej wrak na pole obok nasypu. Równolegle prokuratura okręgowa w Radomiu formalnie wszczyna śledztwo przeciwko kierowcy ciężarówki, mówi prokurator okręgowy Robert Czerwiński.
11: Należy tutaj zakwalifikować to zdarzenie jako katastrofę przy przyjęciu, że sprawca działał nieumyślnie. Ten czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
10: Do czasu udrożnienia trasy Radom-Tomaszów-Mazowiecki pasażerowie muszą korzystać z autobusowej komunikacji zastępczej.
9: O czym relacjonował Piotr Durys.
8: W czasie rosyjskich ataków dronowych na Ukrainę o poranku dwukrotnie poderwane zostały polskie myśliwce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa po 6 rano wysłało alertę do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Później został on wycofany, po krótkim czasie ponowniony i znowu odwołany.
9: Powtórzenie alertu miało związek z kolejnym atakiem rosyjskich bezzałogowców. Do tej pory nie stwierdzono naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
8: Stała baza USA w Polsce coraz bliżej. Amerykańska delegacja przegląda dzisiaj potencjalne lokalizacje. W grę wchodzą dwa regiony, Dolny Śląsk i Wielkopolska.
9: Wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050 mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce, że dużo ważniejsza od samej bazy jest stała obecność amerykańskich wojsk w Polsce.
12: Musi mieć to charakter bardzo strategiczny dla bezpieczeństwa Polski, ale też z punktu widzenia takiego komunikacyjnego dla Armii Stanów Zjednoczonych, a zatem gdziekolwiek by ta armia nie była, to jest dla nas dodatkowym zabezpieczeniem.
8: Wiceministrowie obrony Paweł Zalewski, Cezary Tomczyk i Magdalena Sobkowiak-Czarnecka spotkają się dzisiaj w Warszawie z delegacją z Waszyngtonu, żeby poznać szczegółowe oczekiwania strony amerykańskiej.
9: A cała rozmowa z wicemarszałkiem Senatu na naszej stronie internetowej i na YouTubie.
8: Bezpieczeństwo i akcje sabotażowe w Europie były tymczasem tematem spotkania ministra koordynatora służb specjalnych z dyrektorem CIA Johnem Radcliffe'em w Waszyngtonie.
9: Tomasz Siemoniak rozmawiał z naszym korespondentem Markiem Wałkuskim.
13: Tomasz Siemoniak przez dwa dni spotykał się w Waszyngtonie z przedstawicielami administracji Trumpa. Minister tłumaczył, że z oczywistych względów treści rozmów nie może ujawnić, szczególnie rozmowy z szefem CIA Johnem Radcliffe'em.
14: Ja tu nie chcę spekulować, straszyć bądź uspokajać, po prostu pracujemy, robimy wszystko, żeby Polska była bezpieczna.
13: Minister przekazał też Amerykanom informacje o dywersyjnych działaniach rosyjskich służb w Polsce i w Europie.
14: Dla nas na pierwszym planie są akty dywersji, sabotażu. Tutaj w Stanach Zjednoczonych patrzy się na Europę, na to, co się działo ostatnio w Niemczech. Ta agenda moich rozmów tutaj, no dość oczywista, zagrożenia dla Polski i nasze bezpieczeństwo.
13: Poza spotkaniem z szefem CIA minister był także w Urzędzie Dyrektora Wywiadu Narodowego Stanów Zjednoczonych. Siemoniak powiedział, że nie rozmawiał w Waszyngtonie na temat Zbigniewa Ziobry, bo tą sprawą zajmuje się prokuratura. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
8: Na ulicy Solnej w Krakowie posypały się mandaty. W miejscu wypadku, w którym zginęło spacerujące chodnikiem młode małżeństwo i ciężko ranne zostało niemowlę, zainstalowane zostały progi zwalniające. Kierowcy jednak nagminnie omijają je środkiem drogi.
9: W ciągu trzech dni wystawiono 40 mandatów.
15: Oprócz mandatów za przekraczanie podwójnej linii ciągłej, policjanci nakładali też na kierowców mandaty m.in. za przekraczanie prędkości w tym rejonie. Za przekroczenie podwójnej linii ciągłej policjanci mogą na kierowcę nałożyć mandat karny w wysokości 200 zł. Na jego konto przypisanych też zostanie 5 punktów karnych.
9: Mówił Piotr Szpiech z krakowskiej policji.
8: Aktywiści zwracają uwagę, że w miejscu wypadku zamontowane zostały złe progi zwalniające, bo kierowcy nie powinni mieć możliwości ominięcia ich środkiem drogi.
16: Klimat.
9: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra.
8: 31% energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień można normalnie korzystać z prądu.
9: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: E-sport. Dariusz Urbanowicz.
17: To już dziś początek Mistrzostw Europy dla polskich siatkarzy.

0: Półfinałową parę stworzą Amerykanie Ben Shelton i Frances Tiafoe. W turnieju singlistę Karyna Sabalenka zagra z Jessicą Pegulą, a Coco Gauff z Jeleną Rybakiną. Dziś znów płaski etap na hiszpańskiej Vuelcie, aż 32-kilometrowa czasówka z metą w Jerez de la Frontera może nieco namieszać w generalce, ale i tak czekamy na weekendowe górskie etapy wieńczące tegoroczny wyścig dookoła Hiszpanii. Dotąd królem polowania jest Enric Mas z Movistaru. Hiszpan jedzie w czerwonej koszulce lidera od wycofania się Tadeja Pogaczara, a drużyną, która wygrywa etapy niemal na zawołanie, to już 7 w tym wyścigu, jest Visma Lisebike ze świetnym tutaj Woutem van Aertem, który nie dość, że wygrywał już dwa odcinki, to jeszcze genialnie rozprowadza sprinterów. Wczoraj po długim finiszu peletonu w Sewilli triumfował jego kolega z grupy, Brytyjczyk Matthew Brennan. Barcelona po odejściu Roberta Lewandowskiego daje radę. Wczoraj w Lidze Mistrzów rozbiła Feyenoord Rotterdam 5-1.
1: Przyzwoita gra, ale bardzo słaba defensywa. Mecz nie był ekscytujący, ponieważ gwiazdy hiszpańskiego mistrza szybko rozgromiły Rotterdamczyków, pisze The Telegraph. Podczas wczorajszej gry największe zagrożenie dla Katalończyków stanowił Anis Hacz Musa, algierski skrzydłowy, który w ostatniej chwili został przywrócony do gry po odbyciu zawieszenia dyscyplinarnego. Teraz, gdy jego gigantyczny transfer do Arabii Saudyjskiej nie wchodzi w grę, zawodnik skupił się na pojedynku z Barceloną. Al-Hemein Dagblad uważa zaś, że Barcelonę i Feyenoord pod względem poziomu dzielą od siebie lata świetlne. Po wczorajszej porażce Rotterdamczycy muszą w kolejnych meczach postarać się o znaczące zwycięstwa. Portal NOS pisze o panującej wśród zawodników rezygnacji, bo uświadomili sobie, że hiszpańska drużyna jest wyraźnie lepsza. Z uznaniem mówili o swoim przeciwniku. To fantastyczne grać przeciwko Barcelonie. Fantastyczna drużyna, absolutny top. Jeden z kandydatów do wygrania Ligi Mistrzów. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
0: Ale w MLS też daje radę. Wczoraj dał prowadzenie Chicago Fire w zremisowanym 1-1 meczu z Interem Miami. Lionel Messi odpowiedział efektowną asystą.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
5: Najwięcej chmur dzisiaj na wschodzie kraju, na Podlasiu i Suwalszczyźnie może mocno popadać. Poza tym wszędzie możliwe przejaśnienia. Zdecydowanie chłodniej niż wczoraj, od 17 stopni nad morzem do 21 na południowym wschodzie.
2: Na program zaprosił jego sponsor.
6: Tu Radio Dźwięk.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 9:00. Urzędnicy w Sosnowcu zgodnie z odgórnymi wytycznymi przeprowadzają transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa par jednopłciowych, deklarował na antenie Radia Katowice prezydent Sosnowca. Podał też konkretne liczby. Rekordowe ceny paliw uderzają w przedsiębiorców. Izba Gospodarcza rekomenduje rządowi powrót do programu CPN. Prawie 100 tysięcy osób odwiedziło w tym sezonie odkryte baseny Bugla i Rolna w Katowicach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. 11 par jednopłciowych skorzystało do tej pory w Sosnowcu z możliwości transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa. Te dane przekazał w Radiu Katowice prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. Przepisy umożliwiające transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych obowiązują od niespełna 3 tygodni. Dopuszczają przeprowadzenie jej w każdym polskim urzędzie stanu cywilnego. Arkadiusz Chęciński zaznaczył, że pary zgłaszające się do urzędu w Sosnowcu nie są jedynie z tego miasta.
2: Część mieszka czasowo poza naszym państwem, my mieszkańcami naszego województwa, także nawet już właśnie, mam nadzieję, przygotowują się, żeby wrócić do naszego kraju, pewnie po jakimś tam czasie pracy za granicą, także nie tylko mieszkańcy Sosnowca.
0: Niektóre samorządy zapowiedziały, że nie będą stosować się do nowych przepisów. Należy do nich m.in. Zakopane, którego władze uznają, że przyjęcie takich rozwiązań jest sprzeczne z konstytucją. Prezydent Sosnowca ocenił w Radiu Katowice, że samorządowiec powinien realizować to, co dobre dla mieszkańców, bez względu na jego własne poglądy.
2: Nieważne, co prezydent, burmistrz, wójt myśli światopoglądowo, on ma realizować to, co w polskim prawie jest zapisane, a przede wszystkim ma wspierać swoich i nie tylko swoich mieszkańców, żeby byli zadowoleni z tego, co się w jego mieście dzieje, a do tego należy również to życie między ludźmi.
0: Rozporządzenie wprowadziło 3 różne formy dokumentów, uzależnione od tego, kto zawarł związek małżeński. Kobieta i mężczyzna, kobieta i kobieta lub mężczyzna i mężczyzna. Opracowanie regulacji było konieczne po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego. Rekordowe ceny paliw uderzają w przedsiębiorców. Jak alarmuje Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie, wydatki na paliwo pochłaniają zyski wielu firm i to nie tylko z branży transportowej, mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej.
3: Największy wzrost odnotowała Rolna. Odwiedziło ją ponad 25 tysięcy osób, czyli o 42% więcej niż rok wcześniej. Bugle natomiast odwiedzono ponad 71 tysięcy.
0: Zdaniem Izby Gospodarczej konieczna jest kolejna rządowa interwencja na rynku paliw. Specjaliści Północnej Izby Gospodarczej zapowiadają przygotowanie rekomendacji dla rządu w tej sprawie. Propozycje mają trafić do premiera w najbliższych dniach. Z kolei politycy rządu tłumaczą, że drożyzna na stacjach paliw to wynik konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o nadmiarowe zyski koncernów paliwowych, które miały zasilić budżet państwa i mogły zostać przeznaczone na obniżenie cen paliw. Prezydent zawetował jednak ustawę w tej sprawie.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Prawie 100 tysięcy osób odwiedziło w tym sezonie odkryte baseny Bugle i Rolna w Katowicach. To blisko 15% więcej niż rok wcześniej. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji podsumował właśnie zakończony niedawno sezon kąpielowy. O szczegółach już teraz Anna Opas.
3: Największy wzrost odnotowała Rolna. Odwiedziło ją ponad 25 tysięcy osób, czyli o 42% więcej niż rok wcześniej. Bugle natomiast odwiedzono ponad 71 tysięcy razy wobec 66 tysięcy wizyt rok temu. Około 1/3 wszystkich wejść odbyło się za pomocą katowickiej karty mieszkańca, która pozwalała na skorzystanie ze zniżek. Jak ocenia dyrekcja MOSiR-u, różnica w liczbie wizyt wynika z charakteru obu obiektów. Rolna jest bardziej kameralna, a Bugla natomiast ma szerszą ofertę i większy zasięg. Miasto zapowiada także inwestycje przy Bugli. Aktualnie remontowany jest pobliski Orlik, będzie także montowana instalacja fotowoltaiczna wraz z magazynem energii.
0: W Katowicach powstanie także 4. miejski basen. Obiekt zostanie wybudowany na terenie dawnej kopalni Boże Dary. Wznowieniem pracy lotnisk w Lublinie oraz Rzeszowie oraz odwołaniem alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zakończyła się poranna mobilizacja polskich sił obrony powietrznej wywołana atakiem rosyjskich dronów na cele w zachodniej części Ukrainy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa około godziny 8 rozesłało wiadomość do mieszkańców 2 wschodnich województw lubelskiego i podkarpackiego, potwierdzając brak zagrożenia dla terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wcześniej w godzinach porannych służby dwukrotnie nadawały komunikaty o operowaniu polskiego lotnictwa w krajowej przestrzeni powietrznej. Chwilowe wstrzymanie cywilnych lotów w Lublinie i Rzeszowie było konieczne do zapewnienia swobody manewrowej wojskowym myśliwcom oraz naziemnym systemom rozpoznania. Po godzinie 8 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała o przywróceniu normalnego ruchu na obu portach lotniczych. Po nocnych opadach deszczu powoli przeciera się niebo nad regionem. Temperatura maksymalna osiągnie dziś od 17 do 20 stopni. W nocy zachmurzenie, po północy wzrośnie od południa do dużego z możliwym słabym deszczem nad ranem. Temperatura spadnie wtedy do wartości od 7 do 9 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Uważać trzeba teraz na autostradzie A4 w Katowicach. Na wysokości węzła Mikołowska zderzyły się dwa samochody. Utrudnienia są na pasach do Krakowa. Z kolei na trasie S1 w Sosnowcu na pasach do Mysłowic auto wylądowało w rowie. Kłopoty z tym związane dokładnie na 539 kilometrze trasy. Trzy samochody zderzyły się w Grodźcu koło Bielska. To trasa 944 i tam utworzył się korek na pasach w obie strony. Kierowcy informują także o stłuczce w samym Bielsku na 3 maja. To w rejonie skrzyżowania z ulicą Stojałowskiego. Z powodu prac drogowych zwolnić muszą kierowcy na autostradzie A4 w Gliwicach. Ciasno jest za węzłem Sośnica na pasach do Wrocławia. W Katowicach więcej samochodów na Wiślance, na pętli Brynowskiej i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. Zatłoczona Dudy Gracza i Graniczna przy dojeździe do 1 maja. 691-400-400. Czekamy na sygnały z dróg regionu.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 10:00. A to znak, że czas na serwis. Anna Kowalik-Brankati.
8: Jutro będą opóźnienia na kolei. Związkowcy zapowiadają akcje na przejazdach. Chcą zwrócić uwagę na bezpieczeństwo. Dwie młode kobiety zatrzymane po incydencie na targach zbrojeniowych w Kielcach rozlały kwas masłowy. Warszawa sprawdza syreny alarmowe. Od dziś testy w 5 dzielnicach. Jutro pociągi będą kursować z opóźnieniami. Kolejowi związkowcy zapowiedzieli akcję, która ma zwrócić uwagę na bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych. Na konferencji przed siedzibą Ministerstwa Infrastruktury był Mariusz Pieśniewski, z którym łączymy się. Mariuszu, powiedz, jak będzie wyglądała ta akcja?
9: Jutro przez całą dobę maszyniści na każdym przejeździe kolejowym mają zwalniać pociąg do tak zwanej prędkości bezpiecznej, czyli 20 km na godzinę. Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek przyznał, że należy się spodziewać opóźnień.
10: Zapewne będą jutro opóźnienia pociągów, pewnie nawet i duże. Natomiast uważamy, że lepiej jak będą te opóźnienia przez jeden dzień, niż mają ginąć kolejne ofiary na polskich torach.
9: Te działania mają pokazać dramatyczną sytuację nie tylko pasażerów, ale też maszynistów, mówił warszawski maszynista Paweł Wójcicki.
11: Wychodzimy każdego dnia na służbę i nie wiemy, czy z tej służby wrócimy szczęśliwi do domu. No, gdy powrócimy po prostu do domu, cieszymy się tym, że wróciliśmy. Nie chcemy już sytuacji, w której to jeździmy na pogrzeby naszych kolegów maszynistów, kierowników pociągu.
9: Premier Donald Tusk już zapowiedział zaostrzenie przepisów dla kierowców wjeżdżających pod zamykające się rogatki, ale związkowcy chcą więcej rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa.
8: A o tym wszystkim Mariusz Pieśniewski. Dziękuję za relację. Policja zatrzymała dwie osoby w związku z incydentem na targach zbrojeniowych w Kielcach. To młode kobiety, które rozlały kwas masłowy.
12: Kieleccy policjanci na terenie województw mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego zatrzymali dwie kobiety w wieku 20 i 22 lat. Na dziś zaplanowane są czynności z ich udziałem. Wartość strat powstałych w wyniku tego zdarzenia została wstępnie oszacowana na kwotę 2,5 tysiąca złotych.
8: Powiedziała Małgorzata Perkowska-Kiepas, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Kwas masłowy został rozlany wczoraj w jednym z pomieszczeń, gdzie odbywa się Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Specyficzną woń wyczuli policjanci pełniący służbę w jednej z hal. A to kolejny incydent, do którego doszło podczas targów. We wtorek Ukrainiec z nielegalnie posiadaną amunicją próbował wejść na teren imprezy na kilkadziesiąt minut przed oficjalnym otwarciem. 44-latka zatrzymała ochrona. Wołodymyr Zełenski potwierdza, ukraińska armia ostatniej doby uderzyła w 8 rosyjskich obiektów wspierających działania wojenne. Trafiono rafinerię ropy naftowej w okręgu jamalsko-nienieckim oraz port morski w Dagestanie. Uderzono również w cele w obwodach moskiewskim, woroneskim, astrachańskim i briańskim. Zełenski dodaje, że Rosja kontynuuje codzienny terror wobec Ukrainy i dlatego każdego dnia spotyka się z odpowiedzią. Włochy i Polska powinny zostać włączone do rozmów o zakończeniu wojny w Ukrainie, tak uważa szef włoskiej dyplomacji Antonio Tajani. Przebywa on służbowo w Brazylii.
13: Wicepremier powiedział w São Paulo, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie powinien prowadzić rozmów przede wszystkim z Francją i Niemcami, ale zaangażować także inne państwa Unii Europejskiej, podała włoska agencja ANSA. Tajani skrytykował inicjatywy podejmowane przez małe grupy państw i zaapelował o włączenie do rozmów m.in. Włoch i Polski. Jednocześnie zapewnił, że Włochy nadal będą pomagać Ukrainie w obronie, ale bez wysyłania tam swoich żołnierzy. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
8: Od dziś do 18 września testy syren alarmowych w 5 dzielnicach Warszawy. Krótkie sygnały dźwiękowe i komunikaty głosowe będzie słychać w Śródmieściu, na Pradze Południe, Mokotowie, Ochocie i Żoliborzu. Służby chcą skontrolować sprawność systemu alarmowego, mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
14: Mamy mnóstwo informacji, gdzie syreny nie są słyszalne tak jak powinny. Przez cały czas trwa udoskonalanie systemu. Wiemy, że na przykład są budynki, które są tak szczelne, że w nich tych syren nie słychać, w związku z tym trzeba wprowadzać alternatywny sposób zawiadamiania ludności.
8: Dźwięk modulowany syreny trwający 3 minuty, czy zapowiedź słowna uwaga, ogłaszam alarm, powtórzona trzykrotnie, to ogłoszenie alarmu dla ludności cywilnej. Odwołanie alarmu to ciągły dźwięk syreny słyszany przez 3 minuty i komunikat słowny uwaga, odwołuje alarm, trzykrotnie powtarzany. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty,

0: Wybrzeżu.
1: A róż wenecki tej kamienicy nad kanałem?
0: Biel twojej sukni była piękna.

0: akt pierwszy. Będę miał płaski brzuch, będę miał dziarski chód, rysy jak jakiś bóg, szyty Witali Ciuch. Nie mam wprawdzie własnych słów, lecz będę miał własny słów. Kiedy nie masz takich dóbr, mówił you must improve, a ty?
1: Będę mieć ładny ślub, tak jak z Hollywood. Biała suknia, biały uśmiech,

Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 11. Problemy na kolei. Jutro szykują się maszyniści do protestu. Piekarscy policjanci przejęli blisko 40 kg nielegalnego tytoniu. Dziś w Tarnowskich Górach rozpoczną się 4-dniowe gwarki.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Podróżni mogą się jutro spodziewać dużych opóźnień pociągów. Ich powodem będzie protest maszynistów. To reakcja na wczorajszy wypadek na Mazowszu, w wyniku którego zginęła jedna osoba. Około 20 pasażerów zostało rannych.
2: Przed każdym przejazdem drogowo-kolejowym maszyniści kierujący pociągami będą zwalniać do bezpiecznej prędkości 20 km na godzinę. Chcą w ten sposób zwrócić uwagę na problem związany z dużą liczbą wypadków, do jakich dochodzi w tych miejscach. Maszyniści oczekują od rządzących pilnych zmian w prawie. Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek mówi, że chodzi między innymi o zaostrzenie kar dla kierowców, którzy łamią przepisy.
3: Bo my o tego typu zmianach do ustawy mówiliśmy już od kilku lat. Mówiliśmy, że trzeba zwiększyć penalizację, żeby uświadomić kierowców, że w pewnych okolicznościach stają się mordercami, którzy robią zamach na ludzi, którzy podróżują koleją i sami na siebie.
2: Maszyniści oczekują też wykorzystania kamer na przejazdach kolejowych, które będą identyfikować kierowców łamiących prawo. Kolejny postulat dotyczy poprawy infrastruktury kolejowej.
0: Informacje te zebrała Klaudia Wróblewska. Piekarscy policjanci przejęli blisko 40 kg nielegalnego tytoniu i niemal 24 tysiące papierosów bez akcyzy. Policjanci z piekarskiej drogówki zatrzymali 45-letniego mieszkańca Bytomia, który przewoził w samochodzie nielegalne papierosy i tytoń. Posiadał też niewielkie ilości amfetaminy. Po zatrzymaniu policjanci zdecydowali o dalszym przeszukaniu mieszkania i garażu, mówi Łukasz Czepkowski z piekarskiej komendy.
4: Łącznie strażnicy prawa zabezpieczyli blisko 40 kg tytoniu do palenia oraz blisko 24 tysiące papierosów bez polskich znaków akcyzy. Wprowadzenie do obrotu takiej ilości nielegalnych wyrobów naraziłoby Skarb Państwa na stratę około 100 tysięcy złotych. Zabezpieczony towar trafił do policyjnego depozytu, a mężczyzna usłyszał zarzuty.
0: Teraz 45-latkowi grozi grzywna, kara więzienia lub obie te kary łącznie.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: W Tychach trwają Mistrzostwa Świata Psów Obronnych. 146 przewodników ze swoimi czwornogami przyjechało do województwa śląskiego z 38 krajów. To pierwsze tej rangi mistrzostwa organizowane w naszym kraju, w programie których są m.in. konkurencje obejmujące posłuszeństwo, tropienie czy pracę obronną. Mówi Radiu Katowice Małgorzata Wawek, rzeczniczka tyskiego magistratu.
5: Sędziowie oceniają przede wszystkim dokładność wykonywanych zadań i współpracę psa z przewodnikiem. Część konkurencji odbywa się na stadionie miejskim. Dla kibiców to okazja, żeby zobaczyć z bliska, jak wygląda profesjonalne szkolenie i przede wszystkim rywalizacja psów obronnych na najwyższym światowym poziomie.
0: Mistrzostwa potrwają do niedzieli. 4 dni pełne muzyki, historii i atrakcji. Dziś w Tarnowskich Górach rozpoczną się tradycyjne gwarki. W tym roku święto miasta ma wyjątkowy charakter, ponieważ z okazji obchodzonego 500-lecia Tarnowskich Gór wydarzenie potrwa aż 4 dni zamiast dotychczasowych 3. Centralnym punktem imprezy będzie historyczny pochód gwarkowski wpisany 2 lata temu na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Na scenie na rynku wystąpią m.in. zespoły Dżem, Baim, Oberschlesien, a także 300 chórzystów oraz artyści Filharmonii Śląskiej z premierowym utworem Symfonia Wody, skomponowanym przez Adama Wesołowskiego. Gwarki sięgają tradycjami do jarmarków organizowanych od 1561 roku oraz święta górniczego upamiętniającego odnalezienie rud srebronośnych w 1784 roku. Natomiast po raz pierwszy zorganizowano je w 1957 roku. Tej nocy zachmurzenie w regionie będzie początkowo małe i umiarkowane, jednak od południa będzie stopniowo wzrastać do dużego, przynosząc nad ranem słabe opady deszczu. Temperatura minimalna spadnie do 7 lub 9 stopni, powieje też słaby wiatr, początkowo zachodni, a z biegiem nocy skręcający na zmienny.
6: Tu Radio Dźwięk.
7: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Uważać trzeba teraz na autostradzie A4 w Katowicach. Na wysokości węzła Mikołowska zderzyły się dwa samochody. Utrudnienia są na pasach do Krakowa. Z kolei na trasie S1 w Sosnowcu na pasach do Mysłowic auto wylądowało w rowie. Kłopoty z tym związane dokładnie na 539 kilometrze trasy. Trzy samochody zderzyły się w Grodźcu koło Bielska. To trasa 944 i tam utworzył się korek na pasach w obie strony. Kierowcy informują także o stłuczce w samym Bielsku na 3 maja. To w rejonie skrzyżowania z ulicą Stojałowskiego. Z powodu prac drogowych zwolnić muszą kierowcy na autostradzie A4 w Gliwicach. Ciasno jest za węzłem Sośnica na pasach do Wrocławia. W Katowicach więcej samochodów na Wiślance, na pętli Brynowskiej i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. Zatłoczona Dudy Gracza i Graniczna przy dojeździe do 1 maja. 691-404 czekamy na sygnały z dróg regionu.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Tu Radio Dźwięk.
9: Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 11. Najwyższy czas na serwis. Anna Kowalik-Brankati.
10: Pociągi będą jutro jechać wolniej. Od północy protest maszynistów po tragicznym wypadku na Mazowszu. Rosyjski dron nad Mołdawią zakłócił podróż Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Ukrainy leciał do Norwegii. Wczoraj padł kolejny rekord dobowego ciepła w Polsce. 10 w tym roku. Maszyniści zapowiadają na jutro ogólnopolski protest. Pasażerowie muszą się liczyć z utrudnieniami. Od północy przez 24 godziny pociągi będą pokonywać przejazdy kolejowe z bezpieczną prędkością około 20 km na godzinę.
3: Zapewne będą jutro opóźnienia pociągów, pewnie nawet i duże. Natomiast uważamy, że lepiej jak będą te opóźnienia przez jeden dzień, niż mają ginąć kolejne ofiary na polskich torach.
10: Powiedział prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek. To reakcja na śmiertelny wypadek w Sokolnikach Suchych. We wczorajszym wypadku w Sokolnikach zginęła jedna osoba. Siła bocznego uderzenia betoniarki była tak potężna, że pędząca około 120 km na godzinę lokomotywa uniosła się i obróciła w powietrzu o 180 stopni.
11: Dlatego są te skutki takie tragiczne. To nie jest tak, że ona tak jak leży jechała. Cała lokomotywa była prowadzona z tej kabiny, która jest bliżej wagonów, czyli jest odwrócona dokładnie odwrotnie niż pociąg jechał.
10: Powiedział Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP PLK. Na miejscu trwa skomplikowana akcja usuwania wraków i odbudowy zniszczonej infrastruktury. Możliwe, że pierwsze pociągi przejadą trasą jutro późnym popołudniem bądź w sobotę rano.
11: Planujemy, jeżeli wszystko pójdzie dobrze i pogoda nam nadmiernie nie będzie przeszkadzać, to planujemy w późnych godzinach popołudniowych lub wieczornych jutro, czyli w piątek, lub w sobotę nad ranem pojechać po jednym torze. Pełne udróżnienie, myślę, że byłby to poniedziałek, wtorek.
10: Straty materialne sięgają kilkunastu milionów złotych. Na trasie między Radomiem a Tomaszowem Mazowieckim obowiązuje autobusowa komunikacja zastępcza. Rosyjski dron na terenie Mołdawii opóźnił wylot samolotu prezydenta Ukrainy. Do incydentu doszło podczas niedawnej podróży Wołodymyra Zełenskiego do Norwegii. O szczegółach Paweł Buszko.
12: O incydencie powiadomił premier Norwegii Jonas Gahr Støre. Według jego słów samolot Zełenskiego podczas wylotu z Mołdawii omal nie zetknął się z rosyjskim dronem. Kancelaria norweskiego premiera doprecyzowała, że we wtorek w przestrzeni powietrznej nad Mołdawią wystąpiło zagrożenie ze strony dronów, które opóźniło lot Zełenskiego w drodze do Oslo. Wołodymyr Zełenski przybył z Mołdawii do Norwegii wieczorem 8 września, aby wziąć udział w pogrzebie króla Haralda V. Biuro ukraińskiego prezydenta dotychczas nie skomentowało sprawy. Wołodymyr Zełenski od początku wojny podczas podróży zagranicznych wylatuje z lotnisk krajów sąsiednich. Przez kilka lat korzystał z portu lotniczego w Rzeszowie. Obecnie coraz częściej pojawiają się informacje o jego wylotach ze stolicy Mołdawii. Paweł Buszko, Polskie Radio.
10: Rusza jesienna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie w województwie lubelskim. Preparaty od dziś zrzucane będą z samolotów nad Łąkami i lasami w całym regionie. Szczepienie lisów jest konieczne, bo to one głównie roznoszą wściekliznę, mówi wojewódzka lekarz weterynarii Monika Michałowska.
13: Prosimy o to i takie informacje są zawarte w naszych komunikatach, aby nie dotykać tej szczepionki, aby uniemożliwić dostęp do niej zwierzętom. Tutaj głównie mamy na myśli psy i koty, czyli należy je trzymać na uwięzi przez okres około 2 tygodni od czasu trwania tej akcji. W przypadku, jeżeli już dojdzie do kontaktu z zawartością tego blistra, należy ręce umyć pod strumieniem bieżącej wody i skontaktować się z lekarzem.
10: Akcja szczepień lisów potrwa do niedzieli. Wrzesień zaskakuje temperaturami, które bardziej kojarzą się z latem niż z początkiem jesieni. Wczoraj w Tarnowie termometry wskazywały 32,5 stopnia, niewiele mniej było w Nowym Sączu. Klimatolog profesor Bogdan Chojnicki mówi o wyjątkowo ciepłym lecie w tym roku.
14: Wczoraj padł kolejny rekord dobowego ciepła w Polsce. Co ciekawe, to 10. rekord w tym roku, a ostatni rekord chłodu dobowego w Polsce padł w 2019 roku.
10: Ekstremalne upały na świecie sprawiły, że sierpień zapisał się jako rekordowo ciepły w historii globalnych pomiarów klimatycznych. Średnia temperatura na Ziemi przekroczyła krytyczną granicę o ponad 1,5 stopnia Celsjusza względem ery przedprzemysłowej. Dane opublikował unijny serwis Copernicus. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Dziś jednak bez upału, na termometrach od 17 stopni nad morzem do 19 w Warszawie i 21 na Podkarpaciu. Najwięcej chmur na wschodzie kraju, na Podlasiu i Suwalszczyźnie może mocno popadać. Poza tym wszędzie możliwe przejaśnienia.
15: Na program zaprosił jego sponsor.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

kolorach, każdą figurę, każdy kształt. Chciałbym być Magellanem, wyruszyć w nieznane, opłynąć pod żaglem cały glob.

0: zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśnie.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Wybiło południe. Wiceszef Ministerstwa Energii zaproponował powołanie pełnomocnika do spraw górnictwa węglowego i energetyki. Już na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów Ministerstwo Infrastruktury przedstawi gotowy projekt zaostrzenia przepisów dotyczących wykroczeń na przejazdach kolejowo-drogowych. 33-latka wyłudzała pieniądze w internecie pod pretekstem oferowania łatwej pracy zarobkowej. Kobieta jest już w rękach policji.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Powołanie pełnomocnika do spraw górnictwa węglowego i energetyki zaproponował wiceminister spraw energii Marian Zmarzły podczas odbywającego się w Katowicach wydarzenia Future Mining Forum and Expo. Zdaniem wiceministra nowo utworzona funkcja lub odrębna jednostka organizacyjna miałyby na celu przełamanie braku koordynacji międzyresortowej oraz zapewnienie spójności decyzji dotyczących zapotrzebowania na energię, wielkości krajowej produkcji węgla, importu surowców, finansowania restrukturyzacji i wyznaczania tempa likwidacji poszczególnych kopalń. Pełnomocnik miałby również nadzorować proces transformacji całego sektora w kierunku odnawialnych źródeł energii oraz energetyki jądrowej. Przedstawiciel resortu podkreślił, że decyzje o wygaszeniu zakładów wydobywczych powinny opierać się na systematycznie przeprowadzanych testach bezpieczeństwa gospodarczego, a nie wyłącznie na zapisach umowy społecznej z 2021 roku. Na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów Ministerstwo Infrastruktury przedstawi gotowy projekt zaostrzenia przepisów dotyczących wykroczeń na przejazdach kolejowo-drogowych. Zapowiedział to szef resortu Dariusz Klimczak. To pokłosie serii wypadków, do których doszło na przejazdach. Kierowcy, którzy wjadą na czerwonym świetle czy przy opuszczających się rogatkach, stracą prawo jazdy. Dariusz Klimczak wskazał, że jest też druga propozycja.
2: Druga sprawa, która jest w uzgodnieniu z ministrem sprawiedliwości, to zmiana kodeksu karnego i dotyczy tych kierowców, którzy powodują zagrożenie w ruchu lądowym bądź powodują katastrofę w ruchu lądowym. Tutaj także dopominamy się zupełnie innych, wyższych kar. Z jednej strony nieuchronna kara więzienia dla takiej osoby, która spowoduje tego typu katastrofę w ruchu lądowym. Z drugiej strony kwestia związana z zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych.
0: Wczoraj doszło do tragicznego wypadku w okolicy miejscowości Przysucha. Wiodący pociąg relacji Lublin-Szczecin uderzyła ciężarówka. Jedna osoba zginęła, a około 20 zostało rannych. Wcześniej doszło do kilku innych wypadków na przejazdach, których sprawcami z reguły byli zawodowi kierowcy.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Skierowaniem aktu oskarżenia do sądu zakończyło się postępowanie policjantów z Rudy Śląskiej przeciwko 33-letniej kobiecie, która wyłudzała pieniądze w internecie pod pretekstem oferowania łatwej pracy zarobkowej. Na przełomie lipca i sierpnia ubiegłego roku podejrzana oszukała 23 osoby z całego kraju. Mechanizm przestępstwa polegał na powierzaniu prostych zadań online, a następnie wymuszaniu na ofiarach kolejnych wpłat pod pozorem odblokowania wyższych prowizji lub wypłaty zysków. Zatrzymana kobieta przyznała się do zarzucanych jej czynów, a za popełnione oszustwa grozi jej do 8 lat więzienia. Mundurowi równocześnie ostrzegają przed internetowymi ofertami pracy, wymagającymi angażowania własnych środków finansowych, przypominając, że każda kolejna wpłata w tego typu procederach prowadzi wyłącznie do powiększania poniesionych strat. Skwer przy zbiegu ulicy Czajki i Czapli w Gliwicach zostanie przebudowany. To inwestycja realizowana w ramach budżetu obywatelskiego. Betonowa nawierzchnia placu zostanie rozebrana i zastąpiona kostką brukową, a dotychczasowe murki zastąpią kosze z kamiennym wypełnieniem. Skwer nie będzie pozbawiony zieleni, podkreśla Barbara Szumilak z gliwickiego magistratu.
3: Jednym z najważniejszych założeń inwestycji jest zachowanie rosnącego na skwerze okazałego dębu szypułkowego. Jego ochrona została potraktowana jako jeden z podstawowych wymogów realizacji tego zadania. Zmieni się także układ zieleni, dwa istniejące kwietniki zostaną zagospodarowane na nowo, a dodatkowo powstanie trzeci.
0: Prace na skwerze zostaną zakończone jeszcze w tym roku. Jutro na niebie same chmury i postępujące od południa opady deszczu. Będzie jeszcze chłodniej niż dziś. Temperatura maksymalna wyniesie zaledwie od 13 do 16 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: I przed godziną 13 w Polskim Radiu Katowice jeszcze drogowy raport. Wojciech Pacula, oto szczegóły. Jak do tej pory w czwartek prawie 100 zgłoszeń o różnych drogowych zdarzeniach, to przekaz śląskiej drogówki. Ostatni meldunek mamy o potrąceniu rowerzysty. Przez osobowe auto dotarło ono z Trysnej, to południe regionu, nieopodal Jeziora Żywieckiego. Według służb w tym przypadku groźby utraty życia poszkodowanego, niechronionego uczestnika ruchu nie ma. Teraz w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej w wielu miejscach prace remontowe na drogach, stąd zwężenia, przejazd utrudniony siłą rzeczy. No i korki. Przykładowo na przykład w Katowicach dojazd od Murcek, od Alei Murckowskiej tutaj do Ligoty. Sznur aut także na dojeździe 79 od Jaworzna do trasy S1. Tutaj okolice Niwki, Jęzora, Mysłowice, tłocznie oczywiście również na zjeździe w łącznicę A4. S1 nieco niżej na południe od tego miejsca również, niestety z niewielkim przewężeniem i tam też chwilowe przeciążenie. Aglomeracja to jeszcze A1 do Bieszowice przywołuje. Obustronnie 94 za Czeladzią, także bliżej Bytomia. Niestety z utrudnionym przejazdem wszędzie oczywiście to wynika z prac remontowych na jezdniach. Teraz od Katowic na zachód, okolice Gliwic, przelotowa A4 w stronę Wrocławia. Zator, ekipa remontowa zajęła część jezdni. To w stronę Katowic i Krakowa konkretnie.
6: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki S-Cross.
7: Tu Radio Dźwięk.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 września. Minęło właśnie południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rząd chce zaostrzyć przepisy po serii wypadków na przejazdach kolejowych. Będzie można stracić prawo jazdy. Nowy spór o sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent ma wątpliwości co do kwalifikacji Macieja Berka. Niedźwiedzie wróciły w Beskidy. Przyrodnicy potwierdzają ich obecność. W przyszłym tygodniu ma być gotowy projekt zaostrzenia kar dotyczących wykroczeń na przejazdach kolejowo-drogowych. To efekt serii wypadków, do których doszło w ostatnim czasie. Kierowcy, którzy wjadą na czerwonym świetle czy przy opuszczających się rogatkach, stracą prawo jazdy. Jest też druga propozycja, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
2: Zmiana kodeksu karnego i dotyczy tych kierowców, którzy powodują zagrożenie w ruchu lądowym bądź powodują katastrofę w ruchu lądowym. Tutaj także dopominamy się zupełnie innych, wyższych kar. Z jednej strony nieuchronna kara więzienia dla takiej osoby, która spowoduje tego typu katastrofę w ruchu lądowym. Z drugiej strony kwestia związana z zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych.
8: Wczoraj w pociąg relacji Lublin-Szczecin w Sokolnikach Suchych uderzyła ciężarówka. Jedna osoba zginęła, około 20 zostało rannych. Śledczy nieprzerwanie pracują na miejscu wypadku. Czekają na podniesienie pociągu, żeby wejść do środka i zabrać zostawione przez pasażerów bagaże, mówi Katarzyna Kucharska z radomskiej policji.
9: Komunikat do wszystkich osób, które miały te bagaże. Po wydostaniu ostatnich bagaży z lokomotywy będą one przewiezione do Komendy Powiatowej Policji w Przysusze i tam od jutra będzie można odbierać swoje bagaże. Będzie osoba do tego wyznaczona, także prosimy o zgłaszanie się po odbiór bagaży.
8: Droga prowadząca przez tory jest zamknięta. Prawdopodobnie jutro zostanie przywrócony ruch pociągów na jednym torze. Do Sejmu wpłynęło pismo z Kancelarii Prezydenta w sprawie Macieja Berka, wybranego przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent ma wątpliwości co do spełnienia wymogów formalnych przez Berka. Chodzi o wymagany 10-letni staż radcy prawnego. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty potwierdził, że pismo dotarło, ale on sam jeszcze się z nim nie zapoznał.
10: Pismo wiem, że dotarło, w związku z tym pewnie jakiś departament nad tym pracuje, a jak pracuje, to pewnie wypracuje odpowiedź i w stosownym czasie zostanie ona przekazana do Kancelarii Prezydenta.
8: Rolą prezydenta jest odebranie ślubowania od sędziego Macieja Berka. Prezydent nie ma kompetencji wybierania sędziów, ale po raz kolejny taką rolę sobie uzurpuje, podkreśla minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
11: I teraz widzimy ten chocholi taniec przy kolejnej osobie. Sejm selekcjonuje, wybiera najlepszych, dokonał tego wyboru, więc teraz próbuje się przejmować kompetencje Sejmu przez Kancelarię Prezydenta i przez samego prezydenta. To jest złamanie konstytucji.
8: Do tej pory prezydent nie przyjął ślubowania od czworga wybranych przez Sejm sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Rząd chce, aby do końca roku była gotowa aplikacja ostrzegająca mieszkańców danego terenu o zagrożeniu. Zadeklarował to w TVP Info wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański.
12: Chodzi o to, żeby na odbiorniku, jakim jest dzisiaj komórka, również była sygnalizacja wywołująca wibrowanie, że dostałeś wiadomość dość ważną, po prostu weź ją, przeczytaj, tak żeby każdy z Polaków czuł się bezpiecznie. W pierwszej kolejności myślę, że ta aplikacja będzie kierowana jednak do województw. Mówimy ściany wschodniej, one są najbardziej zagrożone.
8: Nad aplikacją pracują MSWiA, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Państwowa Straż Pożarna. Czescy przyrodnicy potwierdzili wystąpienie niedźwiedzi w Beskidach. Ich obecność od kilku tygodni sygnalizowali mieszkańcy oraz turyści. Wojciech Stopba.
13: Niektóre zgłoszenia okazały się fałszywe i zawierały zdjęcia drapieżników zrobione w innych krajach lub wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Inne zostały jednak potwierdzone. Agencja Ochrony Przyrody potwierdziła wystąpienie niedźwiedzi przede wszystkim w okolicach Frytku Mistku i Rożnowa pod Radchoszczem. Niedźwiedzie brunatne pojawiają się w Beskidach regularnie od lat 70. ubiegłego stulecia. Mimo to przyrodnicy przypomnieli w swoim komunikacie podstawowe zasady bezpieczeństwa. Przemierzając leśne szlaki należy prowadzić głośną rozmowę, psa trzymać na smyczy, a w razie spotkania z niedźwiedziem nie zbliżać się do niego. Ostrożność muszą zachować też właściciele i pracownicy sadów owocowych, które mogą odwiedzać niedźwiedzie poszukujące pożywienia przed zimą. Istotne jest też odpowiednie zabezpieczenie odpadów.

0: 15 stopni nad morzem, do 19 w centrum i 21 na Podkarpaciu. Najwięcej chmur na wschodzie kraju. Na Podlasiu i Suwalszczyźnie może mocno padać, poza tym wszędzie przejaśnienia.
1: Sponsorem audycji. Tu Radio Dźwięk.

0: z nim spała, czy było barabara, wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach, czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy płaci alimenty, kupuje im prezenty, nie wydaje mi się.
1: Post.
0: Czy dalej dużo ćpa, jakie tatuaże ma, co za człowieka wrak?
1: Post.

dla mnie jak Jordan, a ja w kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Kliroja i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal, a w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na

0: Wybiło południe. Wiceszef Ministerstwa Energii zaproponował powołanie pełnomocnika do spraw górnictwa węglowego i energetyki. Już na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów Ministerstwo Infrastruktury przedstawi gotowy projekt zaostrzenia przepisów dotyczących wykroczeń na przejazdach kolejowo-drogowych. 33-latka wyłudzała pieniądze w internecie pod pretekstem oferowania łatwej pracy zarobkowej. Kobieta jest już w rękach policji.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Powołanie pełnomocnika do spraw górnictwa węglowego i energetyki zaproponował wiceminister spraw energii Marian Zmarzły podczas odbywającego się w Katowicach wydarzenia Future Mining Forum and Expo. Zdaniem wiceministra nowo utworzona funkcja lub odrębna jednostka organizacyjna miałyby na celu przełamanie braku koordynacji międzyresortowej oraz zapewnienie spójności decyzji dotyczących zapotrzebowania na energię, wielkości krajowej produkcji węgla, importu surowców, finansowania restrukturyzacji i wyznaczania tempa likwidacji poszczególnych kopalń. Pełnomocnik miałby również nadzorować proces transformacji całego sektora w kierunku odnawialnych źródeł energii oraz energetyki jądrowej. Przedstawiciel resortu podkreślił, że decyzje o wygaszeniu zakładów wydobywczych powinny opierać się na systematycznie przeprowadzanych testach bezpieczeństwa gospodarczego, a nie wyłącznie na zapisach umowy społecznej z 2021 roku. Na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów Ministerstwo Infrastruktury przedstawi gotowy projekt zaostrzenia przepisów dotyczących wykroczeń na przejazdach kolejowo-drogowych. Zapowiedział to szef resortu Dariusz Klimczak. To pokłosie serii wypadków, do których doszło na przejazdach. Kierowcy, którzy wjadą na czerwonym świetle czy przy opuszczających się rogatkach, stracą prawo jazdy. Dariusz Klimczak wskazał, że jest też druga propozycja.
2: Druga sprawa, która jest w uzgodnieniu z ministrem sprawiedliwości, to zmiana kodeksu karnego i dotyczy tych kierowców, którzy powodują zagrożenie w ruchu lądowym bądź powodują katastrofę w ruchu lądowym. Tutaj także dopominamy się zupełnie innych, wyższych kar. Z jednej strony nieuchronna kara więzienia dla takiej osoby, która spowoduje tego typu katastrofę w ruchu lądowym. Z drugiej strony kwestia związana z zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych.
0: Wczoraj doszło do tragicznego wypadku w okolicy miejscowości Przysucha. Wiodący pociąg relacji Lublin-Szczecin uderzyła ciężarówka. Jedna osoba zginęła, a około 20 zostało rannych. Wcześniej doszło do kilku innych wypadków na przejazdach, których sprawcami z reguły byli zawodowi kierowcy.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Skierowaniem aktu oskarżenia do sądu zakończyło się postępowanie policjantów z Rudy Śląskiej przeciwko 33-letniej kobiecie, która wyłudzała pieniądze w internecie pod pretekstem oferowania łatwej pracy zarobkowej. Na przełomie lipca i sierpnia ubiegłego roku podejrzana oszukała 23 osoby z całego kraju. Mechanizm przestępstwa polegał na powierzaniu prostych zadań online, a następnie wymuszaniu na ofiarach kolejnych wpłat pod pozorem odblokowania wyższych prowizji lub wypłaty zysków. Zatrzymana kobieta przyznała się do zarzucanych jej czynów, a za popełnione oszustwa grozi jej do 8 lat więzienia. Mundurowi równocześnie ostrzegają przed internetowymi ofertami pracy wymagającymi angażowania własnych środków finansowych, przypominając, że każda kolejna wpłata w tego typu procederach prowadzi wyłącznie do powiększania poniesionych strat. Skwer przy zbiegu ulicy Czajki i Czapli w Gliwicach zostanie przebudowany. To inwestycja realizowana w ramach budżetu obywatelskiego. Betonowa nawierzchnia placu zostanie rozebrana i zastąpiona kostką brukową, a dotychczasowe murki zastąpią kosze z kamiennym wypełnieniem. Skwer nie będzie pozbawiony zieleni, podkreśla Barbara Szumilak z gliwickiego magistratu.
3: Jednym z najważniejszych założeń inwestycji jest zachowanie rosnącego na skwerze okazałego dębu szypułkowego. Jego ochrona została potraktowana jako jeden z podstawowych wymogów realizacji tego zadania. Zmieni się także układ zieleni, dwa istniejące kwietniki zostaną zagospodarowane na nowo, a dodatkowo powstanie trzeci.
0: Prace na skwerze zostaną zakończone jeszcze w tym roku. Jutro na niebie same chmury i postępujące od południa opady deszczu. Będzie jeszcze chłodniej niż dziś. Temperatura maksymalna wyniesie zaledwie od 13 do 16 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk. I przed godziną 13 w Polskim Radiu Katowice jeszcze drogowy raport. Wojciech Pacula, oto szczegóły. Jak do tej pory w czwartek prawie 100 zgłoszeń o różnych drogowych zdarzeniach, to przekaz śląskiej drogówki. Ostatni meldunek mamy o potrąceniu rowerzysty. Przez osobowe auto dotarło ono z Trysnej, to południe regionu, nieopodal jeziora Żywieckiego. Według służb w tym przypadku groźby utraty życia poszkodowanego, niechronionego uczestnika ruchu nie ma. Teraz w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej w wielu miejscach prace remontowe na drogach, stąd zwężenia, przejazd utrudniony siłą rzeczy. No i korki. Przykładowo na przykład w Katowicach dojazd od Murcek, od Alei Murckowskiej tutaj do Ligoty. Sznur aut także na dojeździe 79 od Jaworzna do trasy S1. Tutaj okolice Niwki, Jęzora, Mysłowice, tłocznie oczywiście również na zjeździe w łącznicę A4. S1 nieco niżej na południe od tego miejsca również, niestety z niewielkim przewężeniem i tam też chwilowe przeciążenie. Aglomeracja to jeszcze A1 do Bieszowice przywołuje, obustronnie 94 za Czeladzią, także bliżej Bytomia, niestety z utrudnionym przejazdem wszędzie oczywiście. To wynika z prac remontowych na jezdniach. Teraz od Katowic na zachód, okolice Gliwic, przelotowa A4 w stronę Wrocławia. Zator, ekipa remontowa zajęła część jezdni, to w stronę Katowic i Krakowa konkretnie.
5: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki S-Cross.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Tu Radio Dźwięk.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 września. Minęła właśnie 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Minister Klimczak chce zatrzymać protest maszynistów za godzinę rozmowy ze związkowcami. Stałe bazy wojskowe USA w Polsce, w Warszawie trwają polsko-amerykańskie rozmowy. Dziesiątki tysięcy pasażerów bez odszkodowań, awarię brytyjskiego systemu uznano za nadzwyczajną okoliczność. Minister infrastruktury będzie dziś namawiał maszynistów do rezygnacji z jutrzejszego protestu. Kolejarze zapowiedzieli, że od północy przez 24 godziny pociągi będą zwalniać na przejazdach do 20 km na godzinę. Pasażerowie nie mogą być zakładnikami protestujących, mówi minister Dariusz Klimczak.
2: Chcemy przedstawić to, że jest problem na przejazdach drogowo-kolejowych, ale nie możemy karać pasażerów. Zbyt długo pracowaliśmy nad tym, żeby zachęcić ludzi do podróżowania pociągami. Nie chciałbym, żeby przez tego typu protesty doszło do jakiegokolwiek paraliżu.
8: Rozmowy ze związkowcami mają się zacząć za godzinę. Protest na kolei ma być reakcją na wczorajszy wypadek w Sokolnikach Suchych. W zderzeniu ciężarówki z pociągiem na przejeździe zginęła jedna osoba. Około 20 zostało rannych. Najnowsze informacje na temat stanu poszkodowanych przekazała Katarzyna Kucharska z radomskiej policji.
9: Kobieta 39-letnia z okolic Lublina zmarła. To jest jedyna ofiara śmiertelna i chciałam zdementować wszelkie informacje, które krążą w sieci medialnej o dwóch ofiarach. Rzeczywiście są osoby w ciężkim stanie w szpitalach. Przewiezieni byli do szpitali w Opocznie, w Kielcach i w Radomiu. Najpoważniej ranni wydaje się, że są kierowcy tych pojazdów, maszynista oraz kierowca samochodu ciężarowego.
8: Pociągiem Intercity relacji Lublin-Szczecin podróżowało około 120 osób. W Warszawie dziś rozmowy polsko-amerykańskie, między innymi w sprawie lokalizacji stałych baz wojskowych USA w naszym kraju. O dobrym spotkaniu z amerykańskimi partnerami z Departamentu Stanu oraz Wojny, a także ambasadorem Thomasem Rose, informuje wiceministra obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Rozmowy mają dotyczyć nie tylko stałych baz, ale także centrów serwisowych czołgów Abrams i śmigłowców Apache. Prawie 330 tysięcy pasażerów poszkodowanych przez awarię brytyjskiego systemu kontroli ruchu lotniczego najprawdopodobniej nie dostanie odszkodowań. Awarię uznano za nadzwyczajną okoliczność, za którą linie lotnicze nie odpowiadają.
10: Dla podróżnych to kolejny cios. Wielu z nich godzinami czekało na lot, a później na własną rękę szukało noclegu. Wśród nich była Susan, której powrót z wakacji przesunięto o 2 dni. Spędziłam noc na lotnisku, czekałam w sumie 12 godzin. Sama musiałam znaleźć hotel i za niego zapłacić. Linia nie zaoferowała żadnej pomocy, a teraz nie dostanę odszkodowania, mówiła telewizji Sky News Susan. Pasażerowie mogą jednak odzyskać część poniesionych wydatków. Za odwołany lot przewoźnik musi zwrócić pieniądze albo zaproponować inne połączenie. Sytuacja na brytyjskich lotniskach wraca już do normy. W ciągu 2 dni nie odbyło się ponad 2000 zaplanowanych lotów. Największe problemy były na londyńskim Heathrow. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
8: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Na termometrach od 17 stopni nad morzem do 19 w centrum i 21 na Podkarpaciu. Najwięcej chmur i deszczu na wschodzie kraju, głównie na Podlasiu i Suwalszczyźnie. Poza tym wszędzie możliwe przejaśnienia.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Wszystko a propos honorowego oddania krwi.
2: Jest 14. Będziemy kontynuować restrukturyzację Jastrzębskiej Spółki Węglowej i rozmawiać ze stroną społeczną, zapewnił w Katowicach minister aktywów państwowych. Przybędzie miejsc parkingowych w Cieszynie, za które trzeba będzie zapłacić. Gliwice będą budować 3 brakujące odcinki drogi rowerowej, która w dużej części biegnie śladem dawnej kolejki wąskotorowej.
3: Polskie Radio Katowice. Informacje.
2: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Musimy znów znaleźć pewien balans między energetyką a górnictwem, powiedział w Katowicach minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Jak wyjaśnił, chodzi o ustabilizowanie sytuacji, w której jeden sektor maksymalizuje zyski, a drugi tonie. Minister w drugim dniu Future Mining Forum Expo rozpoczął sesję plenarną poświęconą przyszłości górnictwa. Zaznaczył, że spółki górnicze są w pakiecie aktywów resortu największym wyzwaniem ze względu na ich trwającą, głęboką restrukturyzację. Za ogromne wyzwanie Balczun uznał sytuację Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Przypomniał, że JSW wydobywa nie tylko węgiel koksowy, ale też energetyczny. Szukamy teraz systemowych rozwiązań dotyczących poszczególnych kopalń, przede wszystkim tych północnych, Budryk i Knurów-Szczygłowice. Przypomniał, że podobnie jak w przeszłości udało się uratować PKP Cargo, zawieszając postanowienia układu zbiorowego pracy w porozumieniu ze stroną społeczną, to samo ministerstwo stara się robić w JSW. Minister zadeklarował stały dialog ze związkami zawodowymi. Blisko 100 kolejnych miejsc parkingowych w Cieszynie ma zostać objętych opłatami. Miasto przygotowuje nowy system dla 11 parkingów położonych poza drogami publicznymi. Wszystkie są dziś bezpłatne, a prowadzenie parkingów ma przejąć prywatny operator. Jak mówi wiceburmistrz Cieszyna Przemysław Major, łącznie chodzi o ponad 300 miejsc.
4: My mówimy o miejscach, które dzisiaj funkcjonują, więc to mamy 320 miejsc parkingowych, które są na tych placach poza drogami publicznymi. Dochodzą ulica Miarki i Czarny Chodnik, Dojazdowa i Solna, które nie były do czerwca 2025 roku objęte opłatami.
2: Przed czerwcem ubiegłego roku opłaty obowiązywały na około 200 z nich. Po zmianach płatnych będzie także blisko 100 kolejnych miejsc. System może ruszyć od 1 stycznia, jeśli miasto wybierze do tego czasu operatora. Bezpłatne pozostaną parkingi przy hali widowiskowo-sportowej, przy ulicy Górnej i na dawnym targowisku przy Katowickiej.
3: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
2: Prawie 11 milionów złotych unijnego dofinansowania na nowe ścieżki rowerowe w Gliwicach. Do 2028 roku miasto wybuduje 3 brakujące odcinki ponad 10-kilometrowej trasy numer 603. To droga rowerowa, która w dużej części biegnie śladem dawnej kolejki wąskotorowej. Dzięki inwestycji rowerzyści zyskają spójny i bezpieczny przejazd od ulicy Robotniczej przez rejon Areny Gliwice aż do granicy z Pilchowicami. Oprócz budowy samej ścieżki w planach jest doświetlenie przejazdów i generalny remont kładki nad kłodnicą. Docelowo gliwicki odcinek stanie się częścią wielkiej regionalnej trasy łączącej Siewierz z żelaznym szlakiem rowerowym na południu regionu. Całkowite koszty gliwickiego projektu to ponad 13,5 miliona złotych. Od dziś do niedzieli w Tarnowskich Górach Gwarki 2026, w tym roku wyjątkowe, bo Srebrne Miasto świętuje 500-lecie istnienia. O tym, co wydarzy się dziś, mówi Krzysztof Stręcioch z Tarnogórskiego Centrum Kultury.
5: Rozpoczynamy o godzinie 18 przemarszem Tarnogórskiej Orkiestry Dętej, czyli ulica Krakowska aż do rynku, do sceny głównej. O 18.
2: Gwarków 2026 do sprawdzenia na stronie internetowej Gwartury.
5: Rozpoczynamy o godzinie 18 przemarszem Tarnogórskiej Orkiestry Dętej, czyli ulica Krakowska aż do rynku, do sceny głównej. O 18...
2: gwarnowskiegóry.pl. W sobotę jedną z atrakcji będzie stoisko Radia Katowice. Muzycznie Filharmonia Śląska, Zespół Pieśni i Tańca Śląska, także Jan Kleosia, Baim, Oskar Cyms, Marcin Wyrostek i Dżem. Tradycyjnie w niedzielę ulicami Srebrnego Miasta przejdzie pochód gwarkowski. Do końca dnia sporo chmur, ale nie powinno padać. Deszcz pojawi się jutro i zrobi się jeszcze chłodniej niż dziś, tylko do 16 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
0: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 września. Dnia czwartek, 5 września, miała 4 na ulicy Solnej w Tkowie. Groźby wysadzenia szkół w Wilnie. Niż od północy przez 24 godziny pociągi będą zwalniać na przejazdach do 20 km na godzinę. Podróżni mogą spodziewać się dużych opóźnień. Protest to reakcja na śmiertelny wypadek w Sokolnikach. Paweł Wójcicki, który kieruje pociągami szybkiej kolei miejskiej w Warszawie, mówi, że takie tragedie są niestety częste.
7: Zdarzały się takie przypadki, gdzie przejeździł 40 lat i nie miał żadnego przypadku, ale to są ewenementy w skali Polski, tak? No niestety u nas w szybkiej kolei miejskiej duża część maszynistów, kolokwialnie mówiąc, ma na swoim koncie osobę śmiertelną.
0: Związkowcy przekazali, że tylko w tym roku na kolei doszło do 130 wypadków. Prawdopodobnie jutro zostanie przywrócony ruch pociągów na jednym torze po wypadku w Sokolnikach Suchych. Dziś planowane jest podniesienie lokomotywy i wagonów, które wypadły z torów. Dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP PLK Włodzimierz Kiełczyński wyjaśnia, że już trwa naprawa uszkodzonych torów.
8: Tam, gdzie my mogliśmy już wejść na naprawę toru, to rozpoczęliśmy naprawę toru numer 1. Zostały zdemontowane szyny, zostały zdemontowane uszkodzone podkłady. Jak tylko będzie możliwość usunięcia tego wagonu, który stoi w poprzek, zostanie...

0: On usunięty i nastąpi dalsza naprawa toru numer 1. Będziemy próbowali w dniu jutrzejszym, w godzinach późno popołudniowych, przywrócić ruch pociągów po jednym torze. Naprawa toru numer 2 potrwa do późnych godzin w poniedziałek wieczorem.
1: W wypadku zginęła jedna osoba, około 20 zostało rannych. Teraz Kraków i pytanie, czy progi zwalniające zmieniły sytuację na ulicy Solnej. Zamontowano je po wypadku, w którym zginęło młode małżeństwo. Nasz reporter był na miejscu i okazuje się, że kierowcy nadal łamią tam przepisy.
2: Wcześniej były prośby o to, żeby tutaj te progi były, no ale jakby natychmiastowo po tej tragedii pojawiły się, jak widać. No myślę, że na pewno coś pomogą, no jak widać, bo to jest zwalnianie, jest tutaj. To ktoś zjeżdża tam. To już jest szybko.
3: Na pewno jakoś podniosły jakiś stopień bezpieczeństwa, ale to, że ludzie to wymijają, to w sumie to nic nie daje. Kierowcy sobie jeżdżą tak, że właśnie nie stosują się do tych przepisów, więc to i tak będą wypadki, bo no właśnie.
4: Właśnie przejechał samochód tak. Środkiem.
3: No, więc to też zależy od społeczeństwa i tego, czy będą się bezpiecznie poruszać, czy będą mieli w to wywalone.
1: Od poniedziałku kontrolę w miejscu, gdzie ustawiono progi, prowadzi policja. Ukaranych zostało już 40 kierowców. Kolejna odsłona sporu o Trybunał Konstytucyjny. Kancelaria Prezydenta skierowała do Marszałka Sejmu pismo, w którym pyta, czy Maciej Berek ma 10-letni staż radcowski wymagany do objęcia stanowiska sędziego Trybunału. Zdaniem szefa Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej to nękanie, a prezydent być może szuka pretekstu do tego, aby nie przyjąć ślubowania od Macieja Berka.
5: Pan Berek został legalnie wybranym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Nie wiem, czy oni szukają pretekstu w tej chwili, żeby tego ślubowania nie przyjąć. To trochę wtórne, bo tak naprawdę Maciej Berek jest legalnie wybranym sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
1: Powiedział Zbigniew Konwiński. Jeśli z odpowiedzi Kancelarii Sejmu nie będzie wynikało, że Maciej Berek spełnił wymogi formalne, to prezydent nie powinien przyjmować ślubowania, uważa rzecznik PiS-u Rafał Bochenek.
6: Pan prezydent nie powinien przyjmować ślubowania od pana Macieja Berka, ponieważ pan Maciej Berek jest człowiekiem, który nie spełnia kryteriów ustawowych. Jest wymóg 10 lat wykonywania zawodu radcy prawnego i pan Maciej Berek tego zawodu, wiemy doskonale, że nie wykonywał przez 10 lat.
1: Politycy koalicji rządowej zapewniają, że Maciej Berek spełnia wymogi, a prezydent nie jest od tego, aby podważać wybór Sejmu. W Wilnie policja otrzymała anonimowe pogróżki wysadzenia kilku szkół w litewskiej stolicy. Na liście znalazło się 6 placówek, w tym polskojęzyczne liceum imienia Adama Mickiewicza.
7: Policja poinformowała, że wiadomości z pogróżkami trafiły do kilku instytucji państwowych. Zawierały one wiele błędów gramatycznych i stylistycznych, a ich autor mylił w nich nazwy państw. W tekście pojawił się m.in. wątek religijny. Autor twierdził, że na Litwie ograniczane są prawa jednej z religii i zapowiadał zemstę. Funkcjonariusze skontaktowali się ze wskazanymi szkołami. Jedna z nich postanowiła ewakuować uczniów. Na miejsce skierowano dodatkowe patrole, ale nie stwierdzono realnego zagrożenia. Policja zaleciła zachowanie czujności i kontynuowanie zajęć. Wiadomości z groźbami otrzymały dziś również instytucje na Łotwie i w Estonii. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Na termometrach od 17 stopni nad morzem do 19 w centrum i 21 na Podkarpaciu. Najwięcej chmur i deszczu na wschodzie kraju, głównie na Podlasiu i Suwalszczyźnie. Poza tym możliwe także przejaśnienia.
9: Zapraszamy.
10: Tu Radio Dźwięk.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: I czas na skrót najświeższych informacji. Radia Katowice przedstawi go Agnieszka Tatarczyk.
2: W siedzibie PKP SA w Warszawie trwa spotkanie ministra infrastruktury z przedstawicielami Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Tematem jest zapowiedziany na jutro protest maszynistów, który zdaniem ministra Dariusza Klimczaka może grozić paraliżem na kolei. Związek Zawodowy zapowiedział, że od północy w okolicach przejazdów kolejowo-drogowych pociągi będą zwalniać do prędkości 20 km na godzinę. Niebezpieczne zdarzenie w Rydułtowach. 26-letni mieszkaniec miasta został przysypany ziemią. Do wypadku doszło dziś około godziny 11 podczas budowy kanalizacji, podała policja. Mężczyzna trafił do szpitala. Wznowiono żeglugę w sekcji 5 kanału Gliwickiego, poinformowały Wody Polskie. Jak przekazało w komunikacie państwowe przedsiębiorstwo, zaobserwowano zanik złotej algi, która zatruwała ryby. Od 10 można już pływać przez kanał, otwarte są, ale z ograniczeniami, także śluzy, Dzierżno i Łabędy. Tereny po dawnej kopalni Biskupice w Zabrzu zmieniają się nie do poznania. Ma to być teren pod inwestycje. W rejonie ulicy Szyb Franciszek zostało wykonane uzbrojenie terenu, nowe drogi i asfaltowe nawierzchnie. Powstały przepompownia ścieków oraz infrastruktura pieszo-rowerowa. Gotowe jest także rondo na ulicy Bytomskiej, które zostało udostępnione kierowcom w ramach tymczasowej organizacji ruchu.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 września, jest 15. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Sprawca wypadku w Międzyzdrojach, w którym zginęły 3 osoby, skazane na 19 lat więzienia. Jutrzejszy protest maszynistów tematem spotkania ministra infrastruktury ze związkowcami. Polska przygotowuje kolejny pakiet wsparcia militarnego dla Ukrainy. 19 lat więzienia. Taki wyrok usłyszał Patryk F., sprawca wypadku w Międzyzdrojach. W grudniu 2023 roku, prowadząc pod wpływem narkotyków, mężczyzna stracił panowanie nad rozpędzonym autem i uderzył w spacerującą chodnikiem rodzinę. Na miejscu zginęły 3 osoby, w tym dziecko. Do szpitala trafiła ocalała z wypadku dziewczynka. Patryk F. ma dożywotnio stracić prawo jazdy, musi zapłacić też zadośćuczynienie rodzinie swoich ofiar. Wyrok jest nieprawomocny. Minister infrastruktury rozmawia z maszynistami o ograniczeniu skali planowanego przez nich na jutro protestu. Już od północy przez cały piątek pociągi zwolnią do 20 km na godzinę w okolicach przejazdów kolejowych. To zdaniem ministra Dariusza Klimczaka może grozić paraliżem na kolei.
5: Rozumiem cel. Myślę, że tutaj mamy te same intencje, natomiast skala protestu jest zbyt radykalna. Jeżeli maszyniści, Związek Zawodowy Maszynistów nie zrezygnuje z tak radykalnego protestu, dzisiaj będziemy musieli jak najszybciej przedstawić komunikaty o pociągach, które będą miały skrócony bieg, które będą odwołane. My już od rana organizujemy komunikację zastępczą.
4: Zapowiadany protest maszynistów to reakcja na wczorajszy wypadek w Sokolnikach koło Radomia. W zderzeniu ciężarówki z pociągiem na przejeździe kolejowym zginęła jedna osoba, około 20 zostało rannych, w tym kilka ciężko. Szef Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek będzie gościem Pulsu Trójki o 17.30. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert w związku z atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana w przestrzeni. Operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty. Alert obowiązuje dla części powiatów Lubelszczyzny i Podkarpacia. Polska przygotowuje kolejny pakiet wsparcia militarnego dla Ukrainy. To kontynuacja dotychczasowych działań, mówił w Karpaczu minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: To, co jest możliwe, to, co siły zbrojne mówią, tak, nie będziemy na przykład tego używać, czyli sprzęt wychodzący z użycia lub coś, jest, co jest najbardziej potrzebne. Zawsze granicą jest bezpieczeństwo państwa polskiego i zasoby sił zbrojnych, które określa szef sztabu generalnego. Postępujemy według tej zasady, przygotowujemy wsparcie.
4: W Karpaczu obraduje 35. Forum Ekonomiczne, największa i najważniejsza konferencja społeczno-ekonomiczna w Europie Środkowej. Byli żołnierze elitarnej jednostki specjalnej brytyjskiej armii szkolą Rosjan do działań bojowych, informuje o tym brytyjski The Telegraph, powołując się na tajną notatkę wywiadowczą.
7: Dokument przygotowano dla Five Eyes, czyli Sojuszu Wywiadowczego Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii i Nowej Zelandii. Autorzy raportu z dużą pewnością oceniają, że zachodni weterani wojskowi prowadzą szkolenia dla Rosjan w prywatnych ośrodkach w Bułgarii i Serbii. W notatce wskazano firmę Alpha Metal, która prowadzi centrum szkoleniowe na północy Bułgarii. Wśród instruktorów są weterani brytyjskiego SAS, australijskiego pułku komandosów oraz amerykańskich Navy Seals, elitarnej jednostki specjalnej marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. szkolenia prowadzą również byli amerykańscy policjanci. Ośrodek oferuje zaawansowane kursy snajperskie oraz zajęcia z walki na małej przestrzeni, na przykład wewnątrz budynków. Oferta jest skierowana m.in. do pracowników prywatnych firm wojskowych, ochroniarzy oraz specjalistów do spraw bezpieczeństwa. Z raportu wynika, że ośrodek w Bułgarii szkolił także Rosjan i to również po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
4: W całej Polsce w lipcu i sierpniu wzrosła liczba turystów. W województwie warmińsko-mazurskim według Głównego Urzędu Statystycznego było ich 1,5 miliona, czyli o 3% więcej niż w wakacje rok temu. Inaczej niż GUS widzi to regionalna branża. Andrzej Kindler, wiceprezes warmińsko-mazurskiego oddziału Polskiej Izby Turystyki, mówi o trudnym sezonie.
8: Lipiec był naprawdę słaby, sierpień troszeczkę lepszy, ale ogólnie ten trend jest taki trochę niepokojący, bo te Mazury słabo bronią się w stosunku do tej oferty głównie zagranicznej, ale również też oferty krajowej, gór, morza.
4: A rozbieżności wynikają m.in. z faktu, że GUS bierze pod uwagę tylko obiekty posiadające 10 lub więcej miejsc noclegowych, nie uwzględnia mniejszych czy prywatnego wynajmu mieszkań.
1: Klimat.
4: Jakość powietrza jest przeważnie bardzo dobra, miejscami dobra. Prawie 60% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Na wschodnim wybrzeżu mogą gwałtownie wzrosnąć stany wody. To był Serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Pochmurno, ale na południu i wschodzie będzie się przejaśniać. Miejscami deszcz, na wschodzie opady dość intensywne. Od 16 stopni na Podhalu do 17 nad morzem. 19 na Mazowszu i 22 na Podkarpaciu.
9: Na program zaprosił jego sponsor.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Za minutę będzie w 3:30 w Radiu Katowice. Sprawdzamy, co na drogach, a sytuację śledzi dla Państwa Wojciech Pacula.
11: Nie jest to dobre popołudnie. Czwartkowe serie kolizji mamy na odcinku drogi 86, jadąc na południe od Katowic. Mocno zakorkowana zatem 86 za węzłem Murckim. Przypomnę, kierunek Tychy. Konkretnie dotyczy to sporego odcinka Alei Bielskiej. Tutaj cztery właśnie stłuczki blisko siebie. Służby ponoć już są na miejscu. Za Giszowcem 86 na południe. Wszyscy muszą hamować, no i wykazać cierpliwość, bo co najmniej godzinę potrwa chyba rozładowanie tej sytuacji. A o tej porze w samych Katowicach przytkana standardowo aleja nie tylko Murckowska, ale A4 w stronę Krakowa, bliżej węzła Brzęczkowica robi się nieco luźniej, natomiast tutaj zjazd z Murckowskiej w kierunku Krakowa z problemami. 79 teraz pod lupą autoradia, przytkana ta droga między rozjazdem tutaj do Jaworzna, a węzłem Brzęczkowice, problemy na kilku kilometrach drogi szybkiego ruchu, to jest S1 i na odcinku jezdni od Jaworzna, gdy się wjeżdża w S1, potem na fragmencie S1, gdy minie się węzeł Brzęczkowice. O tej porze większe spiętrzenie ruchu mamy również w zagłębiowskiej części aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej. 94 przywołana, rozjazd przy zagłębiowskim centrum urazowym, to jest Sosnowiec-Będzin konkretnie, i utrudnienie dotyczy jadących w stronę Dąbrowy Górniczej i dalej Olkusza. Skoro Olkusz przywołany w tym raporcie autoradia, przypomnę przebudowie właśnie w tym mieście od prawie 3 lat. Tamtejszy układ drogowy właśnie w ciągu tego tranzytu i co najmniej 1,5 roku jeszcze te prace potrwają. Przypomnę, odcinek ten liczy ponad 10 kilometrów. Policja przekazała, że do tej pory 120 zdarzeń miało miejsce. Nie ma informacji o tragicznych skutkach. Szczęśliwej drogi życzę Autoradio.
12: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki S-Cross.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: I czas na skrót najświeższych informacji. Radia Katowice przedstawi go Agnieszka Tatarczyk.
2: W siedzibie PKP SA w Warszawie trwa spotkanie ministra infrastruktury z przedstawicielami Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Tematem jest zapowiedziany na jutro protest maszynistów, który zdaniem ministra Dariusza Klimczaka może grozić paraliżem na kolei. Związek Zawodowy zapowiedział, że od północy w okolicach przejazdów kolejowo-drogowych pociągi będą zwalniać do prędkości 20 km na godzinę. Niebezpieczne zdarzenie w Rydułtowach. 26-letni mieszkaniec miasta został przysypany ziemią. Do wypadku doszło dziś około godziny 11 podczas budowy kanalizacji, podała policja. Mężczyzna trafił do szpitala. Wznowiono żeglugę w sekcji 5 kanału Gliwickiego, poinformowały Wody Polskie. Jak przekazało w komunikacie państwowe przedsiębiorstwo, zaobserwowano zanik złotej algi, która zatruwała ryby. Od 10 można już pływać przez kanał, otwarte są, ale z ograniczeniami także śluzy, Dzierżno i Łabędy. Tereny po dawnej kopalni Biskupice w Zabrzu zmieniają się nie do poznania. Ma to być teren pod inwestycje. W rejonie ulicy Szyb Franciszek zostało wykonane uzbrojenie terenu, nowe drogi i asfaltowe nawierzchnie. Powstały przepompownia ścieków oraz infrastruktura pieszo-rowerowa. Gotowe jest także rondo na ulicy Bytomskiej, które zostało udostępnione kierowcom w ramach tymczasowej organizacji ruchu.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Jest 16, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 10 września. Michał Gardias, dzień dobry. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera.
5: Od północy do południa w piątek potrwa protest maszynistów. Skracają akcję po rozmowach z ministrem infrastruktury. Jest śledztwo w sprawie Marki Polska. Chodzi o narażenie Skarbu Państwa na utratę kilkuset tysięcy złotych. Amerykańska delegacja na rekonesansie w Polsce szuka potencjalnego miejsca na stałą bazę wojsk USA. Jutrzejszy protest kolejarzy będzie trwał krócej niż to pierwotnie planowano. Po spotkaniu z ministrem infrastruktury kolejarze postanowili ograniczyć akcję, która ma polegać na wolnym przejeździe pociągów przez przejazdy, mówi prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, Leszek Miętek.
6: Na znak dobrej woli zaapelujemy do Rady Krajowej o podjęcie uchwały, żeby ten protest zakończyć nie o północy, a o godzinie 12, tak żeby dać szansę podróżnym wrócić w piątek w miarę planowo do domu.
5: Przedstawiciel kolejarzy poinformował, że zmiana formuły protestu jest związana z propozycją ministra dotyczącą powołania zespołów, które zdiagnozują zagrożenia i wypracują sposoby, by im zapobiegać. Szef Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek będzie o 17.30 gościem Pulsu Trójki. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie Marki Polska. Zostało wszczęte 27 sierpnia i dotyczy narażenia Skarbu Państwa, Ministerstwa Sportu na utratę blisko 180 tysięcy złotych oraz przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków dla korzyści majątkowej lub osobistej przez funkcjonariusza publicznego. Jak pisze prokuratura, za pierwsze przestępstwo grozi od pół roku do 8 lat więzienia, za drugie od roku do 10 lat. Polska chce przeznaczyć kilkanaście miliardów złotych na stworzenie stałej bazy wojsk amerykańskich. Delegacja ze Stanów Zjednoczonych prowadzi rekonesans i ogląda miejsca, w których dziś stacjonują żołnierze USA, m.in. Powic i Poznań. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że Polska proponuje potencjalne miejsca na bazy, ale to Amerykanie mają ostateczny głos.
7: Decyduje strona amerykańska. My wszędzie tam, gdzie pokazujemy już dzisiaj obecność żołnierzy amerykańską. Oni są zarówno w Poznaniu, we Wrocławiu, w Powidzu, ale są też w Bydgoszczy, bo tam NATO ma swoje ważne miejsce. Znają dobrze Szczecin.
5: Pentagon prowadzi obecnie przegląd obecności wojsk amerykańskich w Europie, który według ministra może potrwać jeszcze kilka tygodni lub miesięcy. Co najmniej 5 osób zginęło, ponad 80 jest zaginionych po pożarze promu u wybrzeży filipińskiej wyspy Palawan. Uratowano dotąd 43 osoby, w tym dwóch obywateli Chile. Ogień wybuchł wczoraj wieczorem podczas rejsu ze stolicy kraju. Jeden z ocalałych relacjonował, że przed pojawieniem się płomieni usłyszał silny wybuch w ładowni. Przyczyna eksplozji pożaru nie jest na razie znana. Odnowiona siedziba Orkiestry Sinfonia Varsovia na warszawskim Kamionku otwiera się dla publiczności. Remont i budowa nowej siedziby to spełnienie marzeń zespołu, a także zmiana warunków pracy, przyznaje dyrektor orkiestry Janusz Marynowski.
8: Zostawiliśmy ściany nośne z tych budynków, chociażby ta sala, w której kiedyś była audytorium i stajnia. My wprowadzając się tu, widzieliśmy jeszcze słomę w boksach i te charakterystyczne zapachy. Zwierząt teraz, to jest sala koncertowa na 160 miejsc. W innym pomieszczeniu przestrzeń specjalnie dedykowana do pracy z najmłodszym słuchaczem i kawiarnia, Stowarzyszenia i Mała Galeria Sztuki. I wreszcie główny budynek również wyremontowany całkowicie.
5: Na razie oddano do użytku zabytkową część kompleksu. Do 2030 roku ma zostać wybudowana nowoczesna sala koncertowa, największa w Polsce. To był Serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: 3 po 16. Sport i Adam Malecki.
9: Grają nasi siatkarze. Reprezentacja Polski rozpoczęła walkę na Mistrzostwach Europy, a w pierwszym meczu fazy grupowej gra z Portugalią. Pierwszy set wygrany przez biało-czerwonych do 12, drugi do 18, w trzecim jest 11 do 7. Dzieje się na parkiecie w Sofii, dzieje się w piłkarskiej ekstraklasie, choć niekoniecznie na boisku. Rozkręca się afera wokół Adriana Siemieńca. Artykuł w Wirtualnej Polsce ujawnia komunikację SMS-ową trenera Jagiellonii Białystok z sędziami. Siemieniec pod koniec ubiegłego sezonu pisał wiadomości tekstowe do arbitrów z prośbą o zaoszczędzenie drużyny przed ostatnim meczem, w którym Jaga miała walczyć o drugie miejsce i prawo gry w eliminacjach Ligi Mistrzów. Chodziło o żółte kartki. Siemieniec chciał, by jego zawodnicy uniknęli zawieszenia w kluczowym spotkaniu. Jakiekolwiek kontakty tego typu z sędziami są zakazane. Wszystko wskazuje na to, że starania trenera były skuteczne. Żaden z zagrożonych zawodników nie ujrzał żółtka. Co grozi Siemieńcowi? 1000 zł kary, a nawet dyskwalifikacja i zawieszenie licencji. Nie wiadomo, jak klub z Podlasia podejdzie do całej sprawy. Wiadomo, jak słabe wyniki drużyny zinterpretowali włodarze Widzewa Łódź. Trener drużyny Aleksander Wukowicz został odsunięty od prowadzenia zespołu. Wukowicz pracuje w Widzewie od marca bieżącego roku. W 19 spotkaniach pod jego wodzą łodzianie wygrali 6, przegrali 6, a zremisowali 7 meczów i utrzymali się w Ekstraklasie. W piłkarskiej Lidze Mistrzów dziś ciąg dalszy grania w fazie ligowej. Już o 18.45 zagrają Fenerbahce Stambuł z Romą i PSV Eindhoven z Szachtarem Donieck. Ciekawie zapowiadają się wieczorne mecze, pojedynki drużyn niemieckich. Bayern zagra z Bodo Glimt, a Como z RB Lipsk. Do tego zmierzą się Manchester United z Sabahem Baku, zapewne z Tymoteuszem Puchaczem w składzie, i Slavia Praga z Lą.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: W najbliższych godzinach, tak jak teraz, zachmurzenie będzie raczej umiarkowane. Przelotnie, gdzieniegdzie deszcz. Temperatura maksymalna dzisiaj zupełnie inna niż wczoraj, bo od 17 do 21 stopni. Chłodniej na obszarach podgórskich. Do końca dnia jednak wiatr może być silny. Uwaga na pranie na balkonie, jeśli ktoś sobie wystawił, żeby nie porwało. Jutro deszczowo, szczególnie na południu i południowym wschodzie, i nie więcej niż 20 stopni na zachodzie.
10: Na program zaprosił jego sponsor.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
12: Drogowym raportem w Radiu Katowice przed godziną 17. Wojciech Pacula. Ponad 130 już zgłoszeń o kolizjach, plus kilka niegroźnych na szczęście wypadków mamy. Wiemy to z meldunku śląskiej drogówki. Ostatnie zgłoszenie dotyczy zderzenia motocyklisty z osobowym autem. Do tego zdarzenia doszło w Alei Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej. Wiemy też, że kłopotliwy przejazd nadal mamy odcinkiem 86 na wysokości Czułowa, gdzie wcześniej informowaliśmy o serii zdarzeń. Były to 4 blisko siebie kolizje. Tam jeszcze mozolna jazda, jak przekazują nam również potwierdzając te doniesienia radiowi koledzy, prosto z tej drogi. O tej porze nie tylko w aglomeracji przeciążenia się utrzymują, czyli jazda zderzak w zderzak, to jest Czułów, o czym mówiliśmy, ale zwłaszcza na odcinkach, gdzie remontowe zwężenie dla przykładu węzeł Sośnica pod Gliwicami przywołuje i spory korek na teraz sygnalizujemy na jezdni autostrady A4 w stronę Wrocławia. Droga 78, kierunek Tarnowskie Góry, korek w Reptach Śląskich. Katowice A4, teraz w stronę Krakowa od węzła Murckowska, praktycznie do bramek, mocno przeciążony ten fragment A4. S1 teraz pod lupą autoradia, okolica Lędzin, jezdnia w stronę Tychów. Podobna sytuacja z korkiem. Od Tychów jadąc potem 44 w stronę Oświęcimia. Podobnie korki na wysokości Bierunia, Bierunawego oraz w Urbanowicach. Obukierunkowo zresztą. Zderzak w zderzak teraz jazda 86 w Będzinie. Przypomnę, tam na tej obwodnicy jakby Będzina problemy na zjeździe w stronę Czeladzi. Teraz 94 kierunek Dąbrowa Górnicza i Jolkusz. Przejazd, gdzie nie ma zwężeń remontowych, ale na zasadzie zderzak w zderzak. No i potem problemy oczywiście w Jolkuszu. Tyle o sytuacji na drodze na teraz. Autoradio pozdrawia.
13: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

0: Potrzymaj mnie za... Jeśli chcesz, potrzymaj mnie za dłoń, wciąż daj.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy przedźwięki.

przeważnie jestem szczery. Czasem zwykle kłamie i próżny, pazny. Dbam ty swoje, cztery litery. Bywam małowy, cyniczny i bezduszny. Osam bez litości, bez serca i miłości.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: 17.30.
2: Jest 17. Będzie jutro protest maszynistów pociągów, ale mniej uciążliwy dla pasażerów. Koleje Śląskie wydały komunikat o honorowaniu biletów innych przewoźników. Jest akt oskarżenia katowickiej prokuratury regionalnej w sprawie fałszywych sklepów internetowych. Od dziś do niedzieli w Tarnowskich Górach. Gwarki 2026.
3: Polskie Radio Katowice. Informacje.
2: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Jutrzejszy protest kolejarzy będzie trwał krócej niż pierwotnie planowano, poinformował prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek. Kolejarze zapowiedzieli protest po tym, jak wczoraj doszło do kolejnego wypadku na przejeździe kolejowym. Zginęła jedna osoba, a kilka jest ciężko rannych. Leszek Miętek powiedział, że po spotkaniu z ministrem infrastruktury kolejarze postanowili ograniczyć jutrzejszy protest.
4: Przekazaliśmy panu ministrowi, że jutrzejszy protest, który będzie wykonany przez maszynistów, a będzie polegał na ograniczeniu prędkości na wszystkich przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Na znak dobrej woli zaapelujemy do Rady Krajowej o podjęcie uchwały, żeby ten protest zakończyć nie o północy, a o godzinie 12, tak żeby dać szansę podróżnym wrócić w piątek w miarę planowo do domu.
2: A tymczasem Koleje Śląskie zapowiedziały na jutro honorowanie biletów kolejowych Polregio, PKP Intercity oraz Kolei Małopolskich. Natomiast wszystkie ważne bilety Kolei Śląskich będą honorowane w autobusach i tramwajach Zarządu Transportu Metropolitalnego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Oszuści internetowi staną przed sądem. Prokuratura Regionalna w Katowicach skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 5 osobom, które prowadziły fałszywe sklepy online. To finał 2-letniego śledztwa prowadzonego przez prokuraturę i Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Członkowie zorganizowanej grupy działali w Polsce i za granicą, przyjmowali pieniądze i nie dostarczali oferowanych produktów, mówi prokurator Michał Binkiewicz.
5: Członkowie grupy oferowali do sprzedaży sprzęt AGD, sprzęt fitness, meble ogrodowe i inne. Doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem co najmniej 496 osób na łączną kwotę przekraczającą 785 tysięcy złotych.
2: Oskarżonym grozi do 15 lat więzienia. Od dziś do niedzieli w Tarnowskich Górach Gwarki 2026. W tym roku wyjątkowe, bo Srebrne Miasto świętuje 500-lecie istnienia. W sobotę jedną z atrakcji będzie stoisko Radia Katowice. Muzycznie Filharmonia Śląska, Zespół Pieśni i Tańca Śląska, także Jan Kleosia, Baim, Oskar Cyms, Marcin Drostek i Dżem. W niedzielę ulicami Srebrnego Miasta przejdzie pochód gwarkowski, a pierwsze wydarzenia dziś o 18.00. Szczegóły do sprawdzenia na stronie internetowej gwarki.tarnowskiegory.pl. Na koniec mamy dla Państwa jeszcze zaproszenie na programy lokalne Radia Katowice, które zaczynamy za kilka minut. Na 98,4 FM opowiemy o Bugajskiej BIS, czyli kolejnej dużej drogowej inwestycji realizowanej w Częstochowie. Odwiedzimy Lelów i porozmawiamy o gminnych inwestycjach. W aglomeracji na 101,2 o kolekcjonerce gazet i pikniku charytatywnym Fundacji Nadzieja Dzieci. Na Beskidzkiej Fali 103 FM zapowiedź jubileuszu Zapory w Porąbce, zaproszenie na dożynki wistebnej oraz warsztaty i wystawy w Regionalnym Ośrodku Kultury w Bielsku-Białej. W nocy w regionie raczej bez opadów. Deszczowo zrobi się jutro. Chłodno, najwyżej 16 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk.
1: Drogowym raportem w Radiu Katowice przed godziną 17. Wojciech Pacula. Ponad 130 już zgłoszeń o kolizjach, plus kilka niegroźnych na szczęście wypadków mamy. Wiemy to z meldunku śląskiej drogówki. Ostatnie zgłoszenie dotyczy zderzenia motocyklisty z osobowym autem. Do tego zdarzenia doszło w Alei Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej. Wiemy też, że kłopotliwy przejazd nadal mamy odcinkiem 86 na wysokości Czułowa, gdzie wcześniej informowaliśmy o serii zdarzeń. Były to cztery blisko siebie kolizje. Tam jeszcze mozolna jazda, jak przekazują nam również również potwierdzając te doniesienia radiowi koledzy prosto z tej drogi. O tej porze nie tylko w aglomeracji przeciążenia się utrzymują, czyli jazda zderzak w zderzak, to jest Czułów, o czym mówiliśmy, ale zwłaszcza na odcinkach, gdzie remontowe zwężenie dla przykładu węzeł Sośnica pod Gliwicami przywołuje i spory korek na teraz sygnalizujemy na jezdni autostrady A4 w stronę Wrocławia. Droga 78, kierunek Tarnowskie Góry, korek w Reptach Śląskich. Katowice A4, teraz w stronę Krakowa od węzła Murckowska, praktycznie do bramek, mocno przeciążony ten fragment A4. S1 teraz pod lupą autoradia okolica Lędzin, jezdnia w stronę Tychów. Podobna sytuacja z korkiem, od Tychów jadąc potem 44 w stronę Oświęcimia, podobnie korki na wysokości Bierunia, Bierunawego oraz w Urbanowicach. Obukierunkowo zresztą. Zderzak w zderzak, teraz jazda 86 w Będzinie. Przypomnę, tam na tej obwodnicy jakby Będzina problemy na zjeździe w stronę Czeladzi. Teraz 94, kierunek Dąbrowa Górnicza i Jolkusz. Przejazd, gdzie nie ma zwężeń remontowych, ale na zasadzie zderzak w zderzak. No i potem problemy oczywiście w Olkuszu. Tyle o sytuacji na drodze na teraz. Autoradio pozdrawia.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Tu Radio Dźwięk.
7: I minęła 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 10 dzień września. Michał Gardia, skłaniam się ponownie. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera.
8: Protest maszynistów ma potrwać 12 godzin, a nie dobę. Do akcji nie włączy się oficjalnie Kolejowa Solidarność. Ceny energii w Europie, w tym w Polsce, muszą spaść, zapowiada premier i deklaruje.
9: Wszystko to, co wprowadzi na nas ryzyko droższej energii, zostanie przez nas zablokowane.
8: Dywidenda Trumpa. Amerykański prezydent obiecuje pieniądze Amerykanom za poparcie w Kongresie. Krajowa sekcja kolejarzy NSZZ Solidarność nie dołączy oficjalnie do jutrzejszego protestu maszynistów. Szef tego związku, Zdzisław Jasiński, przyznaje, że w sprawie bezpieczeństwa potrzebny jest wstrząs, jednak ma wątpliwości, czy paraliżowanie podróży to właściwa droga.
10: Nie wiemy, czy ta forma protestu będzie zrozumiała dla społeczeństwa, zwłaszcza dla podróżnych. Dlatego jest nasze stanowisko takie, że pozostawiamy wolną rękę maszynistom zrzeszonym w NSZZ Solidarność.
8: A zdaniem związkowców w sprawie bezpieczeństwa pomóc mogą bez względu na nieuchronność mandatów, montaż kamer rejestrujących wjazd na czerwonym świetle i zwiększenie liczby patroli Policji i Straży Ochrony Kolei przy przejazdach. Piątkowy protest maszynistów się odbędzie, ale ma być krótszy. Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych poinformował, że zaapeluje do Rady Krajowej, żeby akcja zakończyła się wcześniej niż planowano, o godzinie 12, a nie o północy. Pociągi będą zwalniać na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Leszek Miętek będzie za pół godziny gościem Pulsu Trójki. Polska będzie blokować każde proponowane przez Unię Europejską rozwiązanie, które mogłoby powodować wzrost cen energii. Tak zapowiada premier w kontekście planowanego wdrożenia pakietu ETS2. Podczas szczytu Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie Donald Tusk zaznaczył, że Polska płaci za energię jedne z najwyższych cen w Europie.
9: Ceny energii w tym regionie, w tym w Polsce, muszą spaść. Czy mówimy o ETS1, ETS2, czy innych niektórych propozycjach, wszystko to, co wprowadzi na nas ryzyko droższej energii, zostanie przez nas zablokowane. I o tym nie ma w ogóle co dyskutować, bo to jest kwestia być albo nie być. Nie tylko naszej czwórki, ale całej Unii Europejskiej.
8: Unia pracuje nad rozszerzeniem istniejącego unijnego systemu handlu emisjami. Opłaty mają być objąć paliwa kopalne wykorzystywane m.in. do ogrzewania. Przy obecnym poziomie inflacji obniżenie stóp procentowych przed końcem tego roku jest nierealne, ocenił prezes NBP Adam Glapiński. Dodał, że obecny poziom stóp jest umiarkowany i stabilizuje gospodarkę. Zastrzegł jednak, że jest to jego opinia, a nie stanowisko Rady Polityki Pieniężnej. Ta wczoraj nie zmieniła stóp procentowych. Donald Trump obiecuje każdemu dorosłemu Amerykaninowi $5000, jeśli republikanie utrzymają większość w Kongresie. Krytycy mówią wprost o kupowaniu głosów za publiczne pieniądze.
11: Obietnica padła podczas konwencji w Dallas. Prezydent USA powiedział, że jeśli republikanie w listopadowych wyborach utrzymają obie izby kongresu, każdy Amerykanin otrzyma czek na 5 tysięcy. Jeśli republikanie wygrają, wygracie z nami. Będzie się to nazywać dywidenda Trumpa. Spełnienie obietnicy Trumpa kosztowałoby ponad $1 bilion. Krytycy twierdzą, że to kolejna obietnica Trumpa bez pokrycia. Od początku drugiej kadencji Trump zapowiadał $5000 z oszczędności wypracowanych przez Urząd do Spraw Efektywności Rządu i $2000 zwrotu z ceł. Żadna z tych wypłat nie doszła do skutku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
8: To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Sport w Trójce, Adam Malecki.
12: 3-0 na dzień dobry. Reprezentacja Polski siatkarzy w wielkim stylu przywitała się z Mistrzostwami Europy i w pierwszym meczu fazy grupowej wygrała w Sofii 3-0 z Portugalią w poszczególnych setach do 12, 18 i 20. Na swoich wrażeniach pomeczowych więcej powie Bartek Bołądź.
13: Najważniejsze było to, że nie daliśmy się Portugalii rozwinąć. Od samego początku byliśmy skoncentrowani, chociaż na pewno popełniliśmy kilka prostych błędów, ale najważniejsze, że wygraliśmy 3-0. Podobała mi się fajna hala, nawet się nie spodziewałem, że tylu Polaków, kibiców naszych będzie na trybunach, więc możemy im tylko podziękować i zaprosić na kolejne spotkania.
12: A kolejny mecz w sobotę Polacy zagrają z Izraelem, który jeszcze dzisiaj zmierzy się z Ukrainą. Biało-czerwoni zagrają także z Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią, a czołowa czwórka grupy awansuje do 1/8 finału. Zwycięzca turnieju zapewni sobie kwalifikację olimpijską na Igrzyska w Los Angeles. Z siatkówki z Sofii przenosimy się do piłki nożnej. To w końcu w Polsce trwają Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20. W zakończonych już meczach Hiszpania rozbiła 10-0 Nową Kaledonię, a Korea Północna 3-0 Kostarykę. Patrzę, że jednak muszę skorygować. Hiszpania 11-0 wygrała z Nową Kaledonią. Nasze panie, potem jak wygrały z Argentyną i Meksykiem, jutro na zakończenie zmagań fazy grupowej zmierzą się z Beninem. Mecz w Bielsku Białej o 18:00. Warto się wybrać. W piłkarskiej Ekstraklasie szykuje się zmiana trenera w Widzewie Łódź. Potem jak drużyna odpadła z Pucharu Polski z Koroną Kielce, z którą przegrała także w lidze. Do tego porażka z Lechem i remisy z Radomiakiem i Śląskiem. I trener Aleksander Wukowicz został odstawiony od prowadzenia zespołu. Prawdopodobnie zastąpi go Mateusz Stolarski, który jeszcze w ostatnich latach prowadził ekipę Motoru Lublin.
7: Adam, nie wiem jak u ciebie, ale Krzysztof Łoniewski tu przyznał kiedyś, że tak 20 stopni to dla niego jest idealna pogoda.
12: Ja lubię ekstremalne. Lubię biegać na przykład w minus 20 i lubię biegać przy plus 40.
7: O, czyli jesteś bardzo elastyczny.
12: Tak.
7: No to super. I w lato, i w zimie. Super, świetnie. No to takie 20 stopni teraz na wschodzie lubelskiej, podkarpackiej, tam najcieplej. Pozostała część Polski od 15 do 18, tak mniej więcej. Jutro poranek będzie mokry, deszczowo na południu w Krakowie i w Rzeszowie. I przez cały dzień ten front będzie przesuwał się w kierunku północno-wschodnim. Parasolki przydadzą się też w Śląskiem i w Świętokrzyskiem.
2: Trójka.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Gdybym teraz był dzieckiem i miał wszystko przed sobą, o tobie mógłbym tylko śnić, o tobie.

0: Jest 18. Koleje Śląskie zapowiadają honorowanie biletów innych przewoźników. Jutro w całej Polsce protest maszynistów. Kontynuowana będzie restrukturyzacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej, przekazał w Katowicach minister aktywów państwowych. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej bezpieczny cyfrowo.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Koleje Śląskie zapowiadają honorowanie biletów innych przewoźników kolejowych. To w związku z zapowiadaną na jutro akcją protestacyjną maszynistów kolejowych w całej Polsce. Mogą wystąpić opóźnienia w kursowaniu pociągów, choć maszyniści ograniczyli skalę zwalniania na przejazdach. Akcja potrwa do południa w piątek, a nie do północy. Mając na uwadze komfort podróżnych i konieczność zapewnienia ciągłości podróży, jutro obowiązywać będzie wzajemne honorowanie biletów między kolejami śląskimi, a PKP Intercity, Polregio i kolejami małopolskimi. Ponadto wszystkie ważne bilety kolei śląskich będą honorowane w autobusach i tramwajach ZTM-u na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. O przyszłości górnictwa dyskutowano podczas sesji plenarnej na Future Mining Forum Expo w Katowicach. Dziś drugi dzień tego wydarzenia. Jak mówił Wojciech Walczun, minister aktywów państwowych, musimy znaleźć balans między energetyką a górnictwem.
2: Te dwie branże funkcjonowały w sposób taki komplementarny. Trochę chyba to gdzieś tam się po drodze zatraciło, a nie chodzi o to, żeby w jednym miejscu maksymalizować zyski, a drugie miejsce, żeby tonęło, więc musimy tutaj dużo więcej wysiłku włożyć, żeby to ustabilizować w interesie tak naprawdę całego systemu energetycznego i systemu bezpieczeństwa energetycznego państwa.
0: Szef resortu aktywów państwowych odniósł się także do sytuacji poszczególnych spółek górniczych. Najwięcej wyzwań stoi przed Jastrzębską Spółką Węglową, dodał minister Wojciech Walczun.
2: Największym wyzwaniem jest utrzymanie płynności, pozyskanie finansowania też zewnętrznego. Szukamy też synergii pomiędzy spółkami, które są tak naprawdę i jak ten dialog jest prowadzony w sposób efektywny i merytoryczny, to widzimy, że pewne rzeczy możemy łączyć. Mamy przed sobą wyzwania dotyczące SRK i zagospodarowania całego zasobu, który jest w SRK, głównie tutaj na Śląsku.
0: Minister aktywów państwowych zwrócił uwagę także na to, że podczas restrukturyzacji maksymalnie zostanie wykorzystany potencjał rodzimych firm.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: W Zespole Pieśni i Tańca Śląsk realizowany jest projekt Włączeni w kulturę. Przez kilka dni w Koszęcinie osoby będące w kryzysie zdrowia psychicznego uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach. Projekt obejmuje warsztaty taneczne, wokalne, teatralne, plastyczne i zajęcia integracyjne. Prowadzone są według autorskiego programu. Finałem pięciodniowego turnusu będzie wspólna prezentacja sceniczna przygotowana przez uczestników i ich asystentów. Projekt Włączeni w kulturę został dofinansowany ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej zakończył realizację przedsięwzięcia, którego celem było zwiększenie cyberbezpieczeństwa, cyfryzacja procesów medycznych i administracyjnych oraz przygotowanie placówki do wykorzystania sztucznej inteligencji w diagnostyce. Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła ponad 13 milionów złotych, w tym prawie 11 milionów stanowiło dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, mówi rzeczniczka szpitala Anna Szafrańska.
3: Ta inwestycja objęła cztery kluczowe obszary. Działania zwiększające poziom cyberbezpieczeństwa, integrację i rozbudowę systemów informatycznych, digitalizację dokumentacji medycznej oraz wdrożenie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję. Zostaliśmy również podłączeni do centralnego repozytorium danych medycznych.
0: Oprócz bezpieczeństwa danych pacjenci zyskali także szerszy i szybszy dostęp do swoich dokumentacji medycznych. W ramach projektu kupiono dla szpitala aż 350 nowoczesnych komputerów z najnowszym oprogramowaniem. W nocy raczej bez opadów, za to piątek będzie deszczowy, do tego chłodno. Temperatura do 16 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: drogowym raportem w Radiu Katowice przed godziną 17. Wojciech Pacula. Ponad 130 już zgłoszeń o kolizjach, plus kilka niegroźnych na szczęście wypadków mamy. Wiemy to z meldunku śląskiej drogówki. Ostatnie zgłoszenie dotyczy zderzenia motocyklisty z osobowym autem. Do tego zdarzenia doszło w Alei Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej. Wiemy też, że kłopotliwy przejazd nadal mamy odcinkiem 86 na wysokości Czułowa, gdzie wcześniej informowaliśmy o serii zdarzeń. Były to cztery blisko siebie kolizje. Tam jeszcze mozolna jazda, jak przekazują nam również, potwierdzając te doniesienia radiowi koledzy, prosto z tej drogi. O tej porze nie tylko w aglomeracji przeciążenia się utrzymują, czyli jazda zderzak w zderzak, to jest Czułów, o czym mówiliśmy, ale zwłaszcza na odcinkach, gdzie remontowe zwężenie dla przykładu węzeł Sośnica pod Gliwicami przywołuje i spory korek na teraz sygnalizujemy na jezdni autostrady A4 w stronę Wrocławia. Droga 78, kierunek Tarnowskie Góry, korek w Reptach Śląskich. Katowice A4, teraz w stronę Krakowa od węzła Murckowska, praktycznie do bramek, mocno przeciążony ten fragment A4. S1 teraz pod lupą autoradia okolica Lędzin, jezdnia w stronę Tychów. Podobna sytuacja z korkiem, od Tychów jadąc potem 44 w stronę Oświęcimia, podobnie korki na wysokości Bierunia, Bierunawego oraz w Urbanowicach. Obukierunkowo zresztą. Zderzak w zderzak, teraz jazda 86 w Będzinie. Przypomnę, tam na tej obwodnicy jakby Będzina problemy na zjeździe w stronę Czeladzi. Teraz 94, kierunek Dąbrowa Górnicza i Jolkusz. Przejazd, gdzie nie ma zwężeń remontowych, ale na zasadzie zderzak w zderzak. No i potem problemy oczywiście w Jolkuszu. Tyle o sytuacji na drodze na teraz. Autoradio pozdrawia.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Tu Radio Dźwięk.
7: Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest 10 września, czwartek w kalendarzu. Serwis przedstawi Anna Zaleśna-Sewera.
8: To mogła być rosyjska prowokacja. Groźny incydent udaremniony na polsko-ukraińskiej granicy. Nie doba, a 12 godzin ma potrwać protest maszynistów. Rozpocznie się o północy. Najniższy w historii poziom bugu we Włodawie. Tylko dzięki reakcji służb nie doszło do prowokacji na polsko-ukraińskiej granicy. Do incydentu miało dojść nocą na jednym z przejść, ujawnił przebywający w Bratysławie premier Donald Tusk.
9: Dzisiaj w nocy, dzięki współpracy naszych służb i ukraińskich, udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia dla jednego z przejść granicznych. Jak wiecie, Rosja zdecydowała się już na prowokacyjne ataki na przejścia graniczne, na przykład w Mołdawii. Spodziewamy się tego typu akcji także, jeśli chodzi o przejścia graniczne z Ukrainą, w innych państwach, także w Polsce.
8: Premier poinformował, że dostał raport od szefa CIA. Jak mówił, wynika z niego, że Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, a zarówno na froncie ukraińskim, jak i na wschodniej flance Unii. Jutrzejszy protest maszynistów prawdopodobnie zostanie skrócony i potrwa od północy do godziny 12, a nie jak wcześniej planowano do 24. To efekt rozmów ministra infrastruktury ze Związkiem Zawodowym Maszynistów Kolejowych. Rozmowy odbyły się po południu. Szef Związku Leszek Miętek mówił w Pulsie Trójki, że będzie proponował Radzie Krajowej ograniczenie protestu.
10: To nie jest strajk. Maszyniści będą stosowali prędkość bezpieczną na każdym przejeździe kolejowo-drogowym. Ja za kilka minut mam posiedzenie Rady Krajowej. Będę proponował Radzie Krajowej, żebyśmy ten jutrzejszy protest skrócili do godziny 12, żeby to był 12-godzinny protest, a nie 24-godzinny.
8: Po tragicznych wydarzeniach w Sokolnikach Suchych, gdzie w zderzeniu pociągu z ciężarówką zginęła jedna osoba, a wiele zostało rannych, kolejarze żądają poprawy bezpieczeństwa na torach. Rząd zapowiada bezwzględną walkę z piratami drogowymi. W tym roku na przejazdach kolejowych doszło już do ponad 130 wypadków. Rosjanie zaatakowali w mieście Dniepr na Ukrainie przedsiębiorstwo należące do amerykańskiego kapitału. Pociski uderzyły w zakłady produkcji oleju roślinnego Owayna. Wybuchły pożary. Dwie osoby zginęły, 5 zostało rannych, w tym dziecko. Ukraiński resort dyplomacji oświadczył, że atak nie jest przypadkiem, lecz częścią systematycznej kampanii terroru prowadzonej przez Moskwę przeciwko amerykańskim przedsiębiorstwom i interesom. Rekordowo niski poziom bugu na Lubelszczyźnie. Wodowskaz we Włodawie wskazuje zaledwie 48 cm. To najniższy poziom rzeki w tym miejscu w historii. To bardzo niepokojące, mówi specjalista do spraw środowiska Arkadiusz Iwaniuk.
11: W zasadzie od początku pomiarów tak niskiego stanu wody w rzece Bug we Włodawie nie obserwowano. Ten czas takiego niskiego stanu wody ciągnie się już od kilku ładnych miesięcy. To jest jakby nowa wartość, nowe zdarzenie w przyrodzie. Tego nie mieliśmy. To jest coś, co niesie zmianę.
8: Jak informuje w mediach społecznościowych członek zarządu powiatu chrubieszowskiego Marek Poznański, rzeka Bukowa, dopływ Bugu, wyschła. W całym kraju obowiązuje kilkadziesiąt ostrzeżeń dotyczących suszy hydrologicznej.
7: Klimat.
8: Jakość powietrza jest przeważnie bardzo dobra, miejscami dobra. Prawie połowa energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Na wschodnim wybrzeżu mogą gwałtownie wzrosnąć stany wody. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: 18.03. Sport w Trójce i Adam Malecki.
12: Żadnej niespodzianki nie było. Nasi siatkarze świetnie wypadli w roli faworyta i wygrali z Portugalią na inaugurację Mistrzostw Europy. 3-0 w 70 minut i wykonanie zadania melduje rozgrywający Marcin Komenda.
13: Wiedzieliśmy, że takie mecze bywają trudne. Często przeciwnicy nie mają nic do stracenia i tak też było dzisiaj. W drugim secie Portugalczycy odpalili bardziej w zagrywce. Grało nam się trochę ciężej, przez co oni mieli swoje momenty. Natomiast koniec końców wynik jest taki, że możemy być zadowoleni, możemy być szczęśliwi. Wszyscy są dzisiaj zdrowi po tym meczu. Mamy 3-0, więc krok po kroczku chcemy budować tą naszą pewność siebie i myślę, że takie mecze będą nas do tego zbliżały.
12: Krok po kroczku, a kolejnym kroczkiem będzie mecz z Izraelem, który właśnie teraz rozgrywa swoje spotkanie z Ukrainą. W piłkarskiej Lidze Mistrzów dziś ciąg dalszy grania w fazie ligowej. Od 18.45 dwa mecze, Fenerbahce z AS Romą i PSV Eindhoven z Szachtarem Donieck. Szczególnie ciekawie zapowiadają się mecze z udziałem drużyn niemieckich. RB Lipsk zagra na wyjeździe z Como, a Bayern Monachium z Bodo Glimt. Bawarczycy oczywiście celują w zdobycie trofeum.
14: Pierwsza przeszkoda na długiej drodze jest dość niewygodna. Bodo Glimt okazał się rewelacją poprzedniego sezonu Ligi Mistrzów. Norwegowie dotarli aż do 1/8 finału. Mają już doświadczenie i żadnego strachu przed dużymi nazwami. Widać też u nich wyjątkowy team spirit. My też go oczywiście mamy. Na naszą korzyść przemawia dodatkowo to, że gramy u siebie, a nie u nich na sztucznej trawie, gdzie byłoby zupełnie inaczej. Analizował Manuel Neuer. Bawarczycy są też statystycznym faworytem. Wygrali wszystkie swoje mecze otwarcia od 2003 roku. Lipsk w Lidze Mistrzów staje przed zagadką. Como jeszcze kilka lat temu grało we Włoszech na czwartym poziomie rozgrywkowym. Leipziger Volkszeitung wskazuje, że jeśli RB chce zagrać w fazie pucharowej, musi wygrać we Włoszech, bo losowanie przedzieliło mu w tym sezonie także Real Madryt i oba kluby z Manchesteru. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio.
12: Teraz w sporcie to już wszystko. Kolejne informacje kilka minut po 21.
7: Słońca, no właśnie, coraz mniej, bo przed 19 zachód. Jutro do 20 stopni na zachodzie Polski. Wczoraj było 31, aż szkoda o tym myśleć.
0: Trójka.
6: Tu Radio Dźwięk.

popatrz. Posłuchaj. Włącz myślenie.

twoja córka oznajmi ci, że są jak oni, to co ty zrobisz, idioto? Włącz myślenie, to otchłań. Ja mówię, zrobi im obiad, podam im deser, powiem im, by dokończyli czytać książki, odrobili lekcje, pouczyli się trochę. To zrobię. To ja zrobię. A ty dalej swoje.

równi. Normalnie.

0: Na zegarach 19. O północy rozpocznie się protest maszynistów, ma jednak trwać 12, a nie 24 godziny. Katowiczanie do 23 września mogą głosować na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego. Strażacy ochotnicy w Cykarzewie Północnym w nietypowy sposób zbierają pieniądze na zakup wozu pożarniczego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, witam i zapraszam. Zapowiadany na jutro protest maszynistów prawdopodobnie zostanie skrócony i potrwa od północy do godziny 12, a nie jak wcześniej planowano przez 24 godziny. To efekt rozmów ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka ze Związkiem Zawodowym Maszynistów Kolejowych, które odbyły się dziś po południu. O szczegółach Przemysław Lis.
2: Po zakończeniu spotkania ze związkowcami minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował, że uzyskał deklarację ograniczenia skali protestu.
3: Mamy deklarację prezydenta Związku Maszynistów, że zwróci się do Rady Krajowej o to, aby ten protest był skrócony o połowę. To daje gwarancję, że po południu będziemy mogli wrócić do normalnego ruchu pociągów.
2: Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek powiedział jednak, że niezależnie od tego, czy przez 12, czy przez 24 godziny, protest na pewno się odbędzie.
4: On musi się odbyć z uwagi na to, żeby wszyscy, bo nie tylko minister infrastruktury odpowiada za bezpieczeństwo na kolei, zrozumieli, że jest problem. Problem, który trzeba rozwiązać, bo więcej ludzi na polskich kolejach ginąć nie może.
2: Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych zapowiedział, że od północy pociągi w okolicach przejazdów kolejowo-drogowych ograniczą prędkość do 20 km na godzinę.
0: Zapowiadany protest to reakcja na wczorajszy wypadek. Wskutek zdarzenia ciężarówki z pociągiem na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych jedna osoba zmarła, około 20 zostało rannych, w tym kilka ciężko. W związku z protestem Koleje Śląskie zapowiedziały na jutro honorowanie biletów kolejowych Polregio, PKP Intercity oraz Kolei Małopolskich. Natomiast wszystkie ważne bilety Kolei Śląskich będą honorowane w autobusach i tramwajach ZTM na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Ruszyło głosowanie w ramach katowickiego budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy do 23 września mogą wybierać spośród 23 projektów ogólnomiejskich i 190 dzielnicowych. Do wydania mają prawie 20 milionów złotych. Katowicki magistrat poinformował, że w ciągu pierwszych 12 godzin udział w głosowaniu wzięło prawie 2000 mieszkańców. Policjanci z Rudy Śląskiej zatrzymali kobietę, która oszukiwała ludzi poszukujących pracy. 33-latka w internecie obiecywała atrakcyjne wynagrodzenie za wykonanie prostych prac. W rzeczywistości wykorzystała 23 osoby, wyłudzając od nich pieniądze. Jak mówi młodszy aspirant Martyna Szeja z komendy w Rudzie Śląskiej, w takich oszustwach wszystko zaczyna się niewinnie. Ofiara dostaje atrakcyjną propozycję, za którą faktycznie otrzymuje pieniądze. To celowe budowanie zaufania.
5: Kiedy osoba uwierzy, że ma do czynienia z prawdziwym zarobkiem, pojawia się kolejny etap. Ofiara jest przekonywana, że jeśli wpłaci własne pieniądze, będzie mogła wykonywać lepiej płatne zadania, odblokować większą prowizję albo wypłacić już zgromadzone środki. I właśnie wtedy zaczyna się właściwe wyłudzanie.
0: Zatrzymanej kobiecie grozi do 8 lat więzienia. W remizie OSP w Cykarzewie Północnym w gminie Mykanów stanął butelkomat. To następstwo zorganizowania przez strażaków zbiórki butelek. Pieniądze chcemy przeznaczyć na zakup nowego wozu. Ten stary ma już ponad 20 lat, mówi Artur Kotynia, prezes OSP Cykarzew Północnym.
6: To jest wóz lekki, pożarniczy, przewozi osoby, przewozi sprzęt. Tu mamy z tyłu część ładunkową, gdzie wszelkiego rodzaju pompy, węże. Jak trzeba dowozić, to dowozimy. Do rozpoznania służy. Ofiarnych mamy mieszkańców, przynajmniej tu z najbliższego terenu. Widać, że się sprawdzili przy zbiórce złomu dwukrotnej. W sumie uzyskaliśmy wtedy 56 tysięcy.
0: Puste opakowania można wrzucać do pojemników ustawionych na terenie całej gminy. Strażacy przewożą je do remizy i wrzucają do butelkomatu. Nowy wóz ma kosztować około 250 tysięcy złotych. W nocy w regionie początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane, później wzrastające do dużego. Nad ranem na południu możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 8 do 11 stopni.
7: Tu Radio Dźwięk.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 10 września. Minęła 19. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Podróżni muszą się liczyć z opóźnieniami pociągów. O północy początek strajku maszynistów. Projekt Marka Polska pod lupą prokuratury. Chodzi o głośny raport z błędami za 180 tysięcy złotych. W najbliższym czasie nie ma co liczyć na zmiany oprocentowania kredytów i lokat.
7: Powiedziałbym tak, no nie zanosi się prędko na jakieś zmiany stuprocentowe.
8: Za 5 godzin maszyniści rozpoczną protest. Zwolnią przy przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę, a to może oznaczać wielogodzinne opóźnienia. 12-godzinna akcja jest organizowana dzień po tym, jak pod Radomiem ciężarówka uderzyła w pociąg, zginęła jedna osoba. Kolejarze chcą poprawy bezpieczeństwa na torach. Wielu z podróżnych popiera postulaty maszynistów.
9: Jest oznakowanie, oczywiście każdy się powinien zatrzymać, ale wielokrotnie widzę kierowców, którzy przejeżdżają, bo mi się wydaje, że tam pociągi nie jeżdżą.
10: Przede wszystkim rogatki i sygnalizacja świetlna na przejazdach. Ponieważ dużo podróżuje bardziej samochodem, więc uważam, że to jest najważniejsze.
11: Kierowcy, winy jest dużo. To jest po prostu niemożliwość. Ja przejeździłem 56 lat bez żadnych takich.
8: O bezpieczeństwie na torach rozmawiali goście Pulsu Trójki. Przejazdy są dobrze oznakowane i zabezpieczone, mówił prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek.
12: Natomiast jak życie pokazuje, niestety nieskutecznie, bo do tych wypadków na przejazdach kolejowych dochodzi zazwyczaj z winy kierowców, którzy łamią zasady ruchu drogowego, wjeżdżają na przejazd przy zapalonych czerwonych światłach albo opuszczających się rogatkach. Co gorsza, jak już wjadą i zostaną zamknięci, to nie wiedzą, co mają zrobić dalej.
8: Kierowcy są dobrze wyszkoleni, zapewnił na naszej antenie Rafał Wojciechowski z Niezależnego Związku Zawodowego Kierowców.
13: Czynnik przede wszystkim zmęczeniowy kierowców odgrywa bardzo istotną rolę. Są przepisy, tylko te przepisy tworzą teoretycy, a nie praktycy. Te przepisy pozwalają pracować kierowcy w ciągu jednego dnia, nawet 15 godzin. Rzadko się zdarza w innych pracach, żeby ktokolwiek wykonywał przez tak długi okres czasu swoją pracę.
8: Rząd zapowiada bezwzględną walkę z piratami drogowymi. W planach jest utrata prawa jazdy za wjazd pod opadające rogatki i surowsze kary. Jest śledztwo w sprawie projektu Marka Polska. Raport za blisko 180 tysięcy złotych. Polaków portret własny zawierał liczne błędy oraz fragmenty wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Śledztwo wszczęto po licznych zawiadomieniach posłów oraz publikacjach prasowych, wyjaśnia rzecznik Stołecznej Prokuratury Okręgowej Piotr Skiba.
14: Śledztwo dotyczy nieprawidłowości w związku z rozliczeniem dotacji w kwocie niemal 180 tysięcy złotych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach realizacji zadania publicznego Marka Polska podstrategia turystyczna.
8: Raport Polaków portret własny został opublikowany w listopadzie 2025 roku. Odpowiedzialna za niego Barbara Mróz-Gorgoń w lipcu tego roku została pełnomocniczką rządu do spraw promocji Marki Polska. Po medialnym zamieszaniu wokół raportu złożyła dymisję. W najbliższym czasie nie zanosi się na zmiany oprocentowania kredytów i lokat. Tak wynika z wypowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego dzień po tym, jak Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Adam Glapiński zdradził, że przed wakacjami spodziewał się, że stopy będą obniżane, ale teraz taki scenariusz jest nierealny.
7: Nie pytajcie Państwo, jakie będą decyzje Rady, bo to zależą od Rady. No ale tak sądząc z tonacji wypowiedzi i z dyskusji, ona była długa, gwałtowna czasami, no to powiedziałbym tak, no nie zanosi się prędko na jakieś zmiany stóp procentowych.
8: Powodem rezygnacji z obniżek stóp jest wysoka inflacja. Ceny rosną szybciej, m.in. z powodu drożejących paliw. Pomocny Bizon wyruszył z Krakowa do Poznania. Pasjonaci motoryzacji w ciągu tygodnia przejadą legendarnym kombajnem 400 km. Wyzwanie jest też akcją charytatywną. Zebrane pieniądze pójdą na nowy dom dla 65-letniego pana Piotra, opiekującego się niepełnosprawnymi żoną i córką. O szczegółach wyprawy opowiada Grzegorz, kierowca pomocnego Bizona, maszyny wyprodukowanej w 1978 roku.
15: Mamy 400 km do Poznania ponad, także myślimy około 50 km dziennie robić. Możemy się poruszać wszelkimi drogami poza oczywiście autostradami i drogami ekspresowymi. Natomiast będziemy się starać drogami wojewódzkimi jechać, z tego względu, że jest tam mniejszy ruch. Jeśli chodzi o Bizona, no to tutaj prędkościowo mamy 15 do 27 nawet na godzinę. Mamy trzy biegi, jedziemy generalnie na trzecim biegu cały czas. Hamulców praktycznie nie używamy, tyle co do hamowywania tak naprawdę.
8: Bizon ma dotrzeć na miejsce w piątek, 18 września. Przy okazji zaprezentuje się na Retro Motor Show, czyli największych targach pojazdów zabytkowych w Polsce. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Wieczorem, w nocy, jutro pogodnie, tylko na południu więcej chmur. W piątek przyniosą opady deszczu. Nad ranem od 7 stopni w centrum do 9 na Pomorzu Zachodnim i 10 miejscami na południu. Jutro od 17 do 20 stopni.
16: Autopromocja.
17: Halo, tu...
18: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
19: No śpiewaj do tego. Tyle.

0: jakie foty wrzuca, jakie wzroki puszcza i ten uśmiech.
1: No ten uśmiech właśnie.
2: Ksią, czerwony alarm.
3: Ona tu jest.

0: Na zegarach 19. O północy rozpocznie się protest maszynistów, ma jednak trwać 12, a nie 24 godziny. Katowiczanie do 23 września mogą głosować na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego. Strażacy ochotnicy w Cykarzewie Północnym w nietypowy sposób zbierają pieniądze na zakup wozu pożarniczego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, witam i zapraszam. Zapowiadany na jutro protest maszynistów prawdopodobnie zostanie skrócony i potrwa od północy do godziny 12, a nie jak wcześniej planowano przez 24 godziny. To efekt rozmów ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka ze Związkiem Zawodowym Maszynistów Kolejowych, które odbyły się dziś po południu. O szczegółach Przemysław Lis.
2: Po zakończeniu spotkania ze związkowcami minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował, że uzyskał deklarację ograniczenia skali protestu.
3: Mamy deklarację prezydenta Związku Maszynistów, że zwróci się do Rady Krajowej o to, aby ten protest był skrócony o połowę. To daje gwarancję, że po południu będziemy mogli wrócić do normalnego ruchu pociągów.
2: Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek powiedział jednak, że niezależnie od tego, czy przez 12, czy przez 24 godziny, protest na pewno się odbędzie.
4: On musi się odbyć z uwagi na to, żeby wszyscy, bo nie tylko minister infrastruktury odpowiada za bezpieczeństwo na kolei, zrozumieli, że jest problem. Problem, który trzeba rozwiązać, bo więcej ludzi na polskich kolejach ginąć nie może.
2: Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych zapowiedział, że od północy pociągi w okolicach przejazdów kolejowo-drogowych ograniczą prędkość do 20 km na godzinę.
0: Zapowiadany protest to reakcja na wczorajszy wypadek. Wskutek zdarzenia ciężarówki z pociągiem na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych jedna osoba zmarła, około 20 zostało rannych, w tym kilka ciężko. W związku z protestem Koleje Śląskie zapowiedziały na jutro honorowanie biletów kolejowych Polregio, PKP Intercity oraz Kolei Małopolskich. Natomiast wszystkie ważne bilety Kolei Śląskich będą honorowane w autobusach i tramwajach ZTM na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Ruszyło głosowanie w ramach katowickiego budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy do 23 września mogą wybierać spośród 23 projektów ogólnomiejskich i 190 dzielnicowych. Do wydania mają prawie 20 milionów złotych. Katowicki magistrat poinformował, że w ciągu pierwszych 12 godzin udział w głosowaniu wzięło prawie 2000 mieszkańców. Policjanci z Rudy Śląskiej zatrzymali kobietę, która oszukiwała ludzi poszukujących pracy. 33-latka w internecie obiecywała atrakcyjne wynagrodzenie za wykonanie prostych prac. W rzeczywistości wykorzystała 23 osoby, wyłudzając od nich pieniądze. Jak mówi młodszy aspirant Martyna Szeja z komendy w Rudzie Śląskiej, w takich oszustwach wszystko zaczyna się niewinnie. Ofiara dostaje atrakcyjną propozycję, za którą faktycznie otrzymuje pieniądze. To celowe budowanie zaufania.
5: Kiedy osoba uwierzy, że ma do czynienia z prawdziwym zarobkiem, pojawia się kolejny etap. Ofiara jest przekonywana, że jeśli wpłaci własne pieniądze, będzie mogła wykonywać lepiej płatne zadania, odblokować większą prowizję albo wypłacić już zgromadzone środki. I właśnie wtedy zaczyna się właściwe wyłudzanie.
0: Zatrzymanej kobiecie grozi do 8 lat więzienia. W remizie OSP w Cykarzewie Północnym w gminie Mykanów stanął butelkomat. To następstwo zorganizowania przez strażaków zbiórki butelek. Pieniądze chcemy przeznaczyć na zakup nowego wozu. Ten stary ma już ponad 20 lat, mówi Artur Kotynia, prezes OSP Cykarzew Północnym.
6: To jest wóz lekki, pożarniczy, przewozi osoby, przewozi sprzęt. Tu mamy z tyłu część ładunkową, gdzie wszelkiego rodzaju pompy, węże. Jak trzeba dowozić, to dowozimy. Do rozpoznania służy. Ofiarnych mamy mieszkańców, przynajmniej tu z najbliższego terenu. Widać, że się sprawdzili przy zbiórce złomu dwukrotnej. W sumie uzyskaliśmy wtedy 56 tysięcy.
0: Puste opakowania można wrzucać do pojemników ustawionych na terenie całej gminy. Strażacy przewożą je do remizy i wrzucają do butelkomatu. Nowy wóz ma kosztować około 250 tysięcy złotych. W nocy w regionie początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane, później wzrastające do dużego. Nad ranem na południu możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 8 do 11 stopni.
7: Tu Radio Dźwięk.
8: Damy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 10 września, minęła 20. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Atak na wodociągi w Skarżysku Kamiennej, sprawcy poszukiwani przez policję. Jutro protest maszynistów ma być jednak krótszy niż pierwotnie planowano. O uwolnienie Piotra Niemczyka apeluje Towarzystwo Dziennikarskie. Do próby uszkodzenia wodociągu miejskiego doszło dzisiaj w Skarżysku Kamiennej. Dwaj nieznani sprawcy usiłowali przeciąć mechanicznie sieć, ale zostali spłoszeni przez pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Sprawcy uciekli, ale znane są numery rejestracyjne samochodu, którym się poruszali, informuje nadkomisarz Anna Sławińska ze skarżyskiej policji.
7: O obecności osoby zaalarmował monitoring zabezpieczający obiekt. Na miejscu prowadzone są czynności mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia oraz tożsamości i roli tej osoby. Jednocześnie informujemy, że na tą chwilę nie stwierdzono przełamania ani pokonania zabezpieczenia włazu prowadzącego do ujęcia wody. Czynności w tej sprawie nadal trwają.
8: Władze miasta podkreślają, że nie doszło do uszkodzenia infrastruktury wodociągowej. Problemy z wodą ma natomiast Sandomierz. Nie nadaje się do spożycia nawet po przygotowaniu. Wyniki badań wykazały w niej obecność enterokoków kałowych. Woda pitna dostarczana jest mieszkańcom w beczkowozach. Sytuacja potrwa co najmniej do soboty. Wówczas znane będą kolejne wyniki badań. Zapowiadany na jutro protest maszynistów prawdopodobnie zostanie skrócony i potrwa od północy do godziny 12, a nie jak wcześniej planowano przez 24 godziny. To efekt rozmów ministra infrastruktury ze związkowcami. O szczegółach Przemysław Lis.
2: Po zakończeniu spotkania ze związkowcami minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował, że uzyskał deklarację ograniczenia skali protestu.
3: Mamy deklarację prezydenta Związku Maszynistów, że zwróci się do Rady Krajowej o to, aby ten protest był skrócony o połowę. To daje gwarancję, że po południu będziemy mogli wrócić do normalnego ruchu pociągów.
2: Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek powiedział jednak, że niezależnie od tego, czy przez 12, czy przez 24 godziny, protest na pewno się odbędzie.
4: On musi się odbyć z uwagi na to, żeby wszyscy, bo nie tylko minister infrastruktury odpowiada za bezpieczeństwo na kolei, zrozumieli, że jest problem. Problem, który trzeba rozwiązać, bo więcej ludzi na polskich kolejach ginąć nie może.
2: Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych zapowiedział, że od północy pociągi w okolicach przejazdów kolejowo-drogowych ograniczą prędkość do 20 km na godzinę. Przemysław Lis, Polskie Radio.
8: Towarzystwo Dziennikarskie apeluje o uwolnienie byłego działacza opozycji w PRL-u Piotra Niemczyka, skazanego w związku z protestem ostatniego pokolenia. W komunikacie napisano, że Piotr Niemczyk został skazany razem z aktywistami, którzy w ubiegłym roku blokowali most Poniatowskiego w Warszawie. Sam Piotr Niemczyk stał jedynie na chodniku z transparentem. Teraz od dwóch dni przebywa w zakładzie karnym na Białołęce i rozpoczął strajk głodowy. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: W nocy i jutro pogodnie, tylko na południu więcej chmur i tam jutro może padać deszcz. Nad morzem porywisty wiatr, nad ranem od 7 do 10 stopni, a jutro w ciągu dnia od 17 w Suwałkach do 20 we Wrocławiu.
9: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Minęła 20. Utrzymanie płynności i pozyskanie zewnętrznego finansowania to zdaniem ministra aktywów państwowych kluczowe zagadnienia dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński jako nierealny określił scenariusz obniżenia stóp procentowych w najbliższym czasie. W Zespole Pieśni i Tańca Śląsk realizowany jest projekt Włączeni w kulturę.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. O przyszłości górnictwa dyskutowano podczas drugiego dnia konferencji Future Mining Forum and Expo w Katowicach. Jak podkreślił Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych, musimy znaleźć balans między energetyką a górnictwem. Te dwie branże funkcjonowały w sposób komplementarny. Trochę się to zatraciło, a nie chodzi o to, żeby w jednym miejscu maksymalizować zyski, a drugie miejsce tonęło, podkreślił Wojciech Balczun. Szef resortu aktywów państwowych odniósł się także do sytuacji poszczególnych spółek górniczych. Najwięcej wyzwań stoi przed Jastrzębską Spółką Węglową. Kluczowe jest utrzymanie płynności i pozyskanie zewnętrznego finansowania dla JSW. W nadchodzących miesiącach nie zanosi się na zmianę oprocentowania kredytów i lokat. Tak wynika z wypowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński przypomniał, że wczoraj Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Dodał, że przed wakacjami spodziewał się, że stopy będą obniżane, ale obecnie taki scenariusz jest nierealny.
2: Nie pytajcie Państwo, jakie będą decyzje Rady, bo to zależą od Rady. No ale tak sądząc z tonacji wypowiedzi i z dyskusji, ona była długa, gwałtowna czasami, no to powiedziałbym tak, no nie zanosi się prędko na jakieś zmiany stóp procentowych.
0: Powodem rezygnacji z obniżek stóp jest wysoka inflacja. Ceny rosną szybciej, między innymi z powodu wzrostu cen paliw ze względu na konflikt na Bliskim Wschodzie. Podstawowa stopa Narodowego Banku Polskiego wynosi 3,75%.
1: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: W Zespole Pieśni i Tańca Śląsk realizowany jest projekt Włączeni w kulturę. Przez kilka dni w Koszęcinie osoby będące w kryzysie zdrowia psychicznego uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach. Projekt obejmuje warsztaty taneczne, wokal, teatralne, plastyczne oraz zajęcia integracyjne. Prowadzone są według autorskiego programu, mówi Michał Mazur, koordynator dostępności w Zespole Pieśni i Tańca Śląsk.
3: Prowadzą je pedagodzy Zespołu Śląsk oraz pracownicy dydaktyczni i studenci Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, który jest naszym partnerem w tegorocznej edycji tego projektu. Ich doświadczenie i zaangażowanie tworzą uczestnikom bezpieczną przestrzeń do twórczej pracy, rozwijania kompetencji społecznych i odkrywania własnych możliwości.
0: Finałem pięciodniowego turnusu będzie wspólna prezentacja sceniczna przygotowana przez uczestników i ich asystentów. Projekt Włączeni w kulturę jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W Tychach trwają Mistrzostwa Świata Psów Obronnych. 146 przewodników wraz ze swoimi pupilami przyjechało do województwa śląskiego z 38 krajów. To pierwsze tej rangi mistrzostwo organizowane w naszym kraju, w programie których są m.in. konkurencje obejmujące posłuszeństwo, tropienie czy pracę obronną, mówi Małgorzata Wawak, rzeczniczka Tyskiego Magistratu.
4: Sędziowie oceniają przede wszystkim dokładność wykonywanych zadań i współpracę psa z przewodnikiem. Część konkurencji odbywa się na stadionie miejskim. Dla kibiców to okazja, żeby zobaczyć z bliska, jak wygląda profesjonalne szkolenie i przede wszystkim rywalizacja psów obronnych na najwyższym światowym poziomie.
0: Mistrzostwa Świata Psów Obronnych w Tychach potrwają do niedzieli. Zdaniem meteorologów przed nami chłodna noc, temperatura minimalna od 8 do 11 stopni. Nad ranem na południu województwa spodziewane są opady deszczu.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Tu Radio Dźwięk.

Ostatnio to już któryś raz w poradnikach mówią, że jak zalegają nam złe emocje, typu gniew, smutek, żal, po prostu, rozumiecie, to warto to wykrzyczeć. I nikt nie ma śmiałości tego robić w domu, bo sąsiedzi nie mają tego śmiałości robić w innych okolicznościach, bo ciągle ktoś się gapi. Ale jak jesteśmy tutaj razem, to możemy upuścić trochę tego, co nam się nagromadziło. Proponuję zrobić to wspólnie i wtedy możemy się ukryć jakby przy sobie, nawzajem. I wypuścić ten

0: Na zegarach 22. Za 2 godziny rozpocznie się ogólnopolski protest maszynistów. Prokuratura Regionalna w Katowicach skierowała do sądu akt oskarżenia wobec internetowych oszustów. W serwisie także o inwestycji w cyberbezpieczeństwo w Bielskim Szpitalu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Protest maszynistów potrwa od północy do południa, a nie przez całą dobę, poinformował Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce. Pociągi w całym kraju zwolnią i będą przejeżdżać przez przejazdy drogowo-kolejowe z prędkością 20 km na godzinę. Po rozmowach z Ministerstwem Infrastruktury na znak dobrej woli skracamy protest, aby pasażerowie mogli szybciej wrócić do domów, powiedział Leszek Miętek ze Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych.
2: Należy się spodziewać opóźnień pociągów, szczególnie na tych liniach kolejowych, gdzie tych przejazdów kolejowo-drogowych jest sporo. Chyba mniejsze opóźnienia będą na centralnej magistrali kolejowej, bo tam tych przejazdów jest stosunkowo mało.
0: Leszek Miętek dodał, że kolejarze nie mogli całkowicie zrezygnować z protestu, ponieważ domagają się poprawy bezpieczeństwa na torach.
2: My musimy ten protest zasygnalizować po to, żeby nikt więcej na polskich torach nie ginął. Musimy zmusić wszystkich, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo, do rzeczywistych rozmów o rozwiązaniu problemu.
0: W tym roku w wypadkach na przejazdach zginęły 34 osoby. Ministerstwo Infrastruktury zapowiada wprowadzenie nowych przepisów dotyczących przejazdów kolejowych. Każdy kierowca, który na czerwonym świetle wjedzie na przejazd kolejowy, ma stracić prawo jazdy na 3 miesiące.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Internetowi oszuści trafią na ławy oskarżonych. Prokuratura Regionalna w Katowicach skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 5 osobom, które prowadziły fałszywe sklepy online. To finał 2-letniego śledztwa prowadzonego przez prokuraturę oraz Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Członkowie zorganizowanej grupy przestępczej działali w Polsce i za granicą. Przyjmowali pieniądze, ale nie dostarczali oferowanych produktów, mówi prokurator Michał Binkiewicz.
3: Członkowie grupy oferowali do sprzedaży sprzęt AGD, sprzęt fitness, meble ogrodowe i inne. Doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem co najmniej 496 osób na łączną kwotę przekraczającą 785 tysięcy złotych.
0: Oskarżonym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz oszustw. Grozi im do 15 lat pozbawienia wolności. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej zakończył realizację przedsięwzięcia, którego celem było zwiększenie cyberbezpieczeństwa, cyfryzacja procesów medycznych i administracyjnych oraz przygotowanie placówki do wykorzystania sztucznej inteligencji w diagnostyce. Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła prawie 13,5 miliona złotych, w tym prawie 11 milionów złotych stanowiło dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, mówi rzeczniczka szpitala Anna Szafrańska.
4: Ta inwestycja objęła 4 kluczowe obszary. Działania zwiększające poziom cyberbezpieczeństwa, integrację i rozbudowę systemów informatycznych, digitalizację dokumentacji medycznej oraz wdrożenie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję. Zostaliśmy również podłączeni do centralnego repozytorium danych medycznych.
0: Oprócz bezpieczeństwa danych, pacjenci zyskali także szerszy i szybszy dostęp do swojej dokumentacji medycznej. W ramach projektu zakupiono dla szpitala aż 350 nowoczesnych komputerów z najnowszym oprogramowaniem. Zdaniem meteorologów jutro czeka nas pochmurny dzień z opadami deszczu. Będzie chłodno na termometrach maksymalnie od 13 do 16 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 10 września, minęła 22. Monika Mazurchszan, zapraszam na serwis Trójki. Za 2 godziny maszyniści rozpoczynają 12-godzinny protest. Chcą w ten sposób walczyć o bezpieczeństwo na torach. Wypadek autokaru w Szwajcarii, wiadomo, że są ofiary. W serwisie też 20 urodziny płyty Domino zespołu Pustki i odsłuch w jej reedycji w Trójce. Jutrzejszy protest maszynistów zostanie skrócony i potrwa od północy do południa. Pociągi w całym kraju zwolnią i będą przejeżdżać przez przejazdy drogowo-kolejowe z prędkością do 20 km na godzinę. Po wczorajszym wypadku pod Radomiem, gdzie w wyniku zderzenia pociągu z ciężarówką zginęła pasażerka pociągu, kolejarze domagają się wzmocnienia bezpieczeństwa na torach. O szczegółach Michał Makowski.
7: Zwalniając na przejeździe, pociąg zgubi nawet 2 minuty, co na długich trasach oznacza wielogodzinne opóźnienia. Po rozmowach z ministrem infrastruktury kolejarze skracają protest na znak dobrej woli, ale z niego nie rezygnują.
2: Zdaję sobie sprawę z tego, że to są pewne utrudnienia dla podróżnych, ale zapewniam, że my musimy ten protest zasygnalizować po to, żeby nikt więcej na polskich torach nie ginął.
7: Powiedział szef Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek. W piątek PKP Intercity nie będzie pobierać opłat za zwrot biletów.
8: W tej chwili mamy już uzgodnione honorowanie biletów ze wszystkimi przewoźnikami funkcjonującymi w Polsce. Będziemy starali się zabezpieczyć komunikację zastępczą.
7: Powiedział prezes spółki Janusz Malinowski. Do południa na trasy wyjeżdża prawie połowa wszystkich pociągów w kraju, ale na skutek protestu utrudnienia mogą występować przez cały dzień. Michał Makowski, Polskie Radio.
6: Są zabici i ranni w wypadku holenderskiego autokaru, do którego doszło na drodze pomiędzy miejscowościami Cernec i Susz we wschodniej części Szwajcarii. O wypadku poinformowała lokalna policja. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Na razie nie jest znana dokładna liczba poszkodowanych. Europa musi być przygotowana na rosyjskie prowokacje, między innymi na przejściach granicznych, mówił dziś premier Donald Tusk. Otrzymał w tej sprawie raport od szefa amerykańskiego wywiadu.
9: Należy spodziewać się różnych scenariuszy i Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej.
6: Premier poinformował również, że w nocy służbom polskim i ukraińskim udało się powstrzymać incydent na jednym z przejść granicznych na granicy polsko-ukraińskiej. Nie ma na razie decyzji o konkretnej lokalizacji stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce, mówił wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski po spotkaniu z amerykańską delegacją w Warszawie. Na antenie Polskiego Radia 24 podkreślił jednak, że stała obecność Amerykanów w Polsce jest już pewna, choć trzeba ustalić szczegóły.
10: Ja umówiłem się dzisiaj z moimi partnerami amerykańskimi, że tego nie będę komentował. Także dlatego, żeby nie stworzyć wrażenia, że wywieramy jakąś presję na Amerykanach, że mówiąc o jakiejś lokalizacji, jakby koniecznie chcemy, aby tam właśnie była ta baza. Więc na pewno mówimy o kilku wariantach i te kilka wariantów polegają na tym, że może to być jedna baza, ale może to być kilka baz, tak.
6: Polska złożyła oficjalną ofertę utworzenia stałej bazy amerykańskiej w maju. W czerwcu Stany Zjednoczone ją zaakceptowały. Jubileuszowa reedycja albumu Domino zespołu Pustki przygotowało ją Polskie Radio z okazji 20-lecia płyty. Premierze towarzyszył wyjątkowy odsłuch krążka w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Współtwórcą zespołu Radkiem Łukasiewiczem rozmawiała dyrektorka Trójki Agnieszka Szydłowska. To słabość
11: chwilowa. Musieliśmy zacząć funkcjonować po tej płycie trochę bardziej profesjonalnie, ponieważ to był moment, w którym po pierwsze duże radio nas zaczęło grać, więcej ludzi zaczęło przychodzić na koncerty. Zostaliśmy zaproszeni na festiwale. Wyobraźcie sobie, że wydajemy płytę i zostajemy po niej zaproszeni na openera. My mieliśmy poczucie, że nagle świat się na nas otworzył, potraktował nas poważnie.
12: Czy przejście do S4, właśnie wejście do takiego studia profesjonalnego też z długą historią, jakoś też wpływało na ten sposób rejestracji materiału?
11: Absolutnie tak. Czuliśmy tę odpowiedzialność wręcz, bo to było takie studio, jakie widywaliśmy oglądając książki o Beatlesach, na przykład Abbey Road, i się wchodzi do jakiejś ogromnej sali i to było podobnie.
6: Płyta po raz pierwszy będzie dostępna również w serwisach cyfrowych. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Przeważnie pogodnie, tylko na południu więcej chmur i tam jutro może padać. Nad morzem porywisty wiatr. Nad ranem od 7 do 10 stopni, a w ciągu dnia od 17 stopni w Suwałkach do 20 we Wrocławiu.
13: Autopromocja.
14: Halo, tu
15: Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Minęła 23. Już za chwilę w serwisie szczegóły ogólnopolskiego protestu maszynistów. Na te plany zareagowały Koleje Śląskie. Musimy znowu znaleźć balans między energetyką a górnictwem, mówił w Katowicach szef resortu aktywów państwowych Wojciech Balczun. W 2027 roku może ruszyć modernizacja drogi S1 w Sosnowcu oraz budowa węzła Klimontów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Jutrzejszy protest maszynistów zostanie skrócony i potrwa od północy do południa, poinformował Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce. Pociągi w całym kraju zwolnią i będą przejeżdżać przez przejazdy drogowo-kolejowe z prędkością 20 km na godzinę. Po wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych w województwie mazowieckim, gdzie w wyniku zderzenia pociągu z pojazdem ciężarowym zginęła pasażerka pociągu, kolejarze domagają się wzmocnienia bezpieczeństwa na torach. O szczegółach Michał Makowski.
2: Zwalniając na przejeździe, pociąg zgubi nawet 2 minuty, co na długich trasach oznacza wielogodzinne opóźnienia. Po rozmowach z ministrem infrastruktury kolejarze skracają protest na znak dobrej woli, ale z niego nie rezygnują.
3: Zdaję sobie sprawę z tego, że to są pewne utrudnienia dla podróżnych, ale zapewniam, że my musimy ten protest zasygnalizować po to, żeby nikt więcej na polskich torach nie ginął.
2: Powiedział szef Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek. W piątek PKP Intercity nie będzie pobierać opłat za zwrot biletów.
4: W tej chwili mamy już uzgodnione honorowanie biletów ze wszystkimi przewoźnikami funkcjonującymi w Polsce. Będziemy starali się zabezpieczyć komunikację zastępczą.
2: Powiedział prezes spółki Janusz Malinowski. Do południa na trasy wyjeżdża prawie połowa wszystkich pociągów w kraju, ale na skutek protestu utrudnienia mogą występować przez cały dzień.
0: W związku z protestem Koleje Śląskie zapowiedziały na jutro honorowanie biletów kolejowych Polregio, PKP Intercity oraz Kolei Małopolskich. Natomiast wszystkie ważne bilety Kolei Śląskich będą honorowane w autobusach i tramwajach Zarządu Transportu Metropolitalnego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
1: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: O przyszłości górnictwa dyskutowano podczas drugiego dnia konferencji Future Mining Forum and Expo w Katowicach. Jak mówił podczas swojego wystąpienia Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych, musimy znaleźć balans między energetyką a górnictwem.
5: Te dwie branże funkcjonowały w sposób taki komplementarny. Trochę chyba to gdzieś tam się po drodze zatraciło, a nie chodzi o to, żeby w jednym miejscu maksymalizować zyski, a drugie miejsce, żeby tonęło, więc musimy tutaj dużo więcej wysiłku włożyć, żeby to ustabilizować w interesie tak naprawdę całego systemu energetycznego i systemu bezpieczeństwa energetycznego państwa.
0: Szef resortu aktywów państwowych odniósł się także do sytuacji poszczególnych spółek górniczych. Najwięcej wyzwań stoi jego zdaniem przed Jastrzębską Spółką Węglową.
5: Największym wyzwaniem jest utrzymanie płynności, pozyskanie finansowania też zewnętrznego. Szukamy też synergii pomiędzy spółkami, które są tak naprawdę i jak ten dialog jest prowadzony w sposób efektywny i merytoryczny, to widzimy, że pewne rzeczy możemy łączyć. Mamy przed sobą wyzwania dotyczące SRK i zagospodarowania całego zasobu, który jest w SRK głównie tutaj na Śląsku.
0: Minister aktywów państwowych zwrócił uwagę także na to, że podczas restrukturyzacji maksymalnie zostanie wykorzystany potencjał rodzimych firm. Coraz bliżej prac na sosnowieckim odcinku drogi ekspresowej S1. Prezydent miasta Arkadiusz Chęciński ocenił w Radiu Katowice, że procedury przetargowe mogą się zacząć na przełomie tego i przyszłego roku. W efekcie droga zostanie przebudowana i powstanie węzeł Klimontów, który ma znacząco udrożnić wyjazd z terenów inwestycyjnych na wschodzie miasta.
6: Dzisiaj te wyjazdy są takie troszkę na siłę, powiedzmy, niedostosowane do obecnych warunków, co powoduje, że na S1 powstają ogromne trudności, korki i niestety też dochodzi do groźnych, niestety również śmiertelnych wypadków i lokalnie dla miasta Sosnowca, bo to udrożnienie tej części miasta, Zagórze, częściowo pewnie Środula, trochę Niwka.
0: Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad prace budowlane w zakresie węzła Klimontów mają potrwać do 2029 roku. Zdaniem meteorologów jutro w regionie chłodno, na termometrach maksymalnie od 13 do 16 stopni. Będzie pochmurno z opadami deszczu.
7: Tu Radio Dźwięk.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 10 września, minęła 23. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Tragiczny wypadek holenderskiego autokaru w Szwajcarii. Zginęło kilka osób. Protest maszynistów potrwa od północy do południa. Dla pasażerów PKP może oznaczać duże utrudnienia. Ukraina i Kanada podpisały porozumienie o współpracy. Wypadek autokaru w Szwajcarii. Według wstępnych informacji zginęło w nim kilka osób. Autokarem podróżowali turyści z Holandii.
7: Do wypadku doszło około godziny 17 między miejscowościami Zemes a Susz. Na zdjęciach widać autokar leżący na boku w rowie. Według szwajcarskiej policji kilka osób zginęło. Ich tożsamość jest ustalana. Turyści w poniedziałek wyjechali z Holandii na wakacje do Austrii. Do wypadku doszło, gdy wracali z jednodniowej wycieczki po Szwajcarii. Rzecznik firmy turystycznej OAT poinformował portal UNL, że autobusem podróżowało 48 Holendrów. Nie wiadomo, czy byli tam również obywatele innych krajów. Dyrektor firmy ma się jutro udać do Austrii na spotkanie z ofiarami. Przyczyny wypadku nie są znane. Nie wiadomo także, czy autokar był jedynym pojazdem biorącym w nim udział. Miejscowe media piszą, że w miejscu, gdzie do niego doszło, prowadzone są roboty drogowe. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
8: Za godzinę rozpocznie się ogólnopolski protest maszynistów kolejowych. Pociągi mają jeździć wolniej przez wszystkie przejazdy kolejowo-drogowe z prędkością do 20 km na godzinę. Protest będzie trwał krócej niż pierwotnie planowano, nie 24, a 12 godzin.
9: Podjęliśmy decyzję, że biorąc pod uwagę również pasażerów, których chcemy bronić i chcemy ustrzec przed utratą zdrowia i śmierci, postanowiliśmy nie utrudniać dodatkowo im życia i ten protest jutro będzie skrócony do godziny 12 w południe, czyli będzie trwał 12 godzin.
8: Mówił wiceprezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Sławomir Centkowski. Polscy maszyniści oczekują od rządu pilnych zmian. Chodzi m.in. o poprawę infrastruktury oraz zaostrzenie kar dla kierowców, którzy łamią przepisy na przejazdach kolejowych. To reakcja na wczorajszy wypadek pod Radomiem. Po zderzeniu na przejeździe z ciężarówką zginęła pasażerka pociągu. Minionej nocy udało się powstrzymać prowokacje na granicy polsko-ukraińskiej, przekazał premier Donald Tusk. Do incydentu miało dojść na jednym z przejść granicznych.
10: Dzisiaj w nocy, dzięki współpracy naszych służb i ukraińskich, udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia dla jednego z przejść granicznych. Jak wiecie, Rosja zdecydowała się już na prowokacyjne ataki na przejścia graniczne, na przykład w Mołdawii. Spodziewamy się tego typu akcji także, jeśli chodzi o przejścia graniczne z Ukrainą, w innych państwach, także w Polsce.
8: Premier poinformował również, że otrzymał raport od szefa CIA. Jak mówił, wynika z niego, że Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, zarówno na froncie ukraińskim, jak i na wschodniej flance Unii. Alert RCB dla mieszkańców powiatu lubaczowskiego na Podkarpaciu. Jutro między godziną 11 a 12 zostanie przeprowadzony trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uspokaja, że jest to wyłącznie ćwiczenie i apeluje do mieszkańców o zachowanie spokoju. Jest śledztwo w sprawie projektu Marka Polska zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Raport za prawie 180 tysięcy złotych zawierał liczne błędy oraz fragmenty wygenerowane przez sztuczną inteligencję. O szczegółach Michał Makowski.
11: W raporcie znalazły się takie kwiatki jak kultura suferingu, tradycyjna chlebowość, a Wrocław znalazł się w północno-zachodniej Polsce. Śledztwo prokuratury dotyczy wprowadzenia w błąd urzędników Ministerstwa Sportu i Turystyki. Co do zakresu planowanych i wykonanych prac związanych z raportem, grozi za to do 8 lat więzienia. Chodzi o kwestię ewentualnego niedopełnienia obowiązków przez urzędników, tłumaczy rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Antoni Skiba.
12: W zakresie rozliczenia, akceptacji sprawozdania i wypłaty dotacji w kwocie niemal 180 tysięcy złotych.
11: Za niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej grozi do 10 lat więzienia. Prokuratura planuje przesłuchanie kolejnych świadków. Michał Makowski, Polskie Radio.
8: Komisja Wyborcza w Krakowie odrzuciła wszystkie odwołania niezarejestrowanych kandydatów w wyborach na prezydenta miasta. Złożyli je m.in. kandydat Konfederacji Bartosz Bochańczak, a także były prezes NIK Marian Banaś. Oba okazały się niezasadne. Kandydaci nie przedstawili zbyt ważnych głosów poparcia, nie w przedterminowych dniach wiatów. Porozumienie o współpracy energetycznej, Kanada ciśnienie z Moskwy i chce przekazać Ukrainie zamrożone rosyjskie aktywa. Marek Wałkuski.
13: Wołodymyr Zełenski w środę wieczorem Markiem Carneyem ma wystąpić przed kanadyjskim rządem. We wspólnym oświadczeniu obaj przywódcy potępili rosyjską agresję. Kanada zawsze będzie solidarna z Ukrainą, mówił Carney podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy. Bezwarunkowe, ponieważ wasza walka o wolność, demokrację i niepodległość są naszą sprawą. Carney i Zełenski nazwali rosyjską agresję pogwałceniem Zjednoczonych i zamachem na bezpieczeństwo euroatlantyckie. Kanada chce razem z państwami G7 znaleźć sposób na to, by pełną wartość zamrożonych rosyjstw oznaczyć na potrzeby Ukrainy. Ottawa przekazała dotychczas Ukrainie 6,5 miliarda dolarów pomocy wojskowej. Względem samych kwot jest czwartym darczyńcą na świecie. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
8: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Czas na sport. Marika Górecka.
14: Dobry wieczór. Dziś rozegrane zostały ostatnie mecze pierwszej kolejki fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Od pierwszych minut na boisku zobaczyliśmy czterech Polaków. W starciu Slavii Praga z francuskim Lens z zakończonym wynikiem 2-3 w składzie gospodarzy zagrali Wiktor Nowak i Oskar Kubiak. Z kolei w wyjściowej jedenastce gości wystąpił Michał Skóraś. Sabah Bachu z Tymoteuszem Puchaczem w składzie nie zdołali zatrzymać na wyjeździe Manchester United. Podopieczni Michaela Carricka wygrali 4-0. GKS Tychy w dalszym ciągu czeka na pierwsze zwycięstwo w hokejowej Lidze Mistrzów. Polski zespół przegrał trzeci mecz z rzędu rozgrywany w ramach fazy ligowej. Mistrzowie Polski przed własną publicznością ulegli szwajcarskiemu od kapitana Artłomi Pociecha.
15: Gdybyśmy wcześniej strzelili bram tercji, to wywarła presja na przeciwniku, grałoby się im ciężej. Byśmy upatrywali swoich szans. Tym bardziej, że gramy na swoim lodowisku, tutaj zawsze jesteśmy silniejsi, lepiej się czujemy. Mieliśmy swoje szanse, przewagę 5-3, później 5-4. Strzeliliśmy tego gola, drugiego bardzo późno. Ta piękna końcówka troszkę zamazuje ten początek meczu.
14: Kolejny mecz w Lidze Mistrzów GKS rozegra 12 września z Genève Servette. Trzy dni później, 15 września, czeka ich spotkanie z MMKS Podhale, inaugurujące sezon polskiej Tauron Hockey Ligi. I jeszcze siatkówka na koniec. Reprezentacja Polski bez problemów wygrała pierwszy mecz na Mistrzostwach Europy z Portugalią 3-0. Pozytywnymi emocjami po udanym starcie turnieju dzieli się przyjmujący naszej kadry Kamil Semeniuk.
16: Plan zrealizowany, 3-0, 3 punkty. Dobry start, każdy gdzieś tam poczuł boisko, więc myślę, że można uznać ten dzień za pozytywny, fajne otwarcie i myślę, że tego nam było trzeba. To była właśnie taka możliwość, żeby każdy mógł wejść na boisko, troszeczkę poczuć tą atmosferę. Fajnie, że kibice z Polski się pojawili i nas dopingowali. Im dalej w las, że tak powiem kolokwialnie, tym tych szans myślę, że będzie mniej, będzie tych rotacji i będziemy walczyć tym najmocniejszym składem, jaki mamy.
14: Następny mecz biało-czerwoni rozegrają w sobotę o 15 z reprezentacją Izraela.
8: Przeważnie pogodnie, tylko na południu więcej chmur i tam jutro może padać. Nad morzem porywisty wiatr. Nad radem od 7 do 10 stopni, a w ciągu dnia od 17 stopni w Suwałkach do 20 we Wrocławiu.
1: Ogłoszenie społeczne.
17: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Minęła 23. Już za chwilę w serwisie szczegóły ogólnopolskiego protestu maszynistów. Na te plany zareagowały Koleje Śląskie. Musimy znowu znaleźć balans między energetyką a górnictwem, mówił w Katowicach szef resortu aktywów państwowych Wojciech Balczun. W 2027 roku może ruszyć modernizacja drogi S1 w Sosnowcu oraz budowa węzła Klimontów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Jutrzejszy protest maszynistów zostanie skrócony i potrwa od północy do południa, poinformował Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce. Pociągi w całym kraju zwolnią i będą przejeżdżać przez przejazdy drogowo-kolejowe z prędkością 20 km na godzinę. Po wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych w województwie mazowieckim, gdzie w wyniku zderzenia pociągu z pojazdem ciężarowym zginęła pasażerka pociągu, kolejarze domagają się wzmocnienia bezpieczeństwa na torach. O szczegółach Michał Makowski.
2: Zwalniając na przejeździe, pociąg zgubi nawet 2 minuty, co na długich trasach oznacza wielogodzinne opóźnienia. Po rozmowach z ministrem infrastruktury kolejarze skracają protest na znak dobrej woli, ale z niego nie rezygnują.
3: Zdaję sobie sprawę z tego, że to są pewne utrudnienia dla podróżnych, ale zapewniam, że my musimy ten protest zasygnalizować po to, żeby nikt więcej na polskich torach nie ginął.
2: Powiedział szef Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek. W piątek PKP Intercity nie będzie pobierać opłat za zwrot biletów.
4: W tej chwili mamy już uzgodnione honorowanie biletów ze wszystkimi przewoźnikami funkcjonującymi w Polsce. Będziemy starali się zabezpieczyć komunikację zastępczą.
2: Powiedział prezes spółki Janusz Malinowski. Do południa na trasy wyjeżdża prawie połowa wszystkich pociągów w kraju, ale na skutek protestu utrudnienia mogą występować przez cały dzień.
0: W związku z protestem Koleje Śląskie zapowiedziały na jutro honorowanie biletów kolejowych Polregio, PKP Intercity oraz Kolei Małopolskich. Natomiast wszystkie ważne bilety Kolei Śląskich będą honorowane w autobusach i tramwajach Zarządu Transportu Metropolitalnego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
1: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: O przyszłości górnictwa dyskutowano podczas drugiego dnia konferencji Future Mining Forum and Expo w Katowicach. Jak mówił podczas swojego wystąpienia Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych, musimy znaleźć balans między energetyką a górnictwem.
5: Te dwie branże funkcjonowały w sposób taki komplementarny. Trochę chyba to gdzieś tam się po drodze zatraciło, a nie chodzi o to, żeby w jednym miejscu maksymalizować zyski, a drugie miejsce, żeby tonęło, więc musimy tutaj dużo więcej wysiłku włożyć, żeby to ustabilizować w interesie tak naprawdę całego systemu energetycznego i systemu bezpieczeństwa energetycznego państwa.
0: Szef resortu aktywów państwowych odniósł się także do sytuacji poszczególnych spółek górniczych. Najwięcej wyzwań stoi jego zdaniem przed Jastrzębską Spółką Węglową.
5: Największym wyzwaniem jest utrzymanie płynności, pozyskanie finansowania też zewnętrznego. Szukamy też synergii pomiędzy spółkami, które są tak naprawdę i jak ten dialog jest prowadzony w sposób efektywny i merytoryczny, to widzimy, że pewne rzeczy możemy łączyć. Mamy przed sobą wyzwania dotyczące SRK i zagospodarowania całego zasobu, który jest w SRK, głównie tutaj na Śląsku.
0: Minister aktywów państwowych zwrócił uwagę także na to, że podczas restrukturyzacji maksymalnie zostanie wykorzystany potencjał rodzimych firm. Coraz bliżej prac na sosnowieckim odcinku drogi ekspresowej S1. Prezydent miasta Arkadiusz Chęciński ocenił w Radiu Katowice, że procedury przetargowe mogą się zacząć na przełomie tego i przyszłego roku. W efekcie droga zostanie przebudowana i powstanie węzeł Klimontów, który ma znacząco udrożnić wyjazd z terenów inwestycyjnych na wschodzie miasta.
6: Dzisiaj te wyjazdy są takie troszkę na siłę, powiedzmy, niedostosowane do obecnych warunków, co powoduje, że na S1 powstają ogromne trudności, korki i niestety też dochodzi do groźnych, niestety również śmiertelnych wypadków i lokalnie dla miasta Sosnowca, bo to udrożnienie tej części miasta Zagórze, częściowo pewnie Środula, trochę Niwka.
0: Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad prace budowlane w zakresie węzła Klimontów mają potrwać do 2029 roku. Zdaniem meteorologów jutro w regionie chłodno, na termometrach maksymalnie od 13 do 16 stopni. Będzie pochmurno z opadami deszczu.
7: Tu Radio Dźwięk.
8: Cztery minuty temu minęła północ. Izabela Kuczyńska, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki.
7: Od teraz do południa wszystkie pociągi, które wyjadą na trasy, będą zwalniać przed przejazdami kolejowymi do 20 km na godzinę. Rozpoczyna się protest maszynistów. Potrwa 12 godzin, krócej niż wcześniej zapowiadali związkowcy. A to po głosie wypadku na przejeździe w Sokolnikach Suchych w województwie mazowieckim. We środę w pociąg Intercity uderzyła tam betoniarka. W katastrofie zginęła jedna z pasażerek. Maszynista i kierowca ciężarówki zostali ciężko ranni. Takie sytuacje powtarzają się zbyt często, stąd protest, mówi Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych.
8: My musimy ten protest zasygnalizować po to, żeby nikt więcej na polskich torach nie ginął. Musimy zmusić wszystkich, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo, do rzeczywistych rozmów o rozwiązaniu problemu.
7: Protest oznacza duże komplikacje na kolei i utrudnienia dla podróżnych, ale wiele osób popiera postulaty maszynistów.
9: Najgorsze są takie właśnie przejazdy, na których nie ma tych zapór. Jest oznakowanie, oczywiście każdy się powinien zatrzymać, ale wielokrotnie widzę kierowców, którzy przejeżdżają, bo im się wydaje, że tam pociągi nie jeżdżą.
10: Kierowcy, winy jest dużo. To jest po prostu niemożliwość.
7: PKP Intercity deklaruje, że będzie próbowało ograniczyć utrudnienie dla pasażerów w związku z protestem maszynistów. Bilety wszystkich przewoźników kolejowych będą wzajemnie honorowane, z wyjątkiem pociągów Pendolino. Niewykluczona jest też autobusowa komunikacja zastępcza. Jeśli ktoś zrezygnuje z podróży, dostanie zwrot pełnych kosztów biletu. Dzięki współpracy służb Polski i Ukrainy udało się zapobiec prowokacji na polsko-ukraińskiej granicy. O udaremnionym ataku z poprzedniej nocy poinformował premier Donald Tusk w Bratysławie. Szef rządu uczestniczył tam w spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej.
11: Dzisiaj w nocy, dzięki współpracy naszych służb i ukraińskich, udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia dla jednego z przejść granicznych. Jak wiecie, Rosja zdecydowała się już na prowokacyjne ataki na przejścia graniczne, na przykład w Mołdawii. Spodziewamy się tego typu akcji także, jeśli chodzi o przejścia graniczne z Ukrainą, w innych państwach, także w Polsce.
7: Szef rządu przestrzegł przed podobnymi incydentami w najbliższym czasie. Otrzymał w tej sprawie raport od szefa CIA. Włoska prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci 19-letniego piłkarza z Polski. Bartosz Malinowski, zawodnik Lechii Zielona Góra, zasłabł podczas pływania w jeziorze Albano pod Rzymem.
12: Do tragedii doszło w środę w Castel Gandolfo. Jak informuje Corriere della Sera, młody Polak pływał z dwoma kolegami około 10-15 metrów od brzegu, gdy nagle zasłabł. Koledzy wyciągnęli go z wody i wezwali pomoc. Na miejscu pojawili się ratownicy, w tym załoga śmigłowca. Mimo prowadzonej przez kilkanaście minut reanimacji, 19-latka nie dało się uratować. Ciało przewieziono do Zakładu Medycyny Sądowej w Rzymie, a sprawę bada prokuratura w Velletri. Bartosz Malinowski był związany z Lechią Zielona Góra, a ostatnio występował na wypożyczeniu w Warcie Międzychód. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: To są aktualności jedynki.
7: W Nowym Jorku trwają ostatnie przygotowania do uroczystości upamiętniających ofiary zamachów na wieżę World Trade Center. Tegoroczne obchody 25. rocznicy będą inne. Do ceremonii upamiętniającej wydarzenia z 11 września wprowadzono 7 minutę ciszy. Ma ona uczcić pamięć osób, które zmarły w wyniku chorób powiązanych z zamachami w latach następujących po tragedii. Skąd ta zmiana? O tym nasz specjalny wysłannik do Nowego Jorku, Jan Pachlowski.
13: Dotychczasowe chwile ciszy upamiętniają momenty uderzenia wieży World Trade Center, zawalenia się każdej z wież, ataku na Pentagon oraz katastrofy lotu numer 93 linii United Airlines z Pensylwanii. Każdy z takich momentów poprzedzany jest biciem dzwonu. Tak było 12 miesięcy temu. Nowa chwila ciszy będzie miała miejsce po odczytaniu nazwisk ofiar i stanie się stałym elementem corocznej ceremonii, począwszy od obchodów piątkowej 25. rocznicy ataków. Od 11 września 2001 roku tysiące osób, w tym funkcjonariusze służb pierwszego reagowania, ratownicy, pracownicy ekip usuwających skutki katastrofy i niosących pomoc oraz mieszkańcy Dolnego Manhattanu, zmarło na choroby związane z tymi wydarzeniami, podkreślono w komunikacie prasowym zapowiadającym zmianę przed ceremonią z okazji 25. rocznicy. Ta siódma chwila ciszy stanowi wyraz uznania i hołdu dla ich służby oraz poświęcenia, zaznaczyli organizatorzy uroczystości. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
7: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
7: Noc pochmurna i chłodna, od rana także sporo chmur, choć z przejaśnieniami. Słońca nie zobaczą mieszkańcy południa Polski. Tam od Kotliny Kłodzkiej przez Małopolskę po Podkarpacie opady deszczu miejscami intensywne. A na termometrach od 13 stopni w Małopolsce przez 17 w centrum do 20 na zachodzie.
14: Jedynka. Polskie Radio.
7: 9 minut.
15: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Minęła 23. Już za chwilę w serwisie szczegóły ogólnopolskiego protestu maszynistów. Na te plany zareagowały Koleje Śląskie. Musimy znowu znaleźć balans między energetyką a górnictwem, mówił w Katowicach szef resortu aktywów państwowych Wojciech Balczun. W 2027 roku może ruszyć modernizacja drogi S1 w Sosnowcu oraz budowa węzła Klimontów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Jutrzejszy protest maszynistów zostanie skrócony i potrwa od północy do południa, poinformował Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce. Pociągi w całym kraju zwolnią i będą przejeżdżać przez przejazdy drogowo-kolejowe z prędkością 20 km na godzinę. Po wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych w województwie mazowieckim, gdzie w wyniku zderzenia pociągu z pojazdem ciężarowym zginęła pasażerka pociągu, kolejarze domagają się wzmocnienia bezpieczeństwa na torach. O szczegółach Michał Makowski.
2: Zwalniając na przejeździe, pociąg